0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to hear tonight.
1: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Wiełda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Rano Meteor.
1: Wake up, wake up.
2: Rano Meteor, popołudnie Meteor, wieczorem Meteor, ale teraz jest rano Meteor.
3: Tak jest. I będzie przez jeszcze trzy najbliższe godziny. Będziecie się musieli z nami troszkę, na własne życzenie oczywiście, przemęczyć.
2: Nie, przymusem. Ja teraz nakazuję wszystkim nas słuchać.
3: O, no dobra, no to jak Michalina...
1: To wszystko jest rozwiązanie.
3: Teraz Michalina wam coś powie i lepiej bądźcie dla niej miły, bo nie ręczę dla siebie.
2: Macie dzisiaj słuchać Rano Meteor od 7 do 10.
1: Puu. Jeszcze tak. Tupnij duszką.
3: 15 dzień maja. Piękny dzień, piękny dzień. 1505-2026. O, ale...
1: Wow.
3: No, tak,
1: ale... Ile cyferek.
3: Ale to... Ta szóstka jest potrzebna,
2: no
3: bo,
2: tak.
3: Życie, bo całe życie jest na 5, ale dla osłody musi być na 6. No tak. I zawsze musi być dwóje.
2: No jak zawsze.
3: Jak zawsze.
2: A żołnierz bez jedynki, nie, uczeń bez jedynki jak żołnierz bez karabinu, więc jedynka też jest.
3: Tak jest, a z racji, że dzisiaj jest właśnie 15 maja, czyli 15.05, to na start One More Night od Maroon 5.

0: kochani.
1: No siema, słuchajcie.
0: Jak to wiadomo, 15 maja jest dniem pełnym imienin.
1: Jest nawet tylko raz w roku taki dzień. I dzisiaj te imieniny są, słuchajcie, naprawdę wyjątkowo ważne.
0: 15 maja jest w moim top 365 dni.
1: W mojej też. W mojej topce też. Bo słuchajcie, dzisiaj imieniny obchodzą Zofia, Zosiu.
0: 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, sto... Naprawdę dzisiaj obchodzisz swoje...
1: Tak.
0: Jo!
1: Jest zimna Zośka.
2: No.
0: 100 lat, niechaj żyje nam. Nie no, klasa, Zosiu. Wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki,
0: teraz prosimy o wszystkie telefony. Uwaga,
3: tak, podam. Ja podaję numer. Życzenia.
0: Tak, ja podaję numer, a wy dzwonicie do Zosi dzisiaj z życzeniami. No. I to nie są żarty. To
1: fajne
0: nie są żarty.
1: Być życzenia.
3: Ale kreatywne poproszę jakieś.
0: Tak, nawet trzy słowa freestyle, jak Edzio Rap, ale proszę naprawdę zadzwońcie. Tak. To nie są żarty, zadzwońcie.
1: To nie są ćwiczenia.
0: Plus 48 698 917 014. Powtarzam. 698 917 014. Naprawdę zadzwońcie do Zosi. Te 10 osób, które obecnie dzisiaj słucha. Proszę o telefon do Zosi. Ja właśnie odpalam tutaj naszą linię Radia Meteor na taką, na aktywną i ja już swoje życzenia złożyłem, więc znaczy złożę dopiero. Znaczy złożyłem oczywiście, złożyłem.
1: Nie, no było 100 lat, 100 lat.
3: Nie, no było.
0: Dlatego ja odpalam infolinię, a wy dzisiaj dzwonicie. Taka jest umowa.
1: Życzenia dla Zosi. A poza Zosią imieniny mają jeszcze Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr,
3: Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja,
0: Wiktoryn, Florencjusz, Simplicjusz i Florenty.
3: Myślicie, że Simplicjusz jest sympatyczny?
0: Ja myślę, że jest simply the
3: A
0: best.
3: A Kasjusz ma dużo kasy?
1: Zależy jaki. Wiem, że pewien na pewno ma Kasjusz.
0: Tak. Ja wiem, że jest jeden Kasjusz dosyć popularny w polskim internecie, który posiada tej kasy jak lodu na 100%. Tak. Ale ja nie żartuję, dzwońcie na Radio Meteor, składajcie mi nowe życzenia dla naszej koleżanki redakcyjnej Zosi Najewskiej. Proszę to robić. Bo na przykład Zosia, i możecie to połączyć z nietypowymi świętami, które ci wypadają. Bo na przykład dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin, a jak wiadomo, Radio Meteor to jedna wielka rodzina, więc troszkę o rodzinę możecie zahaczać w tych życzeniach.
1: Dokładnie tak, tak robimy. Pięknie, Kuba.
0: Możecie na przykład życzyć Zosi założenia rodziny, jeśli chce. Ale tylko jeśli chce.
3: Może jeszcze nie.
0: Tylko jeśli chce, to jest tylko jeśli
3: chce. Chyba, że w Simsach, to tam
0: wolno. Dużo dodatków do Simsów, ja ci życzę. No.
1: Ale można teraz Zosi życzyć na przykład, żeby nigdy niczego nie zapominała, bo zapominanie jest czasem straszne, bo dzisiaj mamy na przykład dzień niezapominajki.
0: Tak, moja ulubiona drużyna piłkarska, która nazywa się GKS Jodła Jednia Letnisko, wstawiła dzisiaj, że jest Światowy Dzień Niezapominajki. GKS Jodła Jednia Letnisko. Jodła Jednia Letnisko to jest takie miasteczko pod Radomiem.
3: Okay.
0: Tam w piłkę nożną gra mój serdeczny przyjaciel Adam, którego pozdrawiam.
3: Pozdrawiam
0: serdecznie. No i dlatego jest to mój ulubiony klub, którego posiadam szalik, którego jestem aktywnym, można powiedzieć...
1: kibicem.
0: Tak, i w social mediach też bardzo często udzielam się pod postami tej drużyny. To jest takie moje guilty pleasure, że lubię sobie pisać tam im, że do boju, że ich wspieram. Mimo, że im
1: super
0: tak nie idzie w tym sezonie, to ja ich wspieram.
1: No i to się liczy.
0: Nawet nie widzę tych ich meczów.
3: Trzeba mówić.
0: Ale ja ich tak wspieram, że naprawdę chłopaki jutro grają mecz z drużyną LKS Chlebnia chyba i wierzę, że wygrają. Wierzę, że to ich Chlebni dadzą bułę. Słuchajcie, dzisiaj mamy również Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, więc będziemy wam uplastyczniać muzykę dzisiaj.
3: Yo, ale tak. Wszyscy
1: No. Ale to było gładkie, Kuba, ale jest z siebie dumny, widzisz, Zosia? Jak się cieszy.
0: Tak właśnie jest. Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, to ja się nie wypowiadam, nie wiem co to nawet.
3: Nie masz?
1: Jaka zdziwiona.
0: Musiałbym sobie chyba sprawdzić, co to jest. Ale oprócz tego...
3: Jest jeszcze taki jeden dzień, o którym Kuba już chyba tydzień temu wspominał i bardzo się nim, można powiedzieć, jara. Światowy Dzień Kangurowania, słuchajcie. To dzisiaj.
0: Tak, jeśli nie wiecie, czym jest kangurowanie, to opowiemy wam zaraz o tym, bo mamy jeszcze kilka dni, które dzisiaj obchodzimy, a są oprócz tego jeszcze patronalne święto rolników. Dziękujemy, rolnicy, że jesteście.
1: Jesteście świetni. Jest również dzień dojazdu rowerem do pracy, więc jeżeli do tej pracy się zbieracie, to warto pojechać rowerem. Nawet w taką pogodę.
3: Nawet.
1: Dacie radę.
3: Będzie nawet szybciej w sumie.
1: Tak.
3: Większy poślizg.
0: Tak, ale naprawdę powiem wam, że dziewczyny muszą to powiedzieć, ale ja wiem, że w głębi duszy ten dzisiejszy dzień to, kurczę, smakuje jak taki czarny chleb i czarna kawa.

0: żebyście nie zapomnieli, jakie dzisiaj święto jest, to myślę, że teraz możecie wyjść na dwór, nawet w tej ulewie, wyjść na dwór, trochę się skulić, bardziej upaść do podłogi i poszukać tam na waszym ogródku niezapominajki, bo dzisiaj jest jej dzień.
1: Dokładnie. Dzień Niezapominajki jest obchodzony 15 maja od roku 2002, nie 22, 2002, a zapoczątkował je Andrzej Zalewski, czyli dziennikarz radiowej Jedynki i prowadzący Ekoradio, więc bardzo tematycznie nam się tutaj składa, że akurat mówimy o Dniu Niezapominajki.
2: Ci radiowcy to są niezłe ananasy właśnie. Może my powinniśmy wprowadzić jakiś dzień.
1: Wymyślimy.
2: Dzień dzika. Dobra, już mamy.
1: Proste.
0: 15 maja.
2: Tak, tak. I rozpopularyzowano ten w sumie dzień niezapominajki poprzez akcje ekologiczne, sadzenie kwiatków, spacery, lekcje o bioróżnorodności, konkursy plastyczne, no bo też mamy właśnie ten dzień muzyki i plastyki, no i przypominanie o ochronie środowiska, co jest bardzo ważne, nie depczemy kwiatków, to jest bardzo
0: nie,
2: ważne.
0: Tak, tego nie róbcie, ale też tutaj mamy dla was taką ciekawostkę z sekcji historycznej, ponieważ dawniej niezapominajki wręcz osobom, którym chciało się pamiętać, bo kwiat symbolizował właśnie pamięć, szacunek i tęsknotę.
1: Bardzo urocza sprawa, piękna, a niezapominajkę można nazwać też niezabudką i w kulturze ludowej te jej piękne niebieskie kwiatki, bardzo drobniutkie, kojarzono właśnie z wiernością, pamięcią i bardzo delikatnym uczuciem, subtelniej niż czerwone róże, które często już wysyłają nam bardzo bezpośrednią wiadomość.
0: To prawda.
1: Język kwiatów jest świetny, polecam.
2: To jak ja nie zapomnę naszego pierwszego poranku, jak było o szmaragdach i tam o innych różnych kamieniach, to tam też były różne znaczenia, ale teraz nie o tym, teraz o kangurowaniu, bo to właśnie...
0: Słuchajcie, musimy przejść do tego tematu, tak. Bo Kuba po prostu nam nie daje tutaj...
2: Tak, wiecie co to jest kangurowanie?
1: No powiedz nam.
2: No słuchajcie, kangurowanie, to jest Światowy Dzień Kangurowania ma związek z neonatologią i opieką nad noworodkami, szczególnie wcześniakami, bo kangurowanie oznacza kontakt skóra do skóry. Kontakt skóry do skóry dziecka i zwykle w samej pieluszce dziecko leży na klatce piersiowej rodzica lub opiekuna. To się po porodzie bardzo często, jak właśnie już dziecko przyjdzie na świat, to właśnie słyszałem, że ojcu dają dziecko właśnie do kangurowania, żeby je tak właśnie pokangurował.
0: To jest przeurocze.
1: Tak, to jest też metoda medyczna, która o tyle przydaje się noworodkom szczególnie, że w ten sposób dziecko ma bardzo delikatną skórę, delikatny jeszcze szkielet i wszystkie tkanki. Dlatego, gdy serduszko takiego dziecka wyczuje rytm serca opiekuna, to jest mu się nieco łatwiej dostosować do tego, jak to na świecie wygląda i tak samo jest z oddechem. No bo w środku, gdy kobieta jest w ciąży, dziecko nie musi jeszcze tak oddychać samodzielnie, a teraz jednak musi się tego nauczyć. I nie ma na tę naukę dużo czasu, tylko musi to zrobić od razu. Także uczy się odpowiedniego oddechu i uczy się prawidłowego tempa serca. To jest w ogóle piękna metoda i to metoda medyczna.
0: Tak, to jest metoda medyczna i warto tutaj zaznaczyć, że została ona opracowana w Kolumbii, w Bogocie dokładnie, przez lekarzy Edgara Reya Sanabrie i Hectora Martineza Gomeza pod koniec lat 70. XX wieku. To i najczęściej się podaje lata 1978-79 i powstało to w Instytucie Matki i Dziecka właśnie w Bogocie jako odpowiedź na bardzo praktyczny problem, czyli brak inkubatorów i przepełnienie oddziałów i wysoką śmiertelność wcześniaków oraz dzieci z niską masą urodzeniową. No i jak widać, zdało to egzamin i zdaje do dziś.
2: Kto by się spodziewał, że takie rozwiązania jak najbardziej prozaicznie wystarczą do tego, żeby właśnie te dzieci miały właśnie większą szansę na przeżycie na samym początku swojego jakże pięknego życia. No a Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że Kangaroo Mother Care, łączące długotrwały kontakt skóra do skóry i karmienie mlekiem matki, może znacząco poprawić wyniki leczenia wcześniaków i dzieci z niską masą urodzeniową, to co powiedziała Zosia. A WHO wskazuje m.in. na redukcję zgonów noworodków, hipotermii i ciężkich infekcji. Ja uważam, że to jest bardzo dobry nawyk i tak. Powinniśmy go naśladować, dlatego teraz przechodzimy na drugą stronę i Ed Sheeran i Bad Habits.

0: Wstajemy.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam.
0: Hej.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam.
0: Hej.
1: Niech żyją nam.
2: Niech żyją.
1: Niech żyją nam.
2: Niech żyją.
1: W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności.
2: Niechaj żyją nam.
1: Dokładnie tak. A kto? Pierre Curie.
2: Ale francusko.
1: Francuski fizyk, mąż Marii Skłodowskiej-Curie, współodkrywca radu i polonu, noblista z fizyki, urodził się 15 maja 1859 roku. Nie wiedziałyście, że umiem francuski, co?
2: Nie.
0: Kurczę, ja codziennie się dowiaduję nowe rzeczy.
2: Tak. Ta. Pierre Curie jest postacią bardzo ważną dla nauki i nie tylko. Jest również postacią notabene ważną dla emancypacji kobiet, bo był oczywiście mężem Marii Skłodowskiej-Curie, który starał się bardzo o to, aby jej pierwsze nazwisko było honorowane, żeby jako kobieta była widziana

0: na francuskich uniwersytetach, takich jak na przykład Sorbona, i oprócz tego bardzo ją generalnie wspierał w jej drodze właściwie naukowej. Więc propsy dla Pierre'a Curie'ego.
1: Szacunek. Szacunek dla niego.
0: Tak. Szacun.
2: Więc tutaj bardzo ważna postać, ale idąc dalej, tutaj jednak mamy też kilka innych ważnych nazwisk. Może już nie ze świata nauki, ale bardziej ze świata kina i kinematografii. Na przykład James Mason, brytyjski aktor filmowy, gwiazda kina klasycznego, znany m.in. z Lolity i Narodzin Gwiazdy, ale tych Narodzin Gwiazdy z 54, a nie tych z Lady Gagą. Trochę inne Narodziny Gwiazdy, ale na pewno też się ta gwiazda narodziła, a on narodził się właśnie 15 maja 1909 roku.
1: Fajnie. Fajnie, że się urodził. Fajnie. Ja bardzo to doceniam. Jeszcze urodziła się tego dnia Madeleine Albright. Ja teraz właśnie, że to jest amerykańska polityczka czeskiego pochodzenia. Pierwsza kobietyczka na stanowiseczku sekretarzyczka staniczku USA. Urodziła się 15 majeczka 1937 roczku w Pradzeczce.
2: Tak, Jezu, Kuba, ja nie wiedziałam, że to z kim poliglotą jesteś.
1: Tak, jestem.
0: Zobacz, weekend mu wystarczył w Pradze i już tak biegle mówi.
2: Prawda?
0: To jest talent w ogóle.
1: Pozdrawiam Pawła Kaderabka. To jest też bardzo ważne pozdrowienie. Brian Eno. Kto to? Mówcie.
0: To jest brytyjski muzyk, producent, jeden z pionierów ambientu. Współpracował m.in. z Davidem Bowiem, U2 czy Talking Heads i on narodził się w roku 1948. Tutaj pozdrawiamy oczywiście redakcję magazynu muzycznego i miłośników ambientu. Piotrek Supryn, Kuba Karpowicz, I hear you, I see you.
2: To jeszcze mam coś dla fanów Zoe Scubis i takiego innego influencera, który się wdrapał na jakąś wysoką górę. Nie pamiętam, kto to był. Kto
1: Jakub
2: to był?
1: Patecki.
2: O właśnie, Patec. No bo tutaj mamy pewną osobę, która powiedzmy zapoczątkowała właśnie ten trend, te zmagania z szczytem Mount Everest. Tenzing Norgay, słynny czerpa i himalaista, który razem z Edmundem Hillarym właśnie jako pierwszy stanął na szczycie Mount Everest. I jego data urodzenia bywa podawana z pewną niepewnością, ale najczęściej jednak wskazuje się, że jest to 15 maja 1914 roku.
1: To jeszcze ode mnie Ousmane Dembele, francuski piłkarz. Dokładnie on.
0: Chciałam dać adlib, sorry.
1: Francuski piłkarz, zdobywca złotej piłki, tego plebiscytu właśnie ostatniego, organizowanego przez France Football. Właśnie Ousmane Dembele, on teraz gra w Paris Saint-Germain.
2: Trochę jak świecznik z pięknej bestii.
1: Są w finale Ligi Mistrzów, więc panu Ousmane życzymy samych sukcesów. No i ja mam jeszcze jedną osobę.
2: Dawaj.
1: Bo dzisiaj jest Wigilia.
0: Aha. Wigilia
1: tych urodzin, ale nasza wierna słuchaczka, prywatnie moja przyjaciółka Izabela, która jest z nami od początków naszych poranków.
0: Iza.
1: 100 lat dla ciebie, Iza. Wczesne.
3: 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam.
0: Niech żyje
3: nam.
0: Niech żyje.
3: W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam.
1: Taki trójgłos od twojej trójki ulubionych radiowców. No i wszystkiego najlepszego w dzień Wigilii urodzin.
0: I w urodziny też.
1: Tak, i w urodziny też. Ale jeszcze muzyczne mają urodziny rzeczy, bo 17 maja, czyli w sumie za dwa dni, ale w niedzielę też nie będziecie słuchać poranku, bo go po prostu nie będzie. Billie Eilish ze swoim albumem Hit Me Hard and Soft z 2024 roku. I dzisiaj, 15 maja, 6 lat temu dokładnie, Charli XCX wydała album How I'm Feeling Now. I teraz po jednej z piosenek z tych obu albumów będziecie mieli przyjemność posłuchać właśnie u nas na antenie Radia Meteo.
0: Let's go!

Słuchasz Radia Meteor.

0: Uwaga, uwaga. Pytanie do was. Mhm. Wiecie, kiedy jest matura z historii?
1: Dzisiaj.
0: Dzisiaj?
1: Nie wiem.
2: Mi się wydaje, że może przyszły tydzień.
0: No właśnie nie wiem, ale...
1: Ja myślałem, że to jest pytanie z odpowiedzią i chciałem powiedzieć, że dzisiaj, ale...
0: Za chwilę będzie ta odpowiedź.
1: Jaka matura dziś? Wpisałem. No i dzisiaj... No. Nie wiem, jaka matura dziś.
0: Ale wiem, kiedy jest historia. 18 maja.
2: Czyli w poniedziałek.
0: To jest poniedziałek, ale słuchajcie, nie wiem, czego was nauczą w poniedziałek. My na pewno nauczymy was 4 ważnych dat.
1: A wiecie dlaczego? Ja przerywam. Dlaczego? Wiecie dlaczego dzisiaj ten? Ja tak poliglota jestem, bo dzisiaj jest język, dzisiaj piszą o godzinie 14:00, to jest tak, języki mniejszości narodowych. No i ja dlatego ten.
2: A, to jeszcze musisz nam po kaszebę pogadać i po śląsku.
1: O, po śląsku nie będę gadał, bo mnie powieszą za ino za te.
0: Jeszcze gwara podlańska.
1: Będzie wciepa, jak ten. Jakbym po śląsku gadał. Godał.
2: Ale dobra,
1: ale o 9:00 zaczynają geografię.
0: Jeszcze? To trzymałem kciuki.
2: A, okay.
1: Tak, tak. Lecicie grubo.
0: No, więc dzisiaj tak. Dzisiaj już wiemy, jakie są matury. Dziękujemy bardzo, Kuba, że nam to przedstawiłeś, bo tego na przykład nie wiedziałam. Ale właśnie z racji tego, że w poniedziałek jest historia, no to żebyście tak mogli fajnie sobie zacząć ten weekend. Może jeszcze jakiś powtórek, może nie. No to mamy dla was właśnie te 4 daty. I uwaga, na przykład, idąc tutaj chronologicznie, w 1905 roku zostało założone Las Vegas. Właśnie 15 maja uznaje się za urodziny tego miasta. Tego dnia kolejowa spółka wystawiała na aukcję 110 akrów ziemi, co dało początek właśnie miastu, które później stało się symbolem hazardu, rozrywki i turystyki również.
1: Miasto budowane na pustyni to jest fenomen.
0: To jest fenomen.
1: Wiecie, że była też taka chyba w stanie Kalifornia, bo były podchody pod zrobienie kolejnego takiego miasta.
2: Tak.
1: I na Google Maps są normalnie wyrysowane ulice na pustyni, bo ludzie powykupowali tam działki i tak dalej, ale okazało się to klapą. No i jest pustynia z ulicami po prostu wyrysowanymi przez Google Maps, ale po prostu tam nic nie ma, więc Las Vegas może być tylko jedno, no bo co w Vegas zostaje w Vegas, a w Vegas na przykład nie powstała myszka Mickey, bo powstała ona chyba we Francji, wydaje mi się, czy... Disney World był z Francji? To pytanie do ekipy backstage.
0: To żeś mi teraz zapodał. Zachęć to sprawdzę.
1: Tak. Walt
2: Wrzuciłeś
1: Disney.
2: Na konia. No, ale o co chodzi z tą myszką Mickey, Kuba?
0: American.
1: American, okej.
0: Okay. On jest USA.
1: To przepraszam.
0: Chicago.
1: Okej, okay, to nie blisko Las Vegas. No tak, no ale w 1928 roku tego dnia pokazano testowo animację Plain Crazy, czyli pierwszy ukończony film z myszką Mickey i myszką Minnie. Fajnie.
2: Super.
0: Fajnie.
2: Bardzo
1: nie był to, nie był to ten słynny Steamboat, gdzie ta myszka Mickey sobie tak gwiżdże, kręci tym kołem. To jest w ogóle tak. Steamboat Willie właśnie. Tam ona sobie kręci tym kołem, gwiżdże sobie z tą czapką taką marynarską. To jest top dzieciństwa chyba. Mm. Każdy to widział. To właśnie ten film zrobił, ta animacja zrobiła później z myszki Mickey ikonę popkultury, ale właśnie debiutowała premierowo i testowo myszka Mickey z myszką Minnie w 1928 roku, właśnie 15 dnia maja.
2: Kolejna ciekawostka i kolejna data dla was to rok 1940, bo wtedy otwarty został pierwszy McDonald's.
0: To jest bardzo ważna data.
2: Kuba jest zadowolony. Richard i Morris McDonald otworzyli w San Bernardino w Kalifornii restaurację McDonald's BBQ i początkowo nie była to sieć znana z doskonale nam bliskich hamburgerów czy frytek, a z takiego klasycznego systemu drive-in, czyli po prostu wjeżdżania sobie z szerokim menu. Mogę sobie wnioskować po tym, jak brzmiała nazwa, że może jakieś tam mięsko barbecue wlatywało i te klimaty, chociaż no, można powiedzieć, że trochę zmienili swój profil działalności przez te lata.
0: Lekko chyba. Leciutko. Skoczyli w innym kierunku.
2: Inną niszę.
0: Ale właśnie jestem ciekawa, czy na początku w ogóle myśleli o tym, że to aż tak się rozrośnie na skalę światową.
1: Oni dopiero później chyba jakoś jest film w ogóle o powstaniu chyba tego.
2: Dokładnie.
1: I pamiętam taką scenę, że właśnie to był taki przełom, że ludzie właśnie stali w kolejce i od razu dostawali to jedzenie do ręki, nie wiedzieli też trochę jak je jeść, no bo zwykle dostawali właśnie na tackach do samochodu i tak dalej, to były pełne dania, a tak to burger, frytki, cola, wszystko w łapkę i do jedzonka.
2: I do przodu.
1: No i tak.
0: No i fajnie.
1: I start.
0: No i start. I nie wiadomo, czy na starcie Sputnika 3 mieli McDonalda gdzieś tam pod ręką, ale na pewno wiemy, w którym roku właśnie on wystartował, bo wystartował 18 lat później, w 1958. Wtedy to właśnie Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 3, czyli pierwszego wielozadaniowego satelitę naukowego, który został umieszczony na orbicie. No i był to po prostu ważny etap w zimnowojennym wyścigu kosmicznym.
2: Ważna ciekawostka i do niej faktycznie na rozprawce maturalnej z historii możecie się odwołać.
1: Dokładnie tak. A jeżeli jesteśmy przy historii, to ostatnio taka zielona platforma do słuchania muzyki wydała fajną taką kapsułę czasową trochę z tym, jaka była wasza pierwsza piosenka odsłuchana na właśnie tym serwisie i jaka była najczęściej właśnie streamowana przez was. No i z racji, że dzisiaj Zosia ma imieniny, to zaczniemy od Zosi.
2: O.
1: I polecą dwie piosenki. Bardzo. Najpierw poleci ta, której posłuchała jako pierwszej, a potem poleci ta, której słuchała najczęściej. No i na kolejne piosenki to będą piosenki Michaliny i na końcu dwie moje. Więc takie tutaj urozmaicenie tego poraneczku od nas. Możecie się troszkę dowiedzieć od nas, jacy byliśmy, jacy jesteśmy, jacy zawsze będziemy. Godzina 7.57 za 3.08, więc to już jest pora najwyższa, żeby zwlec się z łóżka i usiąść sobie chociaż na tym łóżku i wziąć kawka, herbatka, Radio Meteor, słuchaweczka i do przodu.
2: No i słuchamy dobrej muzyki.
1: Kurczę pieczone, tylko że ja dałem złą piosenkę od Zosi chyba, na pierwszą.
0: Na pierwszą, no, właśnie tak patrzę.
1: Ja właśnie bym dał taką, kurczę, nową jakąś.
0: Mam. Znaleziona, słuchajcie.
1: Patrzcie, ale bym zrobił. Normalnie jestem taki ancymon, że dałbym piosenkę, która wyszła jeszcze w tym roku.
0: Nie, słuchajcie, ja mam właśnie tą platformę już od 2019, także no niestety ciężko by tutaj daty by się pokrywały.
1: Tak, ale 2019 ale królem był właśnie on wtedy, na ficie jest w tej piosence. I zaraz zobaczcie, co to będzie za piosenka.

0: Tak nam właśnie zaśpiewał Noah Kahan. Chyba dobrze przeczytałem?
1: Dokładnie, bardzo dobra. Ładnie.
0: False Confidence w jego wykonaniu. To była właśnie ta druga piosenka. Pierwsza to Secret Love Song. Komu byś tak Secret Love Song zadedykowała, Zosiu?
1: Secret Love Song?
2: Jasonowi Derulo?
0: Nie podpowiadaj. No,
1: Kahanowi.
0: Okej, o, szacunek.
2: Klasa.
0: Szacunek. No właśnie, jeżeli mówimy o fałszywej konfidencie, no to na pewno fałszywą konfidenc nie jest prezydent Karol Nawrocki, bo wykazał się wielką konfidenc, czyli tak. Pewnością siebie, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień.
1: Dzisiaj naprawdę te języki lecimy równo.
2: No to jesteś poliglotyczny jakiś.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia.
1: Ja.
2: I to z Rumunii.
0: I nazwał go Batyr.
1: Mega cute.
2: Miś Batyr.
1: Czyli mamy już w sumie na swojej takiej liście misia Wojtka i misia Batyra. Takiej no polskiej liście, no, można powiedzieć.
0: No tak, no ja chciałem powiedzieć, że jest miś Paddington, ale to on jest nie nasz.
1: To nie nasz.
2: Tak, słuchajcie, Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia z Rumunii, a dokładniej z Liberty Sanctuary. Liberty, że tam jest BR, że niedźwiedź. Jest to ośrodek, który ratuje pokrzywdzone przez los, pokrzywdzone przez świat zwierzaki. Karol Nawrocki jakiś czas temu, już dobre parę lat temu tak naprawdę, adoptował już zwierzaka. Był to piesek o imieniu Yuki z bodajże gdańskiego schroniska. I ten piesek teraz mieszka w Pałacu Prezydenckim. Nie wiem jednak, czy miś Batyr zostanie przeniesiony do Pałacu Prezydenckiego i nie wiem, czy to najlepszy pomysł, ale kto wie.
0: Ale trening.
1: Ciekawe
0: trening
1: jest... To prawda, to mogło być ciekawe całkiem. Ale ciekawe jest też geneza, dlaczego takie imię? Bo wiecie, dlaczego takie imię?
0: Na pewno
2: no,
0: wiecie.
2: No, nie wiem, no
0: jak
2: powiedz.
0: Słuchacie poranków, to na pewno wiecie.
1: No. Jeśli nie słuchaliście, to powiemy jeszcze raz. Ponieważ nie jest ono przypadkowe, ponieważ Tadeusz Batyr to pseudonim, pod jakim właśnie Karol Nawrocki opublikował kiedyś książkę o gangsterze Nikosiu.
0: Tak.
2: Kto wie, czy nie jego...
0: No nie, wiem.
2: Ja też nic nie wiem.
0: Ja nic takiego nie mówiłem nawet. Wyrzekam się.
2: Jeśli ona ma twój zapach i twój smak.
1: Na to nie ma potwierdzenia, ale na pewno potwierdzenie jest na to, że właśnie ten miś istnieje i że został on adoptowany oficjalnie.
0: Ale to jest takie pokazanie w ogóle dystansu przez prezydenta, że ja to szanuję bardzo, bo tak jak właśnie jego krytycy właśnie nazywają go pieszczotliwie Batyr, no to on sobie tak nazywa misia, więc to bardzo takie uważam, taki psztyczek nos w nos, tak. Takie okazanie dystansu do tego, mądry PR-owo ruch bardzo.
1: A wiecie, czego się jeszcze dowiedziałam i bardzo mnie to po prostu ujęło za serduszko, bo z relacji wynika, że do ośrodka, w którym mieszka Batyr, ma trafić maskotka misia Wojtka.
2: Oho. Matko Boska Misiowska.
1: Ty przeurocza.
2: Ale super.
1: Po prostu...
0: Kontekst misiowy, teraz będzie kącik misiowy.
2: Będziemy robić
1: wielkie
2: po prostu...
1: Wielkie zapoznanie misiów.
2: Kącik leśny.
0: O.
2: Bo dziki są w lesie i w krynicy morskiej. Dziki też są w lesie. Często.
0: I misie są w lesie też.
2: A, no faktycznie, bo okej.
1: Okay. Tak. Kiedy jest matura z biologii? Ja myślę, że musicie się jeszcze zapisać.
2: A to się?
0: No uwaga, już mówię, kiedy jest matura z biologii, ale chyba
2: wydaje,
0: już nas ominęła. W zeszłym tygodniu była, Zosiu. Mówiliśmy o tym.
2: W czerwcu jest drugi termin.
0: Była filozofia i biologia, mówiliśmy o tym.
2: Matura z filozofii była super.
1: My bad.
0: Pisałaś maturę z filozofii?
2: Tak.
0: Zosia zastanawiała, kto w ogóle pisał maturę z filozofii.
2: Słuchajcie, ja pisałam maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej.
0: Wow.
1: O kurde.
2: Więc po prostu sobie wybrałam najdziwniejsze możliwe rzeczy, które miałam w szkole i napisałam z tego maturę.
0: Dobra.
1: A pamiętasz coś jeszcze?
2: Z filozofii czy z łaciny?
1: No z tego i z tego w sumie.
2: No troszeczkę.
1: A powiedz coś po łacinie, skoro dzisiaj
2: Veni
1: języki...
0: Veni vidi vici.
2: Nawet zrobiłam błąd.
0: Tak. Ja z dziwnych matur pisałaś jakąś dziwną maturę, Zosia?
1: Kurczę, dziwnej chyba nie,
2: powiedz,
1: ale...
2: że pisałaś historię tańca.
1: Nie, ale zwykłą historię pisałam.
2: Okej,
1: rozszerzoną.
2: Ja też.
0: To jest dziwna matura. Ja z dziwnych matur pisałem język niemiecki na poziomie dwujęzycznym.
2: Matko.
1: O,
2: Jakub, to widzisz? Widzisz?
1: No, ja mówię, że on poliglota.
0: No, o dziwo,
2: on jest taki sprytny.
0: O dziwo osiągnąłem większy procent niż Krzysztof Stanowski w wyborach na prezydenta, na szczęście. Bo nie jeden, a 10% miałem z tego egzaminu. Więc... Jest się czym chwalić. Pozdrawiam mamę. Dokładnie tak, ale to był taki przymus u nas, w sensie u nas, u mnie w szkole był taki przymus, w sensie na moim kierunku, tak jakby, no bo z racji, że byłem w klasie dwujęzycznej, to jakiś tam język musiałem pisać na poziomie dwujęzycznym, a że angielski wolałem sobie wyskilować na rozszerzenie, no to musiałem jakiś inny wybrać dwujęzyczny, więc wybrałem niemiecki, kilka osób pisało jeszcze ten niemiecki razem ze mną, tylko że on, te osoby pisały go tak już... że chciały, że to był ich main. No a ja nie chciałem i tak sobie mówię, a tu będzie pasować. I pamiętam na ostatniej stronie, jeżeli słucha tego osoba sprawdzająca mój egzamin maturalny, na ostatniej stronie w brudnopisie napisałem esej na temat, dlaczego uważam, że to jest bez sensu w ogóle, że ja muszę być na tej maturze i pisać ją. I wytłumaczyłem dlaczego i powiedziałem, żeby się za długo nie męczyć ze sprawdzaniem. I coś napisałem po niemiecku, ale już nie pamiętam co, jakieś tam zdanie,
1: które
0: mogło tak być, ale coś takiego pokrótce napisałem. Odpowiedzi wystrzelałem, więc 10%
2: zawsze
0: spoko. Ale
2: dobrze, no, nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo.
0: Dokładnie tak. Wstąpiłem na maturę dwujęzyczną.
2: Wstąpiłem przy okazji.
0: Tak, wstąpiłem na maturę dwujęzyczną z języka niemieckiego. A teraz Michalino, zapowiedz, bo to twoje piosenki.
2: Tak, i słuchajcie, to są utwory, z którymi ja się w ogóle nie kojarzę i ja siebie też z nimi nie kojarzę, więc to nie jest muzyka, której ja słucham na co dzień, więc tym bardziej zdziwiłam się swoimi wyborami, bo jako utwór, który mam najczęściej słuchany, bo od tego zaczynamy, czy od pierwszego, Kuba?
0: No, od pierwszego. Pierwszego zaczniemy.
2: Dobra,
0: jednak.
2: To od pierwszego. Pierwszym utworem, którego posłuchałam na moim drugim koncie na profilu Spotify, było Your Favorite Dress od Lil Peepa, a na najczęściej słuchanym jest Bleach od Zilla Kamiego i na ficie Denzel Curry, czyli bardzo możliwe, że aktualnie najlepszy raper na świecie.

0: Właśnie teraz powinno lecieć Bleach z Liakami Fit, Denzel Curry, ale to nie jest ten utwór.
1: To nie jest ten utwór. W ogóle ja nie wiem, co się wydarzyło. Jakiś błąd tutaj bazy muzycznej jest popełniony z mojej strony, za który totalnie przepraszam
0: Cię, Michalino. To nie twoja strona. To wina konwertera. On czasem tak ma. Ale spokojnie, bo Kuba, jako że umie szybko reagować na sytuacje kryzysowe, tak, jest opanowany, to zaraz to naprawimy i właśnie wysłuchacie Bleach już w dobrej wersji.
1: A w tym czasie ja puszczę coś fajnego na podkład i sobie porozmawiamy trochę.
0: No dobra, dobra.
1: I będziecie musiały wyczuć temat, na jaki będziemy rozmawiać. Tylko kurczę, chcę znaleźć tę piosenkę jak najszybciej, bo jak jej nie znajdę, to się chyba będę płakał.
0: Nie płacz. Nie warto.
1: Dobra, zaraz znajdę.
0: Pierre Curie by nie płakał z takiego powodu.
1: Pierre Curie nigdy by nie płakał, nie uroniłby łzy nigdy w życiu.
0: Nie, on akurat płakał.
1: Mówisz?
0: Pamiętam, że jak byłam dzieckiem, oglądałam kreskówkę o państwu Curie i była scena, jak on umiera i było mi smutno.
1: Okej, jaka piosenka się akurat powiedziałaś.
0: No.
1: Ciekawe właśnie.
0: Więc słuchajcie.
1: Teraz...
0: Karol Nawrocki.
1: Nie, dobra, teraz musimy jakąś inną teorię spiskową. Jakie jeszcze znacie teorie spiskowe?
0: Że Stonehenge to są palce u stóp tych...
1: Na Wyspach Wielkanocnych,
0: tak,
1: głów.
0: Tych twarzy.
1: Tylko dlaczego, kurczę, ta stopa jest, znaczy te palce są poziomo.
0: No bo jak...
1: Nie widziałaś tego modelu ziemi?
0: Wyobraź sobie, że oni od dołu wlecieli w ziemię, no to zatrzymały ich te stopy, zatrzymały się i są na poziomo.
1: Umyliśmy tobie nogi.
0: Znaczy na pionowo.
2: Ej, mocne.
1: To jest mocne. Teoria spiskowa, Michael Jackson żyje.
0: 100%.
1: To jakby to jest, ale to jest, widziałem taki komentarz, że...
2: Myślałem, że widziałeś Michaela.
1: Nie. Imagine być tak popularnym i tak dobrym artystą, że ludzie wierzą dalej, że żyjesz.
0: Ale szczerze, we mnie jest nutka niepewności, że on naprawdę żyje.
2: Serio?
0: Tak. Bo wpadłam w tę króliczą norę,
2: no,
0: czytałam, oglądałam nagrania i wiadomo, że nie wyznaję tej opcji, ale jest we mnie cień niepewności i jest we mnie coś takiego, że może on faktycznie żyje.
1: Teoria spiskowa, światem rządzą Rzymianie.
2: To jest teoria?
1: Imperium Rzymskie oczywiście mi chodzi. To, które dawno powstało.
0: To jest fakt.
1: Tak,
0: to
1: właśnie. Dalej, tak
2: to myślę. To już ta teoria nie jest, to jest potwierdzone.
1: Okej. Ostatnio spotkałem się z teorią spiskową. Gołębie to są agenci, ale ja w to nie wierzę. Nie, ja w to nie wierzę, bo jest pytanie, czy widziałeś mego gołębia? Widziałem mego gołębia.
2: Widziałeś?
1: Widziałem mego gołębia.
2: Ale
0: może są po prostu
2: w moim życiu
0: wtedy trenowani i szkoleni.
1: Barack Obama jest reptylianinem.
0: Na pewno. Tak samo jak Janusz Korwin-Mikke.
1: Finlandia nie istnieje. To jest generalnie ulubiony hot take właśnie mojej przyjaciółki Izy, że Finlandia nie istnieje. Byłaś w Finlandii?
0: Nie.
1: Byłaś w Finlandii?
2: Ale moja mama była.
1: Nieważne, byłaś w Finlandii?
2: Nie.
1: A skąd wiesz, że nie kłamie? Byłeś w Finlandii, Wojtek? Ty, Wojtek kiwa, że nie, bo już z nami jest nasz serwisant ukochany. No właśnie.
0: Najlepszy.
1: Leciałyście samolotem nad Finlandią?
0: Nie.
1: No właśnie. Skąd pewność, że Finlandia w ogóle istnieje? Może to jest tylko wymysł, a twoja mama tak naprawdę była, nie wiem, w Szwecji.
2: Może nie, i po prostu mówili, że to jest Finlandia.
1: No właśnie.
2: A może tam jest, wiesz, że przyjeżdżasz do jakiegoś miejsca i wszyscy mówią, ej, musisz teraz udawać, że jesteś w Finlandii i z tą wyjedziesz, musisz wszystkim mówić, że tu byłaś. A to no nie jest Finlandia. Wow.
1: No właśnie. Dobra, takie teorie spiskowe jak Ziemia jest płaska nie wchodzą w grę w ogóle.
0: A w ogóle myślicie, że piramidy są dziełem ludzkim?
1: O, to jest dobre. Ja myślę, że są mimo wszystko.
0: Ale no to ile, jak to się stało?
2: Ale gdzieś widziałam nawet wytłumaczenia, w jaki sposób oni transportowali te kamienie i tak dalej.
0: A skąd wiesz, że nie są sfałszowane?
2: No nie wiem.
0: To nie chodzi o transport kamieni, tylko chodzi o to, że oni je budowali naprawdę setki lat, jedną piramidę.
2: W ogóle ty widziałaś jeszcze, że one są takie mega w ogóle geograficznie stworzone, że
0: tak,
2: jakby północ,
0: tam są tunele,
2: i tak dalej,
1: no,
2: wszystkie,
1: to, jest,
2: to się wszystko
1: tak,
2: zgadza.
1: Ale ja wierzę w to, że to jest zbudowane przez człowieka, dlatego że ci ludzie nie mieli pracy, oni no money, no problems. Oni nie mieli co robić, ktoś powiedział, ej, postawmy klocka trójkątnego, na cześć bogów i pochowajmy tam faraona i ktoś był jak, ok, zróbmy to i...
0: Znaczy właśnie
1: no,
0: nie.
1: To jest man core, to jest wykopmy dziurę na plaży. No to jest to, tego typu.
0: Ale zobacz, nie, bo oni budowali piramidę, przynajmniej według podań, z intencją pochowania tam faraona.
2: Tak.
0: I oni, to zajmuje dużo lat. lat. I co z tym faraonem, który wtedy rządził? Co, nie pochowali go w piramidzie, zakopali go w dziurę
2: w ziemi? No może tam, potem przekopali do piramidy.
1: Tam nie było przetargów na to, zrozumcie to. Tam byli po prostu ludzie. Oni musieli to... Przecież jakbym zadzwonił teraz do Mieszka, Mieszko by nie miał jutro pracy. Zadzwoniłbym do Jędrzeja, zadzwoniłbym do Dominika Maćkowiaka, zadzwoniłbym do innych moich kolegów redakcyjnych. Powiedział, chłopaki, wykopmy dziurę na plaży, najgłębszą, jaką się da, to oni by to zrobili. To jest menkor.
0: No dobra, ja też bym to zrobiła. Nawet ja bym to zrobiła. No nie właśnie. Jestem mężczyzną, ale ja jednak uważam, że coś mogło tam zostać przyszponcone przy piramidzie.
1: Każdy. Dobra, zaraz wracamy z kolejnymi teoriami spiskowymi, a teraz dwie piosenki ode mnie w sumie. Pierwsza to najczęściej, znaczy pierwsza odsłuchana, a potem druga, a potem kurczę pieczone. Najczęściej odsłuchana, tak. Dokładnie tak, czyli pierwsza to będzie Sarius i Zalatani. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego błędu.

Słuchajcie, no na pewno normalnie nie będzie zaraz na antenie, nie. Bo zaraz będą kolejne teorie spiskowe, które na was czekają, ale zanim to, to po poprawnej piosence, którą, którą już udało nam się uratować, czyli Bleach od Zila Kamiego i Denzela Karego, właśnie to za momencik na antenie Radia Meteor, to potem już zapraszamy na serwisy, ale zaprosimy je jeszcze bardziej formalnie, tak jak po Bożemu przystało. A teraz właśnie Bleach od Zila Kamiego i Denzela Karego.

0: Tragiczny wypadek w Obornikach.
1: Impact 26 przeszedł do historii.
0: Kolejna edycja Chwiałka wali nad jeziorem Rusałka.
1: Pogoda na dziś.
0: W nocy z środy na czwartek na drodze krajowej nr 11 w Obornikach doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.
1: Służby otrzymały zgłoszenie po godzinie drugiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna został potrącony najprawdopodobniej przez samochód ciężarowy. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.
0: Ze względu na rozległe obrażenia pieszy zginął na miejscu. Policja ustala tożsamość ofiary oraz okoliczności wypadku. Przez kilka godzin droga była zablokowana.
1: Na co dzień decydują o kształcie świata, który znamy. Środę i czwartek spędzili w Poznaniu.
0: Wczoraj końca dobiegła dwudniowa konferencja Impact 25 organizowana na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie Wschodniej ściągnęło do stolicy Wielkopolski ponad 600 prelegentów z dziedzin polityki, ekonomii, technologii, kultury czy mediów.
1: Na scenach w Poznań Congress Center zjawili się m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, twórca koncepcji o końcu historii Francis Fukuyama czy brytyjski dziennikarz związany z redakcją Financial Times, z redakcją Financial Times, Martin Wolf.
0: Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli polskich firm oraz

0: piłkarzy plażowych z Polski, a także zawodnicy z Ukrainy i Ruandy. Turniej potrwa od piątku do niedzieli.
1: Zawodnicy zmierzą się w kategoriach mixtów, mastersów, kobiet i mężczyzn. Na piasku pojawią się również siatkarze znani z Plus Ligi i Tauron Ligi.
0: Organizatorzy zapowiadają sportowe emocje i podkreślają, że wstęp dla kibiców jest bezpłatny.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
3: Ach, pogoda na dziś. Jaka to pogoda będzie dzisiaj, Wojtek, powiedz mi.
0: No, dzisiaj przed nami, no niestety jak widzimy, dużo deszczu i zachmurzenie. Najbliższe godziny będą wyglądały podobnie, ale jest szansa, że po południu przyjdą rozpogodzenia. Może nawet zobaczymy dzisiaj zachód słońca.
1: Kto wie. I zawsze jest jakaś szansa. Temperatura dzisiaj maksymalnie osiągnie 12 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Ciśnienie stopniowo rośnie, bo jest naprawdę, naprawdę niskie, także dzisiaj koniecznie wypijcie tę dodatkową kawę, no chyba, że jesteście ciśnieniowcami. Dopiero pod wieczór powinno ono przekroczyć 1000 hektopaskali, także skala problemu jest duża. Jeżeli chodzi o wiatr, no to słaby bądź też umiarkowany, także to akurat nie będzie nam chociaż tych kropli deszczu zawiewać na twarz. W porywach jego prędkość osiągnie 30 km na godzinę.
3: Będzie wiało, uważajcie na drogach, na chodnikach i na kałuże i załóżcie sobie kaloszki.
1: Tak.
3: Jak macie tylko ochotę. Wojtek, a powiedz mi, czy jakoś pogoda wpływa na twoje samopoczucie w ciągu dnia?
0: Nie powiedziałbym. Ja jestem osobą, która potrafi się dostosować do warunków panujących za oknem i w każdej pogodzie jestem w stanie znaleźć coś pozytywnego.
4: Aż pięknie powiedziano.
3: Co pozytywnego widzisz w deszczu?
0: O, deszcz. A oglądałeś deszczową piosenkę?
3: Byłem na spektaklu, jak byłem mały w teatrze.
0: No to zabieramy parasole z domu i idziemy na dwór.
3: No dobra.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: Kochani, kochani.
1: Wracamy.
0: Uwaga, podkład do teorii spiskowych.
2: Tak jest, tak jest.
1: Ale trzeba mówić takim napowietrzonym głosem.
0: Tak. Uwaga, napowietrzonym głosem powiem, koniecznie, że związany temat z powietrzem, lądowania na Księżycu nie było.
1: Było.
3: To nie wszystko było nagrane. Było.
0: Tak.
1: Nigdy w to nie uwierzę.
0: Ja, Michalino, zgadzam się z swoim podejściem do tego tematu, ale...
1: To naprawdę... jest jedna z trzech teorii spiskowych, gdzie nie mam ani cienia wątpliwości.
0: Ja się śmieję tylko i wyłącznie dlatego, że przed chwilą bardzo krzyczeliśmy na siebie z Michaliną, omawiając ten temat.
1: A teraz mówimy na powietrznym
3: tylko
1: głosami.
3: Popcornu brakowało.
0: Michalino, to przytocz... zaraz do tego księżyca wrócimy, ale teraz przytocz, jakie jeszcze dwie teorie spiskowe uważasz, że nie są prawdziwe?
1: Nie są?
0: Tak, te, w które nie wierzysz.
1: Dobrze, więc nie wierzę w to, że koronawirusa rozprzestrzeniła sieć 5G. W to nie wierzę. Mhm. I w co jeszcze nie wierzę? No tak jak powiedziałam, nie wierzę w to, że lądowanie na Księżycu się nie odbyło. I zapomniałam.
0: No ja bym powiedział jeszcze, ja nigdy nie uwierzę w to, że Ziemia jest płaska.
1: To też.
0: No to jakby nie ma opcji.
1: I w chemtrails nie wierzę.
0: Jeszcze raz?
1: Chemtrails.
0: Chyba
1: to
0: nie
1: są
0: wiem.
1: To takie ślady samolotów. I że w tym są rozprzestrzeniane jakieś, wiecie, rzeczy.
0: Uwaga, ja tutaj uskutecznię troszkę pomoc, bo...
3: Słucham.
0: Moja przyjaciółka Iza napisała, że każdy sport oprócz wrestlingu jest wyreżyserowany.
1: Dlaczego?
3: A czemu oprócz?
0: No bo tak po prostu wszyscy mówią, że ten wrestling jest udawany i tak dalej.
1: Czyli po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak wyglądają wyreżyserowane sporty.
0: Tak, okay. I załóżmy, że każdy mecz, zanim się rozegra, ma już, znaczy taki topowy, nie? No bo nie mówię o GKS-ie, o Dwajednie Letnisko, tylko o takich bardziej popularnych drużynach, że to jest, już ma wynik, że to jest wszystko wyreżyserowane. Hmm. Tak uważam ze srebrną czapeczką teraz się pojawiam. No dobra, lądowanie na Księżycu nie było.
1: Nie było.
0: Nie obchodzi mnie to, słuchaj, teraz wchodzimy na grubo, to już są poranki, tu potrzeba jest energii.
1: Lądowanie na Księżycu. Dlaczego uważasz, że nie było? Przecież to jest moment, kiedy Rosja i Stany Zjednoczone...
3: Będę pomiędzy wami.
1: Dobrze.
3: Michalina, trzy argumenty za tym, że było. I
1: dobra.
3: Kuba, trzy argumenty za tym, że
0: Michalina,
3: nie było.
0: Zacznij. Dobra, Michalina, ja dam lepszy podkład. Dawaj,
1: dobra,
0: pod ten podkład.
1: A robimy tak, że się wymieniamy, czy że...
3: Tak, tak.
1: Wymieniamy?
3: Tak.
1: Dobra, przede wszystkim to był czas bardzo intensywnego wyścigu technologicznego między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, więc każdy chciał po prostu na tym Księżycu być. Wtedy dużo pieniędzy na to szło, był ogromny nakład pieniężny i technologiczny, więc po prostu im się to opłacało, bo im na tym zależało, bo to pokazywało dominację.
3: Okej, okay, Kuba?
0: Po pierwsze, ja wejdę z dropem.
1: Czekamy.
0: Nie było drugiego lotu na Księżyc. To jest pierwszy argument. Nie było drugiego lotu na Księżyc. Nie wierzę, że te parę dziesięć lat temu dali radę to ogarnąć, a teraz nagle im się nie chce, nagle nie ma pieniędzy, nagle to się nie opłaca. Nie kontruj tego, bo nie będzie sensu, bo ja... Słuchaj, nie skontrujesz. To po pierwsze. Po drugie, to był green screen. Nie takie rzeczy ludzie robili na green screenie. Jakby... Wiemy, że potrafimy. Ja też potrafię siebie wkleić na Księżycu i zrobię to, jeśli będę musiał ci udowodnić, że też wyleciałem na Księżyc. A po trzecie, ja mam koszulkę z napisem NASA, więc się znam.
3: Dobrze. Wiesz bardzo.
1: No to słuchaj, generalnie teraz im się to absolutnie nie opłaca, bo mamy technologię do bezosobowego badania kosmosu.
0: Ale pokaż mi kosmonautę, który nie chce polecieć na Księżyc.
1: Są tacy, są osoby, które na przykład tego nie mogą. I astronauci, nie kosmonauci, bo kosmonauci byli w Związku Radzieckim, panie NASA.
3: Dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj można byłoby ciągnąć ten temat, ale wy również możecie się wypowiedzieć, jeśli macie taką ochotę.
0: Dzwońcie, błagam, dzwońcie, będziemy o tym rozmawiać.
3: Tak, ale jeszcze raz trzeba numer podać.
0: Tak, pamiętajcie. Razem z teoriami spiskowymi musicie złożyć życzenia Zosi, oczywiście z okazji imienin. A numer brzmi tak: 698-917-014. A teraz na antenie będzie spokojnie, bo będzie Birds of the Feather od Billie Eilish.

0: No słuchajcie, było Californication, a my teraz musimy zrobić bardzo ważną rzecz. Musimy zrobić pewien segment.
1: Matkie Polonation.
0: Dzikonation. Tak, więc dzisiaj będzie nietypowo, bo nie ma newsa dzikowego, ale dokonaliśmy researchu. Ja wiem, że to jest rzecz aż niespodziewana, bo często...
2: To aż na wódkę wieści zasługuje.
0: Tak, bo najlepsze rzeczy często są improwizowane u nas, ale tutaj był zrobiony research i to taki poważny.
2: My cię musimy, Michała, troszkę ten, tutaj tak ręce na kołdrę, bo my już o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Ale posłuchaj.
0: No nie.
1: Jak
0: trzyma ręce.
2: Powoli, bo chodzi o fakt tego, że my w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, już były, mówię, to coś robimy.
1: To była zapowiedź.
2: Rumerang. Ja mówię, poczekajmy na Michalina za tydzień.
1: Kalma.
2: Niech Michalina też z nami będzie. No i słuchajcie, żeby nie było, nie? Żeby nie było.
3: Sio.
4: I tupnij jeszcze mi nogą. Dobrze, i wystraż się jeszcze. I sio, powiedz.
2: No, także tak bym to ujął.
0: Sio. Ale nie robimy sio, tylko ho.
1: Chodziku, robimy ho do, uwaga, rankingów pomników dzików. I mamy tutaj propozycje z Polski, ale jak się okazało, nie tylko. Jednak zaczniemy właśnie z tej Polski. I słuchajcie, wiecie co odkryliśmy w trakcie robienia tego genialnego researchu?
0: No co?
1: Krynica morska. To jest po prostu jakiś fenomen na skalę naprawdę światową. Ile ona ma pomników dzików u siebie?
0: Tak, to prawda, bo w Krynicy Morskiej kiedyś był duży problem z ogromną ilością dzików. Te dziki przychodziły na plażę, przychodziły do kurortów, do miejsc, gdzie plażowicze i w ogóle wczasowicze się relaksowali i często zaburzali im ten spokój wypoczynkowy, ale miasto wtedy stwierdziło i podjęło bardzo mądrą decyzję, że trzeba w takim razie te dziki wykorzystać jako element marketingowy i te dziki znajdują się na pocztówkach, magnesach, pamiątkach i również właśnie w przestrzeni miejskiej.
2: Tak zrobili w ogóle, nie ma? Tak. Pocztóweczki. Co robimy? Pocztówki i ciało.
0: Magnesiki.
1: Pomniki.
0: Dokładnie tak.
2: Znaczki pocztowe. Tak, dokładnie tak, wszystko. No i Krynica właśnie słynie. My przygotowaliśmy sobie tutaj tak prowizorycznie, ale
0: takie
2: może...
0: Takie najlepsze mamy.
2: Dokonamy starań, żebyście i wy ten ranking zobaczyli.
0: Tak, zrobimy, co możemy.
2: Tak, co tylko możemy, tak. No dobra, słuchajcie, na pierwszy ogień może ocenimy w skali od 1 do 10.
0: Tak,
2: dobra.
0: To jest super pomysł.
2: Tak, bo Krynica morska, rodzina dzików.
0: Uroczy. Symboliczny,
1: ale
0: też nie urywa.
1: Siedzący warchlaczek. Jest mega cute, to nie jest takie oczywiste. Zazwyczaj warchlaki po prostu gdzieś tam biegają, a ten siedzi, więc fajnie, to bym dała punkcik królik za to.
2: Też tak uważam, jest spoko.
1: O, podoba mi się jeszcze futerko, że jest takie wyraźnie zaznaczone,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: takie widać tą fakturę.
0: Dla mnie mocna siódemka.
1: Takie 7,5 bym dała.
2: No ja się skłaniam ku temu 7,5.
1: Zapiszę.
2: Zapisz to, proszę. Zapisz to. Dobra, lecimy dalej. Mamy
0: Dzika Bossmana.
2: No to jest boss.
0: On jest bossem. On ma wielką fajkę, kapelusz.
2: Ja wam powiem
0: racice.
2: Tak. No. Może jednak dajmy rodzinkę dzików trochę niżej, żeby to był odnośnik, bo to jednak, wiecie.
0: Zaczęliśmy z wysokiego C,
2: a to nie jest najlepszy pomnik.
1: Czyli ile? Zmieniamy?
2: Na 6.
0: Bezpiecznie.
2: Bezpieczne 6.
1: Dobra, ale Bossman tutaj trzeba mu oddać hołd.
2: To jest 8,
0: moim
2: zdaniem.
0: On jest majestatyczny, to jest luźno 8.
1: On jeszcze tak ma rączki w kieszeni, on jest taki, wiecie...
0: Rozwiewa go wiatr,
1: no,
0: w ogóle nie,
1: no,
0: klasa.
2: On ma luz.
0: Totalnie.
1: No 8 myślę, że zasługuje. I potem, uwaga, dzik policjant. Tutaj bardzo mi się podoba to, że on ma taką koszulę niby zapiętą, ale jednak nie, te guziki ledwo tam po prostu walczą o życie. Ale jednak robi tą swoją pracę, ma tego lizaka takiego w ręce i widać to skupienie na jego twarzy, na jego... No, powiedzmy, że twarzy.
0: Twarzy.
1: No, ale, fajnie.
2: Ale ja generalnie powiem
1: ale
2: wam, że...
1: Ale mi się bardziej podoba.
2: Tak, i jeszcze dałbym...
0: I mam pewien problem, bo on ma tutaj kciuki.
2: Tak, on ma dłonie zamiast racic. I to bym dał za to 5 albo 4, 4,5.
0: Nie, to ja bardziej 5.
1: To 5.
2: Piątka, to piątka.
0: Podoba mi się ta koszula, też na to zwróciłam uwagę.
1: To tak, inaczej, fajnie, jest to takie, jest tam
2: i to jest też takie właśnie... taka karykatura trochę tego policjanta zrobiona. Fajna właśnie, że to też są normalni tacy ludzie, nie? Że oprócz stróżowania prawa, to oni jeszcze są tacy też... potrafią być ludzcy. Dobra, dzik rowerzysta.
0: On ma racica.
2: I to jest 7. I to jest 7,5 nawet. To jest 7,5.
0: Dla mnie 7? Mam innego faworyta, ale jest super. Ma kask. Ważna sprawa. Tak. Nie widzę odblasków, więc tutaj mały minus. Tak. Jest rower normalnie
1: ale
0: dwukołowy.
1: Ale patrzcie, te mięśnie w ogóle, to jest tak. Dla mnie crazy.
0: Tak. On jest umięśniony, on jest dobrze zbudowany, on wszystko ma co trzeba i ma raciczki również. Nie widzę dzwonka, co jest minusem i nie widzę lampki z przodu i z tyłu, a bezpieczeństwo jest ważne, chociaż i tak uważam, że to jest naprawdę dobry pomnik.
2: Tak.
1: Co ile dajemy?
2: 7,5 uważam, że jest naprawdę opty, bo to nie jest taki Bosman.
0: Mogę się zgodzić.
2: Dobra. Nie jest Bosman, ale to jest...
1: Ale fajny pomysł. Dobra. W ogóle.
0: Oj, teraz jest twardo.
1: Słuchajcie,
2: dzik ratownik.
0: Ma taką klatę.
2: To jest 9,5/10. No. Ale gdyby pod dzikiem ratownikiem nie było tego kolejnego, to mógłbym dać dychę, ale...
0: Tak, ja tak samo.
2: Ale dzik
1: dobra,
2: ratownik.
1: 9,5. On, słuchajcie, ma tą bojkę w jednej raciczce, bo tutaj też ma raciczkę, więc fajnie.
2: Nasi kochani,
1: a w tej drugiej to jest lornetka jakaś?
0: Tak,
1: chyba.
0: Mama lornetka.
1: Chyba lornetka.
2: I drodzy słuchacze, my oczywiście, wy nie widzicie tego, możecie nas tylko usłyszeć, ale wpisujcie sobie, jeśli macie jak, wpisujcie sobie. Tak, najpierw krynica morska rodzina dzików, w następnej karcie krynica morska dziki Bosman, potem krynica morska dziki policjant, potem krynica morska dziki rowerzysta, czy to już nie w krynicy?
1: Też krynica.
2: Chyba niektóre w krzynicy, niektóre nie, bo nie wiem nawet.
0: Nie, tu wszystkie są krynice.
2: Tak, okej, dobra, okej. No i teraz przechodzimy do chyba naszego faworytu.
0: Tak, mój tak.
1: Uwaga.
2: Dzika loszka.
0: Jest to locha, dama dzicza, dama, w kapeluszu, która wyleguje się na leżaku, w stroju kąpielowym, jeżeli dobrze widzę.
1: Tak jest.
0: Jest wyrzeźbiona pięknie, słuchajcie, i ona ma taki chill, jeszcze ma piękne, kręcone włosy, które opadają na jej ramiona falami. Dzika loszka dla mnie jest dychą i to luźno.
1: Dycha, tak, zdecydowanie.
2: Tylko ja tutaj bym się dopatrzył, ale dobrze, bo zobaczyłem z drugiej perspektywy fotę, myślałem, że ona też ma dłonie zamiast racice, ale ma racice. Zobaczyłem zdjęcie z innej perspektywy, ma racice. Szacunek dla niej za to.
1: Ja mam dwa, 11.
0: Ja chyba też nawet, no.
2: Dobra, Kielce. Kurczę, tu jest ten dzik taki...
1: On jest taki zwykły.
2: Albo
1: tak to
2: zdjęcie,
1: nawet
2: jest, albo to zdjęcie nie oddaje
1: dzik.
2: Tego.
1: Szczerze, trochę mi jak mamut wygląda.
2: Tak. To jest trójka.
1: No, z całym albo szacunkiem, takie dwa bym nawet dała.
2: Z całym szacunkiem do dzików, ale to jest trójka.
1: No. Nie, tu Kielce, no nie popisały się. Tutaj trzeba zdecydowanie brać po prostu przykład z krynicy morskiej.
0: Zgadza się.
2: Pozwólcie, że ja teraz wypowiem się o dzikach ze Słupska, bo to jest pomnik walczących dzików,
0: tak.
2: Ale ja to uważam jako element trochę sztuki nowoczesnej.
0: Tak.
2: Podoba mi się to w tych dzikach, że to nie są takie, wiecie, typowo narysowane, wykute dziki, tylko to jest takie jakby uformowane, jakbyście lepili z wosku trochę...
1: Z tej gliny trochę tak przykłapali,
0: Tak dosłownie było. One tak zostały stworzone,
2: To są
0: dziki, które ze sobą walczą, one są przy Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku i to są dziki, które symbolizują walkę Koszalina i Słupska.
1: Okej.
0: Bo one kiedyś były w jednym województwie i Koszalin dostawał więcej, Słupsk mniej, kłócili się ze sobą i te dziki właśnie symbolizują walkę dwóch miast.
1: No to zdecydowanie z tą historią jeszcze za nimi, to tutaj bym naprawdę sporo dała.
0: To są dziki artystyczne.
1: Takie 8,5 może? 8.
2: Tak, 8? No 8 mi się bardzo podoba.
0: To jest uczciwe.
2: Mi się bardzo
1: podoba.
2: W ogóle
1: trochę jak hefelumpy wyglądają. Nie wiem, czy kojarzycie.
0: Ej, no jest w tym coś.
1: Z Kubusia Puchatka.
0: Tak.
1: Słonie takie.
2: Ja nie kojarzę, ale lecimy dalej. Do Kiernozi, tutaj o Kiernozi Michalino bardzo szybko, bo już schodzi nam z tym rankingiem.
0: Dobra, potrzebujemy więc szybko. Ja jestem z okolic, więc mogę wam opowiedzieć, że Kiernozia jest to nazwa miasta, bo Kiernos to jest staropolskie określenie na dzika bądź też knura. I jest cała legenda związana z tym Kiernozem, że oni właśnie go w tej Kiernozi znaleźli, potem pojechali do pobliskiego Osmolina i tam go osmolili z futra, następnie na saniach go przywieźli do Sannik, a zjedli, czyli gębili go w Gąbinie. I właśnie na cześć tych wydarzeń do dzisiaj obchodzony jest Dzień Dzika w Kiernozi, gdzie na przykład jest rzut w dzika bądź bieg za dzikiem. Takie są dyscypliny.
2: Ale rzut w dzika nie takiego...
0: Nieprawdziwego,
2: no
0: nie.
2: No dobrze. A bieg za dzikiem prawdziwym?
0: Nie.
2: Pamiętajcie, jak będziecie was gonił dzik, to jest kącik edukacyjny szybko. Goni was dzik, ubiegajcie slalomem, bo dzik musi obracać głowę, żeby skręcić. To taka ciekawostka.
0: I ten dzik jest ogromny w Kiernozi.
2: Ale jest genialny. To jest dziewiątka również.
1: On jest taki potężny.
0: On jest tak majestatyczny.
1: Też historia jest super.
2: Tak, czy ratownik ma 9,5?
1: Sprawdzałam.
0: Tak.
2: To bez skrupułów dajmy 9, bo ratownik jest mimo wszystko troszkę lepszy. Mm-hmm. Tak, ale jest mega fajny. Jest taki... taki, że kurczę, jakby go prezydent adoptował, to bym się nie zdziwił.
0: W ogóle nie. W ogóle.
2: Daje vibe takiej sztywnej, twardej ręki.
1: Byłabym
2: lecimy
1: chyba
2: dalej za naszą zachodnią granicę. Monachium.
1: Uwaga, tutaj mam mocny take.
2: To jest dziczek.
1: Trochę wygląda jak Pumba z Króla Lwa.
0: To jest Pumba. On jest taki wyciągnięty, bo leży na dolnych nóżkach.
1: Jak guziec.
0: Tak próbuje trochę krzyknąć niby, no guziec, nie dzik, no, ale jest ok.
2: Szósteczka, wydaje mi się.
0: Sześć. No,
2: sześć jest takie optymalne.
1: Takie okej. Okay.
0: I teraz słuchajcie, Włochy, Florencja, złoty dzik.
1: O, tutaj jest inny w ogóle materiał użyty w końcu, także fajnie, fajnie. I tutaj
0: podoba mi się to, że są futerko, że jest futerko wyżłobione, ale uważam, że ma zbyt płaskie czoło.
1: Ale w ogóle taki trochę przerażający, te oczy ma takie...
0: Tak.
2: Taki wilkowy trochę,
0: za trójkątny jest.
2: Tak.
0: Ale
2: nie postarali się.
1: Długi łapek ma.
0: Ale, złoto, ale...
2: No ale to bym... Piątka.
0: Piątka jest
2: 4-5.
0: Okay.
2: 4-5 bym dał.
0: Znaczy tak, ja bym dał piątkę za to, że jest złoty i że faktycznie oddaje majestat, ale...
1: No,
2: dobra,
1: coś mi tu nie gra.
2: Słuchajcie, były wielkie miasta, Florencja, Monachium, teraz Świdnica.
1: Świdnica.
2: I to jest ostatni punkt na naszej...
1: Ale zaczęliśmy rodzinką i kończymy rodzinką.
2: Tak, to jest ostatni punkt na naszej mapie dzikowej. Jeżeli kiedyś zrobimy tour de dziki, to właśnie rowerowo trzeba będzie przejechać przez te wszystkie
0: jak
2: miasta.
0: Jak dzik rowerzysta.
2: Tak, tak. No i słuchajcie, Świdnica to jest też rodzinka.
1: Też cute.
2: I mi się wydaje, że rodzinka rodzince równa. To też taka szósteczka.
0: Tak,
2: chociaż
0: tak,
2: tutaj ten knur jest taki...
0: On widać, że chroni swoje warchlaki.
2: Tak. 3,5.
1: Ale tu jest jeden, a tam była pełna rodzinka, w sensie była, okay, była
2: to jest
1: dwójka.
2: To jest ten, to jest rodziców, to, co mówiliśmy o Romulusie i tym drugim.
1: Romulusie, no.
2: No, to nigdy nie pamiętam jego imienia i tydzień
0: jak
2: temu
0: też
2: nie...
1: Tydzień temu też tak.
2: No, zresztą tego nie pamiętałem. To właśnie tutaj są takie dwa dziczki, tak jak tam no, dwa wilczki.
0: To wiadomo, kto założył Świdnicę.
1: Mega cute.
0: Dziki.
2: Tak.
1: Słuchajcie, no mam nadzieję, że tutaj przedstawiliśmy wam godnie wszystkie pomniki dzików, które możecie zobaczyć w Polsce i nie tylko. Jeśli macie ochotę, no to oczywiście zachęcamy, żebyście również sami zobaczyli na własne oczy. Być może też wam się uda. Także
0: warto.
1: Myślę, że warto, jak najbardziej. My tymczasem wracamy już tutaj do muzyki, no bo jednak Radio Meteor to najlepsza muzyka.
4: I tupnij jeszcze mi nogą.
2: Dokładnie.
4: Dobrze, i wystraż jeszcze. I sio, powiedz.
1: No i robimy sio właśnie z tego kontentu dzikowego i przenosimy się do Bruno Marsa.
2: Tak, my zawsze dziką zostawiamy otwarte drzwi.
1: Tak jest.
2: Dlatego Bruno Mars teraz ze swoją piosenką o otwartych drzwiach.
0: Okej.
2: Okay. Dla dzików.
0: Tak.
2: Do adoptowania.
0: Tak będzie.

0: czym to o pogodzie, co nie, Michalina?
1: No pogoda taka, że wieje 30 km na godzinę w porywach.
2: Tak,
1: jest... A dowiecie się o 10.30, jaka pogoda jutro?
2: Tak. O, bo pogoda na dziś już była.
1: Tak.
2: A pogoda na jutro dopiero będzie. Słuchajcie, takie krótkie przedstawienie, o czym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, no bo wiecie, jak to jest w życiu. Raz na wozie,
1: raz pod wozem.
2: No tak. Będzie coś o wozach dzisiaj? Na pewno będzie coś o wozach. Oczywiście. Musi być o wozach. Będziemy robić ranking parowozów dzisiaj. Nie no, żartuję. To są oczywiście moi kochani żarty, żarciki. Ja gdzieś w ogóle zamknąłem wszystkie karty z tym, o czym mieliśmy mówić. Bywa różnie w moim życiu, że tak powiem,
3: Kuba,
2: pod tym kątem.
3: Ale wiesz ty co, no naprawdę.
2: Słuchajcie, odnośnie wozów, to powiem wam, że Bolt. Znacie tą firmę. Dobra, tak. Przechodzimy teraz do normalnego podkładu. Bolt. Walkik. Znany temat nam.
1: Znany.
2: Bardzo często uderza w Bolta. Bo Bolt może zapłacić fortunę za to, że chyba nie przestrzegają regulaminu wynajmu hulajnóg.
1: Ojeju.
2: Mhm. No, Zosia przygotowała nam tutaj takiego newsika. Słuchajcie. Walkik stawia zarzuty. Tak. Uwaga, będę czytał. Z głównym zarzutów jest możliwość jednostronnej zmiany warunków umowy przez Bolt. Nie wolno tak. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w miarę rozwoju usług, informując użytkowników zaledwie 15 dni wcześniej. Taka praktyka może prowadzić do sytuacji, w której konsument nieświadomie akceptuje nowe, niekorzystne dla niego warunki, kontynuując korzystanie z usługi. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny podkreśla, że regulamin nie może być narzędziem do dowolnego zmieniania zasad po założeniu konta. Prawo nie działa wstecz, no właśnie.
1: Lex retro non agit.
2: O, to było na maturze z łaciny.
3: Widać, że zdawała.
1: No.
2: No właśnie. A korzystacie z hulajnóg Bolta?
1: Nie.
2: W ogóle?
1: Na pierwszym roku studiów korzystałam, bo wtedy mieszkałam w takim miejscu, że wszystko było rozkopane. Jak miałam gdzieś dojść tak, że nie pojadę tramwajem, ale na pieszo mi się nie chce, to wtedy korzystałam, ale teraz na co dzień nie.
2: Okej, fajnie. Ja na przykład u siebie w rodzinnym mieście, pamiętam jak byłem młodszy, to sobie lubiłem sobie pokorzystać, pojeździć czasami, ale tak na palcach jednej ręki bym policzył, ile razy tam sobie z kolegami pojeździłem na hulajnogach.
3: A zdarzyło wam się kiedyś, że nie byliście zadowoleni ze stanu hulajnóg?
1: Tak.
3: Bo
1: tak.
3: To też jest jeden z tutaj argumentów przytaczanych przez UOKiK, ponieważ wskazuje on, że konsument nie ma pewności co do stanu technicznego hulajnogi, no i ryzykuje, że w razie problemów zostanie on obciążony odpowiedzialnością, co no niestety no, nie powinno tak wyglądać, że problemy techniczne są zrzucane na użytkowników i w razie czego oni muszą ponieść tą odpowiedzialność.
1: Cieszę się bardzo, że UOKiK ma oko na takie sprawy, bo faktycznie konsumenci często są na przegranej pozycji. Mamy kwestie regulaminowe, mamy te awarie, o których Zosia powiedziała i dobrze, że ktoś to bierze pod lupę, bo faktycznie te hulajnogi mogą się może niektórym przydawać, chociaż dla mnie często jest z tego więcej przykrości niż pożytku, ale dobrze, aby to zostało naprawione, aby to zostało zmienione.
2: Ja uważam, że odkąd poznałem nazwę UOKiK przy jakimś tam, nie pamiętam, projekcie, to jak UOKiK się wziął za jedno, to już się bierze za wszystko w ogóle.
1: Tak,
2: uważam,
1: tak.
2: Że to jest jeden z takich lepszych organów, jeśli chodzi o jakieś tam państwowe właśnie organizacje, o ile się nie mylę.
1: Tak jest od kilku lat faktycznie, że UOKiK bardzo prężnie działa. Praktycznie co tydzień dowiadujemy się o nowych kontrolach, nowych postępowaniach, więc to bardzo dobrze. Bo tak jak powiedziałam, uważam, że mimo wszystko konsument w większości przypadków jest na straconej pozycji, szczególnie jeżeli ma do czynienia z wielką korporacją.
3: To prawda i tutaj też ciekawe jest to, że jeśli zarzuty właśnie UOKiK się potwierdzą, to Bolt może zostać zmuszony do zmiany regulaminu oraz zapłacenia kar finansowych, które mogą sięgać nawet 10% rocznego obrotu i dodatkowo osoby zarządzające firmą mogą zostać również ukarane grzywną do 2 milionów złotych, jeśli umyślnie dopuściły do wymienionych naruszeń.
1: O proszę.
3: Także no z grubej rury, tak bym powiedziała.
2: Grubo lecą i uważam, że to bardzo dobrze. No
3: tak,
2: bo,
3: prawda.
2: No bo tak jak Michalina powiedziała, trzeba o swoich dbać, tak?
1: Tak.
2: I my to kochamy. I kocha też to pewnie Kamila Cabello razem z Playboyem Carti.
1: Na pewno.

0: Słuchajcie, tydzień temu było o grze inspirowanej Xefem. Takim polskim, nie wiem, czy już kojarzycie, może nie, gdzieś tam wam się obiło uszy.
1: My jesteśmy młodzi, bezrobotni, w sensie przynajmniej ja, wy pewnie.
2: Michał, ja jestem młoda i robotna.
1: Tak, ja jestem,
0: Jestem młoda i UAM mi sponsoruje moje życie.
1: O, wow, fajowo.
0: Także fajnie.
1: Fajnie.
0: No i właśnie tydzień temu było trochę o tej grze, a dzisiaj idąc tym tropem idziemy przenieść się do innej gry, mianowicie Assassin's Creed. Dobrze to czytałam?
2: Assassin's Creed Black Flag Resynced.
1: Ja nie znam się, ja dopiero ostatnio, że tak powiem, zapoznałem się z tym, że gry mogą być ciekawe. Miałem bardzo ciekawą konwersację właśnie z naszą groznawczyni Julią Hasiuk i z groznawcą takim samozwańczym Mieszkiem Grabowskim o tym, że właśnie gry mogą być bardzo ciekawe pod kątem podejmowania decyzji, różnych zakończeń tych właśnie decyzji. I twórcy Assassin's Creed Resynced, okej.
2: Okay. Tak przynajmniej udaje, że wiem.
1: No to bardzo dobrze udajesz. Postanowili, że zrobią taką grę kolejną, tylko że w prawdziwym życiu. I zakopią skarb. Taki
2: tak,
1: spoiler.
2: Dokładnie, bo ta gra, o której mówił Kuba, jest remake'iem gry z roku 2013. Więc twórcy, aby zrobić takie wielkie otwarcie, wielki launch tej gry, zorganizowali międzynarodowe poszukiwanie skarbu. I w zakopanej gdzieś tam na Karaibach skrzyni, jeżeli ktoś jest wystarczająco odważny, to może znaleźć na przykład kryształową czaszkę, która jest repliką przedmiotu z gry, i złote monety. Cały skarb ma mieć wartość w sumie 500 tysięcy dolarów.
1: Bardzo dużo pieniędzy.
2: Crazy.
0: Tak jest, ale żeby nie było, oczywiście zadanie będzie trudne, ponieważ do skarbu konieczne będzie rozwiązanie 15 zagadek związanych właśnie z samą grą, żeby wziąć udział w właśnie tych poszukiwaniach nazwanych przez twórców Gold and Crystal The Lost Treasure of Edward Kaneway. Koniecznie będzie wykupienie do niej dostępu i ceny wahają się od 150 zł do aż
2: 850. Tak.
0: Tak. No i najdroższa wersja, czyli właśnie ta za 850 zł, będzie w sobie zawierać fizyczne wersje zagadek, które normalnie będą dostępne jedynie w wersji cyfrowej. Oprócz tego, jeśli się wykupi taki pakiet, to dostanie się gadżety związane z grą, takie jak na przykład flagę Edwarda Kaneway'a, czyli głównego bohatera.
2: Drodzy słuchacze, to jest naprawdę niezwykła oferta. Może warto spróbować, jeżeli jesteście fanami Assassina i lubicie sobie biegać po budynkach i tak dalej, ale ja mam coś wam jeszcze do przypomnienia. Otóż dzisiaj jest 14 maja i od 14 do 17 maja ma miejsce Meteor Campus Clash organizowany przez dział gier i technologii Radia Meteor. I pamiętajcie, że możecie oglądać transmisję z rozgrywek właśnie studentów UAM. Będzie League of Legends, będzie Just Dance, będzie...
1: Valorant chyba.
2: Tak. I coś jeszcze, bo ja nie jestem growa, więc nie pamiętam dokładnie, ale na
1: trafiło
2: pewno
1: trafiło się
2: warto...
1: nam grono osób, które totalnie grają w gry.
2: Totalnie. Mm. Gram we wszystko.
1: Simsy? Twoja ulubiona? Też Simsy? Nie. Clash Royale.
2: Karty. Pokémon Go.
1: Pokémon Go?
2: A są Pokémony jeszcze. Są Pokémony, okay. Tylko nie Go, tylko jakieś inne.
1: Okej, okay. Czyli Simsy, Pokémon Go, Counter-Strike 2, no.
2: Jeszcze w Robloxie grałam w CS-a i mi się podobało.
1: No to takie gry typowo, takie wykwintne, najlepsze.
2: No tak.
1: My się znamy dlatego. No i dlatego jesteśmy tacy, że się nie ruszamy sprzed komputera i sprzed tego komputera się nie będzie też trzeba ruszać, żeby rozwiązać te zagadki. A rozwiązanie wszystkich zagadek ma zająć od 2 do 5 lat w ogóle. Więc...
2: Ojeju.
1: Trzeba być cierpliwym.
2: Wrócimy do was za te parę lat z rozwiązaniem.
1: Tak, a pierwszy gracz, który rozwiąże tą zagadkę, zostanie zabrany na Karaiby i będzie mógł osobiście wykopać skarb. Premiera i to poszukiwanie skarbu zacznie się 9 listopada bieżącego roku, a ja mam do was pytanie, które wczoraj zadałem mojemu przyjacielowi, jak graliśmy razem sobie w grę.
0: Dawaj.
1: Jak nazwać kogoś, kto mieszka na Karaibach?
0: Karabińczyk.
2: Mieszkanie z Karaibów.
1: No właśnie, odmienia się to jakoś fajnie.
2: Na pewno.
1: Odmienia się, bo wczoraj wyszukiwałem i znowu zapomniałem. Więc...
0: I tak najbardziej mnie zaskoczyło, jak się
2: Karaib.
0: Nazywa...
2: Przepraszam, Karaib. Albo Karib.
0: Karib
2: albo Karaib.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ma to sens. Mnie bardziej zaskoczyło ostatnio, nie wiem czy wiecie, na przykład jak się nazywa mieszkanka Sri Lanki.
2: to jest coś podobnego do Wybrzeży Kości Słoniowej, że oni są Iworyjczykami.
1: Tak.
2: Jak?
0: Lankijka.
2: Tak.
1: O, fajne.
0: Tego na przykład nie wiedziałam.
1: A to ciekawy. News typu fajny, ciekawy. A o newsach, bo właśnie o tych na Wuchcie Wieści zaraz będą mówić nasi najukochańsi serwisanci, czyli Michalina Dobaczewska oraz Wojciech Stefaniak. Będziemy mówili o nowej edycji staży studenckich. Będą mówić jeszcze o mapach zero. I będą mówić jeszcze o akcjach, uwaga, polowanie. Ale oby to nie było polowanie na dziki.
2: No,
1: mam
2: zobaczymy.
1: Taką nadzieję. Bo jak to będzie polowanie na dziki, to oni
0: to
1: chyba...
0: To wyciszamy.
1: I oni postradali zmysły. To they lost their mind.
0: Takiej doczekaj.

Właśnie minęła godzina 9:30, a to oznacza, że zapraszamy Was już na drugie wydanie Wuchty Wieści, którą zaprezentują dla Was Michalina Doboczewska oraz Wojciech Stefaniak.

0: Nowa edycja staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania.
1: Mapa Zero Waste dostępna w aplikacji.
0: Cytadele opanują czworonogi.
1: Rusza akcja Uwaga Polowanie.
0: Urząd Miasta Poznania rozpoczyna kolejną edycję programu staży studenckich.
1: Na studentów czeka blisko 90 miejsc, m.in. w Magistracie, Poznańskim Centrum Świadczeń oraz Miejskim ZOO. Staże będą trwały 4 miesiące i są w pełni płatne.
0: Uczestnicy otrzymają ponad 7,5 tysiąca złotych brutto za cały okres programu. Nabór skierowany jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.
1: Zgłoszenia można składać online przez stronę miasta. Urzędnicy podkreślają, że program ma pomóc młodym ludziom zdobyć doświadczenie zawodowe i poznać pracę administracji od środka.
0: Lista miejsc dających rzeczom drugie życie dostępna dla każdego.
1: Blisko miesiąc temu informowaliśmy o nagrodzie Skrzydła IT w administracji, która przyznana została projektowi poznańskiej mapy Zero Waste.

0: cytadela.pl.
1: W weekend Cytadela zamieni się w miejsce pełne atrakcji dla miłośników psów.
0: W sobotę i niedzielę odbędzie się kolejna edycja kejtrówki, czyli miejskiego pikniku edukacyjnego poświęconego czworonogom. W programie zaplanowano m.in. pokazy psich sportów, porady behawiorystów i weterynarzy, a także konkursy i strefę dla dzieci.
1: Nie zabraknie też zawodów latających psów, podczas których będzie można zobaczyć widowiskowe konkurencje dog frisbee. Wydarzenie odbędzie się na polanie pod dzwonem pokoju w parku Cytadela. Wstęp jest bezpłatny.
0: W Poznaniu odbyła się konferencja prasowa dotycząca obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Uwaga Polowanie, której celem jest zmiana prawa łowieckiego.
1: Organizatorzy chcą m.in. zwiększenia kontroli nad myśliwymi, odsunięcia polowań od zabudowań oraz wprowadzenia obowiązkowych badań psychologicznych. Jak podkreślają inicjatorzy akcji, obecne przepisy nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa mieszkańcom terenów położonych w pobliżu obwodów łowieckich.
2: Chcemy odsunąć polowania od zabudowań. Na ten moment wiatraki są uważane za bardziej niebezpieczne i muszą znajdować się w większej odległości niż człowiek z bronią, który może legalnie zabijać niewinne zwierzęta.
0: Tłumaczy Dagmara Adamiak, koordynatorka inicjatywy w Poznaniu i przedstawicielka fundacji Równie. Organizatorzy poinformowali, że udało się już zebrać 1000 podpisów potrzebnych do rejestracji Komitetu Obywatelskiego.
1: Po jego formalnym zgłoszeniu rozpocznie się właściwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy.
2: Składamy te podpisy, rejestrujemy komitet i ruszamy już z docelową zbiórką podpisów. Będziemy musieli zebrać 100 tysięcy podpisów w 3 miesiące, bo tak stanowią przepisy, więc apelujemy do poznaniaków i poznanianek do zaangażowania się i do pomocy.
1: Członkinią Komitetu Inicjatywy jest m.in. laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie uwagapolowanie.pl.
0: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.

Thank you.

0: ścigani z wszystkim, co się tylko może dziać.
1: To się właśnie dzieje.
2: Praktycznie.
0: Iście amerykańsko, bym powiedział.
1: To się właśnie dzieje. Historia dzieje się na naszych oczach.
2: Tak.
1: Stany Zjednoczone, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Rutkowski i Zbigniew Snoga.
0: Zbigniew

0: Brakuje jeszcze Zbigniewa, ulubionego, jednego z ulubionych artystów Wojtka.
1: To prawda. Ale on się tam chyba nie zjawi.
0: Nigdy się nie zjawi już więcej raczej. To było głupie bardzo.
2: No.
0: Po prostu dużo Zbigniewów wywołaliśmy.
1: Mój wujek też jest Zbigniew.
0: Wywołujemy Zbigniew. Do tablicy.
1: Zbigniew Sylwester.
0: A Zbigniew to Zbychu?
1: Zbychu.
0: Okay.
1: Zbyszek.
0: Nie ma z nami Zbyszka.
1: Gdzie jest kurczę pieczony Zbyszek?
0: No właśnie, no szukają
1: właśnie
0: go.
1: Wiemy.
0: Szuka go inny Zbyszek.
1: Tak, bo nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, dajmy mały kontekst historyczny. Zbigniew Ziobro, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości, jakiś czas temu był bardzo chory i jakiś czas temu, kiedy zostały mu postawione pewne zarzuty, udał się na wycieczkę dosyć długą do kraju pięknego, jakim są Węgry. Jednakże jakiś czas temu na Węgrzech odbyły się wywracające scenę polityczną, może nie do góry nogami, ale jednak dosyć mocno wybory parlamentarne, które wygrał Peter Madziar i od tego czasu Zbigniew Stonaga no, poczuł lekki pot na karku i postanowił...
0: Zbigniew Ziobro.
1: Przepraszam, Zbigniew Ziobro, tak? I postanowił zmienić destynację swoich wakacji, swojego odpoczynku, swojego urlopu, ponieważ teraz znaleziono go, widziano go właściwie na lotnisku i nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
0: Nieprawdopodobne. Wiemy, że Zbigniew Stonaga jest autorem tych słów, że panie Ziobro, ministrze ulubiony, przestałbyś moją rodzinę wplątywać w kłopoty. Taka tak tutaj było. Parafraza moja. Oryginał wszyscy powinniśmy znać.
1: Tak,
0: a również powiedział Rutkowski tak. Tylko, że nie Zbyszek, tylko już Krzysztof powiedział tak. Przygotowujemy już specjalny samolot. Myślę, że jednak Zbyszek, w domyśle chodzi właśnie tutaj o ministra Ziobro, będzie na tyle rozsądny, że nie odmówi nam zaproszenia. Tym bardziej, że fundujemy mu top of the top. Klasę biznes w liniach absolutnie bezpiecznych, powiedział Rutkowski, dodając, że ekipa Rutkowski Patrol jest już na terenie USA. Stonaga podkreślił z kolei, że były minister nie jest poszukiwany international.
1: Nie.
0: Dlatego jego powrót do kraju zależy jedynie od jego woli.
1: To prawda. Jestem niezwykle ciekawa, jak ta sytuacja się rozwinie. Czy panowie faktycznie wpadną na trop byłego ministra? Czy uda im się go wytropić, porozmawiać, zobaczyć? I jak to się rozwiąże? My oczywiście sytuację będziemy monitorować i damy wam o wszystkim znać.
0: Tak, oczywiście, że tak. Ale jeszcze mówi Stonaga, że będzie mu polewał szampana. Co myślicie o tym?
1: Ciekawe, co będą świętować.
2: Skoro klasa biznes, no to...
0: Może być ładnie, może być ładnie z tym szampanem, więc ja bym troszkę zastanawiał się, jakie są w końcu pobudki.
2: Może to go przekona, ten szampan właśnie.
1: O, no może to jest taka zachętka.
0: Myślicie?
1: Wyszynięta.
0: Przekonałby was szampan do tego, żeby dać się ten...
2: Złapać?
1: Zależy jaki. I zależy, kto by mnie łapał.
0: Okej. Okay. A jakby cię łapał Maroon 5 z mapą?
1: To tak.
0: Maroon 5 Maps w takim razie na antenie Radia Meteor. A!

0: żeglarstwo jest dla dorosłych ludzi. Jak jest wiatr, to się płynie. Jak nie ma, to się nie płynie.
1: Marnowanie czasu.
2: Co by pan robił?
1: Szedłby.
2: Po co?
1: Idzie się po to, żeby iść. Pani tego nie rozumie. Idzie się.

0: Piękne skrzypce, piękna warstwa melodyjna, a to tylko i wyłącznie Suwa, czyli Marcel Zawadzki, taki tam artysta przeze mnie bardzo lubiany.
1: A wiesz, że był na PKP wygłosowany i był na liście, na notowaniu?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: A z jaką piosenką?
1: O, kurczaki, nie pamiętam.
0: Bo teraz nowe kilka, było Salto, było jeszcze Zamęt.
1: Chyba to.
0: Zamęt też bardzo.
1: To było z 3 tygodnie temu może. Może trochę więcej.
0: Od Marcela teraz wiele nowości. Marcel miał też wczoraj urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Marcela.
2: 100 lat.
0: Mamy nadzieję, że nikt mu nie szczędził życzeń, tak jak Milka nam szczędzi.
3: No tak, właśnie. Milka nam szczędzi i nie wiem, czy to zauważyliście, czy nie, ale podobno ostatnio poinformowali w mediach społecznościowych, dokładnie firma Mondelez, czyli producent czekolady Milka, że właśnie zmieniają rozmiar swoich produktów. No i niby gdzieś to tam wybrzmiało, jednak sąd w Bremie zdecydował inaczej. Jego zdaniem zmniejszanie tabliczki czekolady Milka był przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego opakowania może być działaniem na szkodę klientów. Skargę w tej sprawie złożył hamburski urząd do spraw ochrony praw konsumentów.
1: Taki UOKiK.
3: Tak, trochę tak. Wszystko się kręci wokół tego. No i teraz trwają po prostu rozmyślenia na temat tego, czy skarga faktycznie ma swoje gdzieś tam argumenty, jakieś takie faktycznie poparte argumenty, czy jednak gdzieś tam to poinformowanie przez firmę wystarczyło?
1: Jest to sprawa też trudna w ogóle, bym rzekła. Wiecie? Bo dobra, faktycznie zmniejszyli gramaturę, ale zwiększyli cenę i zostawili opakowania.
3: No właśnie.
1: No i o co chodzi?
3: No.
0: To Fifi już tak zrobiło dawno temu, ja się zawiodłem na nich, bo kiedyś kupiłem sobie takie klasyczne opakowanie to Fifi i nagle okazało się, że jest mniej tych rządków, więc to już jest taka praktyka.
3: A wiecie, że to zjawisko ma swoją nazwę?
1: A jaką?
3: Shrinkflacja.
0: Shrinkflacja.
3: Shrinkflacja.
1: Aha, bo shrink, że się zmniejsza shrink. I flacja.
3: Tak, że zmniejszona waga przy wzroście ceny jednoczesnym.
1: Żałosne.
3: Trochę XD.
0: Tak, mogliby nam pokazać trochę miłości, nie?
1: No.
0: Szczególnie Milka, taka fajna firma.
1: Tak, i dobra.
0: Taka smaczna.
1: Pyszna.
0: Czekoladowa.
1: Wpływająca.
0: Pamiętajcie, czekolada to warzywo, bo kakao rośnie na drzewach.
1: Prosta sprawa.

0: 9:56, co oznacza, że zostały nam niecałe 4 minutki tylko już.
1: Wszedł Maciej Chwaliński jak ten zając tykającym zegarem w ręce i pokazuje, że już nasz czas zaraz minie.
2: Ale słuchajcie, mamy dla was jeszcze ostatnią rzecz. Słuchajcie, drodzy słuchacze, właściwie. Teraz są mocne rankingi na ślepo i stwierdziłam, że zaproponuję coś takiego moim kolegom i będę mówić jakieś rzeczy z kategorii rzeczy. Kategoria to są rzeczy po prostu. I robicie ranking na ślepo. Jest 5 miejsc.
0: Okej.
2: Jesteście gotowi?
0: Dobra.
2: Lody smurfowe.
0: 5.
1: 5, ja też.
2: Liofilizowane maliny.
0: 3.
1: Jeszcze raz, co?
2: Liofilizowane maliny. Wysuszone
0: takie pozbawione wody.
2: Tak.
1: 4.
2: Okej.
1: Nie, ale
2: pozbawione
1: to
2: wody.
1: To 2.
2: Okej.
0: Wysoko.
2: Takie, wiesz, chrupiące, takie jak się daje astronautom, którzy wylądowali na Księżycu.
1: Na pewno. Dobra.
2: Dobra, kolejna rzecz. Zielony długopis żelowy.
0: 4.
2: Okej. Mąka kokosowa.
1: 4.
0: To ja już nie wiem, co mi zostało.
2: Ja też nie.
1: Ja dałem 5.
2: Wojtek, ci podpowiada, co ci zostało.
0: Aha, 2 i 1 mi zostało, to nie wiem, to 2.
2: Dobra, i na górę będzie nóż tapeciak.
1: No to 1. To się.
0: Co?
1: No nóż ten tapeciak. Taki nóż. Taki do.
2: Taki, że go wysuwasz?
1: Stanley taki.
0: Tapeciak. Ej, to 1.
2: Kocham tapeciaki.
1: No. Ja chcę tylko zauważyć, że tutaj dostałem info na słuchawkę, że to jest ukradnięty pomysł od wtorkowych porankowiczów. Tak, zgadza się, bo ja zobaczyłem Macieja Chwalińskiego.
2: Ale ja wczoraj też to robiłam, nie wiedziałam na temat.
1: No właśnie, to jest.
0: Ja
1: spojrzałem na Macieja Chwalińskiego i przypomniałem sobie naszą ostatnią debatę na temat państw akurat, jakie to były. I Czechy wygrały akurat
2: Czechy
1: ten ranking. Czechy wygrały, Maciej kiwa palce. Maciej, chcesz coś powiedzieć? Co to było? Co to było? Powiedz do mikrofonu, powiedz, no.
3: To był skandal od rana.
1: Nie było skandal.
3: Wygrał Watykan.
1: Watykan był drugi.
3: Szymon brał dookoła, żeby głosowali
2: po
3: tak, on chciał.
2: Czemu ma wygrać Watykan?
3: Bo tak chciała większość.
1: Nie, żadna Głupota, większość.
2: Już lepiej, nie, Watykan absolutnie
0: nie. No, Czechy zdecydowanie
1: redaktor Kaczmarek i redaktor Kowalski byli za tym.
3: No,
1: byli
3: a
1: za
3: redaktor tym. Chwaliński, czyli redaktor Piasny i Dziopa byli za Watykanem.
1: No, a jeszcze redaktor Wlazło.
2: Czechy czy Watykan?
4: Ja bym powiedział, że Czechy.
1: No.
3: Bez komentarza.
1: A jednak zy. Z wieloma komentarzami dzisiaj się spotkaliśmy my, z takim też, że powinna wygrać Bośnia, powiedział Roch. A z komentarzami...
2: A Hercegowina? No.
1: Kim był ten, czego winny jest ten Harcego, ja dalej nie wiem. Ale chcę wam powiedzieć, że na pewno ja jestem winny nieśmiesznych żartów.
2: Nie, to był super śmieszny, Kuba.
1: To winny dobre, śmiesznych to żartów, skazany za to na dożywotnie pozbawienie żartowania już do końca roku akademickiego. Jakub Wlazło, niezastąpiona...
2: Michalina Nowozowska.
1: Ale ja chcę powiedzieć jeszcze kilka tych, opis o tobie. Niezastąpiona w dawaniu informacji o terminologii i o całej historii, jak pomniki lądują w danych miastach. Michalina Dobaczewska.
2: Pomnikolog.
1: I
0: let's go.
1: Wertująca newsy, czytająca każdy poszczególny news, żeby dać wam te same najlepsze. Zofia Najewska, taki skład. I jeszcze on, Wojtek Stefaniak, serwisant.
2: Pogoda na dziś.
1: To jest nasz promyczek naszego zachmurzonego nieba.
2: Tak.
1: Wojtek Stefaniak również był z wami. Tak jest. Wojtek, Stefaniak. Słucham?
4: Bądźcie z nami o 10:30.
1: Tak jest, bądźcie. Nawet Roch kocha Wojtka Stefaniaka, a Roch to raczej
2: kocha
1: mało kocha ludzi. Też ma mało miłości, więcej znieczulicy. Kocham cię, Roch, ja. Pozdrawiam z tego miejsca. To było Kto Późno Wstaje, a teraz...
2: A teraz kto późno wstaje? Kuba chyba wstał właśnie za wcześnie.
0: Musi iść spać.
1: Tak, ja idę spać. No i dobranoc.

0: późno wstaje.
1: Kto późno wstaje, jest godzina 10, więc jest całkiem późno, prawda? Czy nie?
2: No prawda, nawet już jest 10 z hakiem.
1: To prawda akurat, no ale to oni się zagadali, to nie jest nasza wina. Przejmujemy stery po Michalinie, Kubie i Zosi. Co tydzień jest to trudne wyzwanie, ale co tydzień podołujemy. Dzisiaj w innym składzie akurat nie ma Jurki, a jest za to ze mną
2: Maciej Chwaliński, tak. Witam, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, ja się nazywam Roch Orzechowski. Natomiast no ten dzień nie zwiastuje nic dobrego na razie, ten poranek, prawda? Wiele skandali od rana było.
2: Pierwszym od rana, jak wstałem, zobaczyłem, że deszcz pada, to już taki, o, trochę zły byłem.
1: Ale jakie jeszcze były dzisiaj skandale z rana?
2: Musieliśmy w sumie obchodzić przejazd dookoła, bo ktoś go zamknął, ale spotkała się jedna miła rzecz, spotkaliśmy rektora Piasnego w tramwaju.
1: Tak, tak, to jest akurat, to akurat się od razu można uśmiechnąć, zawsze jest jakieś takie światełko w tunelu, nawet jak nie widać słońca, to słońce wchodzi do tramwaju czasami po prostu.
2: I to w takiej pomarańczowej kurtce, takiej słoneczne. Można powiedzieć.
1: No tak, wyróżnia się chłopak, także pozdrawiamy redaktora Piasnego, no ale nie przejmujmy się, no może ten weekend będzie trochę chociaż lepszy, albo przyszły tydzień, zobaczymy. Na razie wprowadzimy trochę atmosfery letniej, no bo posłuchamy fajnej piosenki, widzisz jakiej?
2: Widzę jakiej.
1: Widzisz jakiej? No to posłuchamy sobie piosenki, która nam się nie kojarzy może z pogodą dzisiejszą, ale teraz na antenie Radia Meteor, Coco Jumbo.

0: No, ćwit już trochę minęło akurat, bo godzina 10:19 mówi sama za siebie, chociaż nadal jest ciemno, więc w sumie ten świt taki, no, nieświtowy, żebym tak bym powiedział.
1: Przecież jest jasno.
0: No, ale nie aż tak, jakbym chciał.
1: Bo nie ma słońca.
0: No właśnie, ale kurczę, bo się nastawiamy negatywnie od początku, także może przejdźmy do czegoś pozytywnego, bo mamy wiele świąt, a to jest zawsze powód do czegoś fajnego. Jest 15 maja, piątek, co oznacza, że dzisiaj mamy fantastyczny dzień, jest ich wiele i bardzo mi się niektóre podobają. Zacznę od tych, które nie mają żadnego znaczenia. Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. Nie sprawdzałem, co to jest. Jak myślisz? Co je wyróżnia?
1: Pończochy to wiem, ale nylonowe to nie wiem. Tak pół na pół wiem, o co chodzi.
0: No ja nie mam pojęcia zielonego, ale wszystko najlepszego dla pończoch. W takim razie
1: nylonowych.
0: Dla wszystkich, którzy takie noszą. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Mamy też Światowy Dzień Kangurowania. W sumie zastanawiałem się, co to znaczy, ale już wiem.
1: I co to znaczy?
0: To znaczy, że... No teraz muszę to wytłumaczyć, że jak masz poród i masz małe dziecko, takie świeże dziecko, nie?
1: To rodzic
0: bierze je do ciała, jest ciało w ciało, nie? I musi je ogrzać.
1: Tak, to jest.
0: I to się wzięło od takiego zwierzątka jak kangur, bo one też mają dzieci blisko siebie.
1: Ale fajne, że taki dzień ma jakby takie coś jak kangurowanie ma swój dzień, no niesamowite.
0: To wszyscy teraz świezi nowi rodzice będą mogli obchodzić ten dzień, także fantastycznie. Mamy też patronalne święto rolników, także najlepszego dzisiaj akurat, no będzie fajnie w sumie jak pada deszcz, nie?
1: No rolnicy to jest dobry lubią dzień. Jak pada deszcz, to jak musi dużo padać, to dzisiaj mogą też świętować, bo nie trzeba iść do pracy.
0: Tak.
1: Ale wszystko się podlewa zarazem.
0: Tak, ale to się idealnie łączy, bo jest też dzień dojazdu rowerem do pracy, chociaż dzisiaj akurat nie polecamy raczej.
1: Ale byłoby szybciej niż żeby iść dookoła tutaj przez te rewiry morawskie.
0: No to zdecydowanie. Mamy jeszcze dzień niezapominajki. To jest taki kwiatek, nie?
1: Tak.
0: Dobra. A taka nie była zabawka jeszcze, niezapominajka? Że się ten, dla dzieci, które miały problem z pamięcią, czym się wydaje?
1: Ja nie kojarzę, chyba że taką miałeś, nie?
0: Ale że masz taką... Dobra, to zaraz zweryfikujemy. Międzynarodowy Dzień Rodzin to połączone z Dniem Kangurowania, myślę, także najlepszego. Święto polskiej muzyki i plastyki. No posłuchałem dzisiaj polskiej muzyki trochę.
1: I plastyki nie, plastyki nie posłuchamy.
0: Plastyki ciężko by posłuchać. Także tyle jest dni, więc macie wiele powodów, żeby świętować. No jest piątek, to jest kolejny powód, żeby świętować, prawda?
1: To jest chyba najważniejsze, jak się mówi, piątek, imprezy początek.
0: Imprezy początek, ale jako mamy dzień niezapominajki, trzeba znaleźć jakiś utwór, który się trochę w to wpisuje. No także Red Hot Chili Peppers nie chcą, żebyście zapominali. Don't forget me, teraz na antenie Radia Meteor.

0: Remont nawierzchni w mieście.
1: Noc muzeów w Poznaniu.
0: Oszuści podszywają się pod firmę kurierską.
1: Pogoda na jutro.
0: W poniedziałek rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Starołęckiej w Poznaniu.
1: Drogowcy wymienią zniszczony asfalt na odcinku między ulicami Świętego Antoniego a Żeglarską. Prace będą prowadzone etapami do 10 czerwca. W czasie remontu kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu i objazdami.
0: Na części odcinka ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku. Miasto zapewnia, że dojazd do posesji pozostanie utrzymany przez cały czas trwania prac.
1: Remont ma poprawić komfort i bezpieczeństwo kierowców korzystających z tej części Starołęckiej.
0: Gdy wieczorem zajdzie słońce, swoje drzwi szeroko otworzą poznańskie instytucje kulturalne. Właśnie dziś odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów.
1: Do zwiedzania udostępnione zostanie ponad 70 muzeów i galerii oraz ponad 20 instytucji, takich jak biblioteki, uczelnie czy centra kultury. Tym razem organizatorzy zamierzają skoncentrować wydarzenie wokół czterech filarów.
0: Historii i przyszłości technologii.
1: Udostępniania miejsc na co dzień zamkniętych.
0: Kultury angażującej wszystkie zmysły.
1: Oraz szerokiej ofercie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Największej z lokalnych instytucji.
0: W związku z akcją na wybranych liniach poznańskiej komunikacji miejskiej nastąpi zwiększenie ilości kursów. Oprócz taboru widocznego na co dzień na poznańskich torowiskach wzmożone zostanie również kursowanie linii turystycznych. Oprócz linii numer 20 funkcjonować będą kursy linii 0 i H, które ruszać będą z przystanku Biblioteka Uniwersytecka.
1: Zmiany dotkną także turystyczne linie autobusowe 100 i 102. Szczegółowy plan Nocy Muzeów, informacje dotyczące zmian w komunikacji, a także niezbędne szczegóły dostępne są na stronie miasta.
0: CERT Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami podszywającymi się pod firmę kurierską DPD.
1: Oszuści wysyłają maile z informacją o rzekomo nieudanej próbie doręczenia paczki i prośbą o ponowne zaplanowanie przesyłki. W wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywej strony, na której przestępcy próbują wyłudzić dane osobowe i informacje z kart płatniczych.
0: Eksperci apelują, by nie działać pod presją czasu, dokładnie sprawdzać adres nadawcy i status przesyłki weryfikować wyłącznie w oficjalnej aplikacji firmy kurierskiej. Podejrzane wiadomości można zgłaszać do CERT Polska lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Po deszczowym piątku noc powinna być spokojna i pogodna. Temperatura nad ranem spadnie poniżej 4 stopni Celsjusza, ale w sobotę czeka nas na przemian zachmurzenie i rozpogodzenia.
1: Termometry w stolicy Wielkopolski przekroczą 15 stopni Celsjusza, co jest przyjemnym zaskoczeniem po dzisiejszym dniu. Padać nie powinno. Ciśnienie z tendencją wzrostową. Wciąż będzie rosnąć. Wieczorem jutro może nawet przekroczyć 1010 hektopaskali, więc powoli dobijamy do tego odpowiedniego, bezpiecznego ciśnienia. Wiatr słaby, momentami w porywach do 25 km na godzinę.
3: Czy to można nazwać skandalem, że będzie znowu

0: Życzymy, życzymy
1: szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi.
0: Przez ręce Maryi życzymy wszystkiego najlepszego, gdyż dzisiaj część ludzi na świecie ma urodziny i o niektórych powiemy, a teraz powiemy o osobie bardzo ważnej dla ogólnie polskiego sportu, myślę, ale głównie jednak dla piłki nożnej, czyli pan Dariusz Szpakowski, legendarny komentator, kończy dzisiaj 75 lat, oczywiście kariery nie kończy, dalej będziemy mogli go gdzieś usłyszeć. Ostatnio go słyszeliśmy przy Lidze Mistrzów bodajże, dobrze pamiętam, w TVP.
1: Tak, tak, był z panem
0: Bielcarskim.
1: Tak, podczas meczu Atletico z
0: Arsenalem.
1: Tak, jak tam się baliśmy, tak, jak tam na 15 minut straciliśmy sygnał z Madrytem, czy wszystko dobrze, ale pan Dariusz, to tylko były zakłócenia.
0: Ale wtedy się martwiłem o pana Dariusza, gdy na chwilę, przez dłuższy czas go nie było, ale wrócił na końcówkę spotkania, także się cieszymy. 75. urodziny, no pan Dariusz jest nieśmiertelny, no i teraz, żeby trochę oddać mu hołd, no bo wiemy, że ma on w swojej talii ma wiele kultowych tekstów, cytatów. Maciej, czyń honory, co tak zapamiętałeś po prostu z tego, co mówił pan Dariusz?
1: Wiesz co, ja kiedyś grałem dużo w FIFA i sobie słuchałem pana Dariusza, bo tam komentował mecze.
0: Oczywiście.
1: I dodałem taki jeden cytat: tym strzałem postraszył gołębie na stadionie.
0: O, legenda.
1: Tak, to prawda, jeszcze jakieś takie fajne, no ja też sobie znalazłem, nie powiem, że nie takie. I najbardziej mi się teraz podobało, będzie problem chyba, bo Johnny Walker, znaczy Walker, leży na boisku.
0: A Johnny Walker, tak, tak, było. To był Kyle Walker, nie?
1: Tak, no innego nie kojarzę zbytnio.
0: Tak, to też fajne.
1: Jeszcze mam jeden. O. Następuje zmiana w drużynie Juventusu Toruń, przepraszam, Dortmund. Nie znam ani Juventusu Turyn, ani Juventusu Dortmund, ale może czegoś nie wiem.
0: Juventus Toruń, co za drużyna, ale by były derby z Juventusem, tym, którego prowadzi teraz, oj, chyba się podkopałem, Allegri?
1: Tak, Allegri.
0: Allegri, tak. To
1: nie,
0: to,
1: nie Allegri. Allegri prowadzi Milan.
0: To nie wiem, kto teraz prowadzi Juventus.
1: Spalletti.
0: Spalletti, dokładnie. Tak, ja zapamiętałem na przykład, no to jest rzecz, którą akurat gdzieś widziałem na YouTubie i bardzo mi się spodobało, bo panu Dariuszowi się spodobał najwidoczniej jeden z piłkarzy polskich, powiedział do Włodzimierza Szarnowicza: bardzo podoba mi się dzisiaj Jacek Szynówek, a tobie też, Włodku? Także naprawdę musiał świetnie wyglądać Jacek Szynówek w getrach, może założył jakieś inne takie pończochy bardziej, pan Dariusz docenił, ale też pan Dariusz docenia polskie legendy sportu, jak Łukasz Piszczek miał swoje ostatnie spotkanie z Słowenią, nie, z Słowacją, no mylą mi się te państwa.
1: Chyba ze Słowacją.
0: Ze Słowacją, tak. No to...
1: Albo Słowenią?
0: Tak, to pan to Łukasz Piszczek schodził z boiska ze szpalerem i Dariusz Szpakowski po prostu powiedział: dobra, no to teraz ostatni raz. Łukasz Piszczek! A teraz Słoweńcy. To byli Słoweńcy, teraz pamiętam, bo mówił, a teraz Słoweńcy.
1: Trochę dłużej krzyczał. Myślałem, że
0: to no nie, no ale, no. Ja do pana Dariusza się umywam jeszcze. No to może, no nie, nikt się nigdy nie umyje. No to jest jakby, nie da rady po prostu. To jest legenda. Można go, można się trochę śmiać czasami z jego błędów, których było mnóstwo, no ale jakby ktoś komentował tyle spotkań, co on, to też by popełniał błędy, nie?
1: To prawda, to jest żywa legenda. Teraz wiemy, że nie skomentuje meczów na najbliższym mundialu. No dużo osób chyba jest z tego niezadowolona, ale no pan Dariusz, tak jak powiedział, już dał słowo podczas niego mundialu, że to jest jego ostatnia taka duża impreza, więc chyba tak zostanie.
0: Przykra sprawa, ale czasami będzie się jeszcze pewnie pojawiał właśnie w TVP, także mamy nadzieję, że jeszcze trochę tych meczów usłyszymy pod jego batutą, że tak powiem, a teraz posłuchamy sobie osoby niepowiązanej z Dariuszem Szpakowskim, czyli Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Dziękuję pani Ewie Farnie. My dzisiaj mamy taki trochę pomysł niekonwencjonalny na ten poranek. Nie na poranek, tylko w sumie już na kto późno wstaje. Tak ostatnio jest. W naszym radiu pojawiła się tarcza do Darta i stwierdziliśmy, że my dzisiaj sobie zagramy z trochę jednego lega od 500 w dół w Darta. Będziemy oczywiście to komentować. Roch, chciałbym się znać, jakim darterem jesteś.
1: Ja jestem oczywiście patriotycznie Krzysztofem Ratajskim. Tak, Krzysztof Ratajski?
0: Tak, Krzysztof Ratajski. Tak, polski orzeł.
1: Polski orzeł. Dokania, ty jakim jesteś dzisiaj?
0: Ja będę Steve'em Buntingiem, bo tutaj potem poleci piosenka, która się z nim bardzo kojarzy.
1: Ona cię zapowie, no.
0: Taki duży, potężny, łysy z Anglii. Wczoraj niestety przegrał aż 6-0 z Premier League. Nie pamiętam z kim, ale to chyba był Litter albo Price. No ale przegrał sromotnie, więc tak się zdarza. To co, zaczynamy?
1: Tak, ale jeszcze zasady. Bez dubla, nie? Kończymy, bo przecież my to będziemy... Nie wiem, czy zdążymy. Dobrze, no to ty mówisz, co się dzieje.
0: Dobrze, Roch właśnie rzuca pierwszą lotką, ale no tak blisko tej tablicy, to nie wiem, no za blisko chyba stał, ale, siedział, ale dobrze, rzucił 20 mamy. 5. Ostatni rzut w jedynkę, dzisiaj mamy 26, 26 po angielsku.
1: A dobrze się zaczynało.
0: Tak jest, to Roch wygrywa, ma 26 punktów przewagi, zobaczymy jak mi za chwilę pójdzie.
1: Tak jest, a teraz posłuchamy Taco Hemingwaya i Nostalgię, no bo nie wiem, czy to było coś powiązanego z nostalgią, jak oglądaliście za dzieciaka Darta, no to w takim razie tak.

na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Gdzieś nie wyszło. Czy stalisko, moja bliska przyszłość. Czy stalisko, ej, dziś nie wyszło szło. Czy stalisko, ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czy stalisko, miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czy stalisko, moja bliska przyszłość. Ej,

0: Mniej niż zero, Lady Punk. Znana piosenka, znany utwór, tak można powiedzieć. A my przechodzimy do znanych wydarzeń, które działy się w historii Polski i świata 15 maja. Trzeba pamiętać o tym, trzeba tą historię pielęgnować. Ja chciałbym zacząć. Mogę?
1: Zapraszam.
0: Ale tak, ja zacznę tak bardzo retro, bo ja powiem o czymś, co się wydarzyło ponad 700 lat temu, a mianowicie o rozbiciu dzielnicowym Polski.
1: To smutne rzeczy.
0: Smutne, no to był skandal, ale wydarzyło się, potem na szczęście Polska się zjednoczyła, no ale było rozbicie dzielnicowe i bardzo mi się wiedza na temat tego przydała na maturze z historii, bo było akurat pytanie właśnie o decentralizację Polski, historię.
1: A, to teraz taki okres maturalny wybrałeś, czyli jest matura z geografii zruszonej.
0: Z geografii, o proszę. A z historii już było? Bo ja tak nie śledzę.
1: Chyba nie. Nie,
0: ale...
1: wiem, bo mój brat nie pisze, to bym wiedział, ale jakby pisał, ale że nie pisze, to... A że pisze z geografią, to wiem.
0: Okej, okay, to powodzenia, Wojtek, tak?
1: Tak,
0: to powodzenia młody Chwalicki. Tak, to powodzenia.
1: To ja mam takie geograficzne w sumie wydarzenie znalazłem, bo dokładnie 16 lat temu niespełna 17-letnia Australijka Jessica Watson zawinęła swym jachtem do portu w Sydney, kończy tylko najmłodsza osoba w historii. Samotny rejs dookoła świata.
0: Mhm. I co się tam wydarzyło?
1: No, zakończyła rejs i płynęła sama dookoła świata. Wiesz, okay. Tak, dookoła.
0: Jezu.
1: Ty byś tak przypłynął samemu?
0: Samemu, ale jak rejs? W sensie...
1: No, rejs, no, z jachtem sobie płyniesz dookoła świata.
0: No mój Boże, przez Bałtyk płynęła?
1: Mogła płynąć przez Bałtyk, ale myślę, że nie musiała.
0: Nie, raczej nie musiała. Raczej nie. To fajnie, to mega fajne wydarzenie. Ja znalazłem takie też ogólnoświatowe jedno, że... czekaj, muszę powiedzieć. 121 lat temu założono Las Vegas. Takie słynne miasto generalnie.
1: Ale kojarzę Las Vegas.
0: Las Vegas, no tam jest las. nie ma tam lasu akurat.
1: I Vegas.
0: Dużo. I Vegas, także zostało założone po prostu. Nie mam o tym żadnej ciekawostki, ale prawa miejskie dopiero w 1911 roku. Czai, że przez 6 lat Las Vegas była wsią?
1: No a wiesz, że to jest budowane na takiej chyba pustyni, takiej sztucznej?
0: No, tak, to wiem, no dlatego założono jest. Nie?
1: No to normalnie... musiało być wsią.
0: Jeżeli miasto założono 100 lat temu, to musiało być takie, no wiesz, no sztuczne, w sensie wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, tak, tak, to prawda. Ja znalazłem coś innego z historii Polski w sumie. W 1836 roku było ostatnie widoczne dotychczas zaćmienie słońca obrączkowe nad Polską. Wiesz, co to jest zaćmienie obrączkowe?
0: No,
1: też nie mam pojęcia.
0: Jest księżyc i słońce. I księżyc jest wtedy jako obrączka, taki obważankiem się robi, tak? Czy co? Że taki...
1: No po prostu było obrączkowe zaćmienie słońca, ja bym na tym skończył.
0: Okej.
1: Już bym w to nie wchodził.
0: No to dobrze, to czekamy na następne w takim razie. Dobra, a teraz jak się nazywał twój darter, którego wybrałeś?
1: Steve Bunting.
0: Dobra, Bunting, masz swój ten, masz swoją muzykę, weź sobie darty. Uwaga, trzymaj. Aktualizacja jest taka.
1: Ojej, coś tam się zepsuło na tarczy.
0: Ojej, no to mamy skandal. Zrzuć.
1: Ale jakoś dam radę, potem to policzymy.
0: Dobra, to policzymy. Uwaga, Jezu, potrójna dwudziestka, Steve. Okej, piątka. Okej, chyba potrójna osiemnastka. Jezu, ale forma, no dobra, bo poza anteną też rzucaliśmy i szło gorzej, ale widać, że światło reflektorów, że tak powiem, bardziej mikrofonów świecących sprzyja, także gratulacje i teraz słuchamy właśnie piosenki takiego hymnu tego dartera, czyli Titanium od Dawida Guety i See.

0: Ostatnia kratka, piosenka Sen, Ofiary, także to właśnie nam leciało. Będziemy gadać teraz trochę o muzyce, bo radio jest generalnie muzyczne, jakby nie patrzeć, nie? My akurat się średnio znamy, nie jesteśmy w magazynie muzycznym, ale trzeba mówić o rzeczach obiektywnie ważnych, tak? No a co jest ważniejsze dla Polski niż Eurowizja? No co roku zawsze jest jakaś taka napinka, mam wrażenie, w mediach i ogólnie.
1: A jaka było rok temu, jak Justyna Steczkowska śpiewała tak. I też chyba do finału chyba doszła.
0: Tak, była w finale, gdzieś tam w połowie stawki, z tego co pamiętam, z piosenką Gaja. Czy jest większy potencjał na to, żeby w tym roku zająć wyższe miejsce? No generalnie jest, no bo Alicja.
1: Alicja to jest jej pseudonim artystyczny, więc może być chyba
0: tak,
1: sama Alicja.
0: Tak, to Alicja. Alicja dostała się do finału, będzie śpiewać jako 18 ze swoją piosenką Prey, którą zdarzyło mi się posłuchać i ona jest taka dość nietypowa, bo jest razem z chórem gospel generalnie, który nie jest zbytnio kojarzony z polską kulturą, to jest bardziej z amerykańską, także... Ciekawy to jest projekt, że tak powiem, ciekawy pomysł. No i generalnie tak, będzie występować Polska i też inne słynne europejskie państwo jak Australia, ale to jest standardowo.
1: Alicja Szempińska, żeby tej dokładnie zapomnieć. No ja tutaj zgadzam się z moim przedmówcą, bo też nie mam zbyt dużej wiedzy. Finał są bodajże jutro, bo w sobotę, albo z soboty na niedzielę, no jakoś tak, bo to tam w nocy pewnie śpiewają, bo to się pewnie lepiej śpiewa.
0: Świetną wiedzę mamy.
1: Czy Polska może wygrać? No szanse są zawsze, tak? No to jest prawda. Nie wiem, kto może to wygrać, bo nie znam innych piosenkarzy, ale wiem, kto będzie występował na przykład w finałach. Będzie to na przykład, tak jak powiedziałeś, Australia. Też będzie to na przykład Mołdawia.
0: Ale Mołdawię znam z tego, że oni zawsze mają piosenki ciekawe, że zapamiętujesz je akurat. I teraz słuchałem piosenki Mołdawii przed chwilą i mają taką, że się zapamięta, to prawda.
1: A jakby się obstawić, które z tych 25 państw wygra?
0: Ja bym obstawił dużo swoich pieniędzy na... co my tu mamy? Maltę, na Maltę dam.
1: Ja bym dał na Litwę.
0: Na Litwę, okej, okay. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Dobra, słuchajcie, no nie wiemy za wiele generalnie, jak już widzicie, stawiamy na losowe państwa, także po prostu posłuchajcie sobie piosenki Prey Alicji Szemplińskiej dokładnie i wyróbcie sobie własną opinię, ale zawsze oczywiście Polakom kibicujemy.

0: To było 21 pilotów z piosenką Ride, czyli przejażdżka, można tak przetłumaczyć. My zrobimy teraz skandale, ranking skandali, gdyż dużo się dzieje. Naprawdę, wpiszcie sobie skandal, po prostu w wyszukiwarkę. Tego jest mnóstwo, tyle się złych rzeczy dzieje na świecie. Także zacznę od tego, co znalazłem. Po prostu będę czytał nagłówek i ocenimy, który jest najbardziej skandaliczny.
1: Okej. Okay.
0: Telewizja Republika, hashtag Rachoń, skandal. Służby Tuska miały inwigilować Ziobrę na Węgrzech. Sławomir Cenckiewicz. A, że on pewnie mówi o tym, okej, dobra. To nieważne jest pan Sławomir, ale to jest skandal.
1: To jest skandal, no jak służby inwigilowały Ziobrę, no to jest duży skandal,
0: tak jest,
1: ale
0: tak było,
1: tego nie wiemy. Ja mam coś takiego trochę mniej politycznego. Mają ich dość, młodzi ludzie nagrani. Skandal, co wyprawiają.
0: O Jezus Maria, to aż to się dowiedzieć, to jest dobry.
1: To potem sobie nadrobimy. Teraz ty jedziesz?
0: Teraz ja jadę. Dobrze, to ja mam tak. Skandal grozi przełożeniem meczu barażowego awans do Premier League. No to jest taki spokojny, czyli nie taki, no to nie brzmi bardzo skandalicznie. To jest, słowo skandal trzeba używać moim zdaniem odpowiednio. Da się bardzo łatwo je jakby nadużyć, rozumiesz, nie?
1: Tak.
0: Tutaj doszło do nadużycia.
1: Dobrze, to teraz ja coś mam. Skandal w porcie gdańskim. Import hula polskie kopalnie pod nóż.
0: Jezus Maria, a to brzmi mega.
1: No, że rozumiem, że import, że sprowadzamy węgiel z innych krajów?
0: No chyba.
1: I to przez port gdański, no to wielki skandal w porcie.
0: To ogromny skandal. O Jezu, tutaj mamy... Ojeju, dobra, tego nie będę chyba. Albo dobra, przeczytam, bo to brzmi ciekawie. Dyplomatyczny skandal, watykański order przyznany ambasadorowi z Iranu.
1: Ciekawe.
0: Jak to się stało?
1: Czym sobie zasłużył?
0: No właśnie, że watykański order, no dobrze, no to jeszcze po jednym skandalu, znaczy teraz ty twój ostatni, zaraz wybierzemy największy.
1: Dobrze, skandal w meczu drużyny Cristiano Ronaldo, nie do wiary, co zrobili szejkowie.
0: Jezus,
1: czy oni wypili szejka?
0: No tak, ciekawe jakiego lubią szejka. nie do wiary, no dobrze, teraz trzeba wybrać największy, no ten port trochę mi tak, wiesz.
1: Port, no tak, no, sprawa gruba, jakby nie patrzeć, bo to nie wiadomo, co będzie z polskimi kopalniami, jak mają iść pod nóż, ale ta Republika, tutaj pan
0: no,
1: inwigilacja też, no skandal w Republice, tam jest częste słowo.
0: No tak, to też jest trochę nadużywane, no ale w tym przypadku, no nie wiem, no słuchaj, jeżeli był inwigilowany, no to nie wiem, tylko jest znak zapytania w tym.
1: A, to nie wiemy.
0: Znaczy, jest znak zapytania i wykrzyknik, więc to jest takie, wiesz, takie pytanie, gdzie chcesz od razu odpowiedzi po prostu, nie?
1: To akurat tego nie było przy porcie gdańskim, nie było wykrzyknika ani nie było znaku zapytania.
0: Tylko po prostu zdanie twierdzące.
1: Tak.
0: Okej, okay, no to ja myślę, że port gdański powinien wygrać chyba, co?
1: No też tak myślę, no sytuacja jest ciężka, to jest duży skandal, że polskie kopalnie idą pod nóż.
0: Tak, ale jestem ciekaw, co narobili szejkowie na boisku i co też zrobił ten 15-latek, obok którego stała koleżanka. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, a teraz posłuchamy o innym strasznym skandalu, i to skandalu w rodzinie. Posłuchajcie tej pięknej historii, którą przedstawi nam wokalista Bayer Full.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: na konsoli i użyło do tego pada. I nieraz mu ten pad z ręki spadł i wtedy ja, no, nie byłem z tego zadowolony. Mówiłem mu, że co ty robisz, albo coś w tym stylu, że nie rzucaj tym padem. A teraz pad będzie miał możliwość sam sobie tego powiedzieć.
1: Tak, a co powie? Powie coś tego typu. Uwaga. Jeszcze raz, czekaj. Tak, tak.
0: Może go boli chyba, jak spadnie.
1: Chyba tak, taki właśnie dźwięk wydaje podobno pad, który został wydany przez Steama. W ogóle dopiero się dowiedziałem, że Steam swoje kontrolery wypuścił, coś zupełnie nowego. Tak to kojarzę, że to jest po prostu platforma, gdzie kupujesz gry i w sumie tyle. Ale teraz wypuścili pady, które mają swoje nawet coś do powiedzenia, także to jest coś nowego. No, miałem różne pady, Xbox, PlayStation, jakieś tam inne, no to żaden nie krzyczy. Raczej. Wibrowały czasami.
0: Tak, wibrowały, ale no teraz to będziesz przynajmniej wiedział, kiedy pad ci spadnie. Na przykład może jak ty, nie wiem, załóżmy, że sobie siedzisz, grasz i akurat zaśniesz i pad ci wypadnie z rąk i akurat się obudzisz.
1: Albo akurat grasz FIFA i twój bramkarz się wylewa w 95
0: ojej,
1: minucie.
0: Ojej, to wpadnie dużo niecenzuralnych słów i pewnie krzyk pada będzie dosyć zagłuszony.
1: Ten krzyk?
0: Tak, polecam jeszcze inne przekleństwa, ale to już nie będziemy tego odstawać, bo ja takich wszystkich słów raczej nie znam.
1: Ja też, nie, my nigdy nie przeklinamy generalnie i nie polecamy tego, ale jeżeli faktycznie zainwestujecie w pada od Steama, to możecie się zaskoczyć. No teraz się nie zaskoczycie, teraz będziecie wiedzieli. To jest oczywiście znany krzyk Wilhelma, który na początku został zastosowany w westernie The Charge at Feeder River, no i od tego momentu pojawił się w mnóstwo, no, w wielu filmach po prostu. Na pewno kojarzysz wiele filmów, gdzie padł ten krzyk. No to jest tak.
0: Ja generalnie jestem znany z tego, że oglądam wiele filmów.
1: Tak powiedziałem?
0: Nie, ale tak sobie sam dopowiedziałem.
1: No ale no wiesz,
0: nie,
1: to jakiś...
0: Kojarzę.
1: W Gwiezdnych Wojnach.
0: Ja bym chociażby... to oglądałem, to lubię. No. Ja bym jeszcze zupdate'ował nasz wynik w naszym meczu Darta. No,
1: tak,
0: wynik
1: tak.
0: Nie wiadomo, bo teraz nie widzę, jaki jest wynik, ale jest w miarę porówno. Tak. Czasem są lepsze, czasem są gorsze rzuty z naszych stron, ale walczymy.
1: Walczymy, tak jest. Jest mniej więcej porówno, ale ja dwukrotnie rzuciłem Bullseye'a.
0: A ja rzuciłem maksymalnie.
1: A ty
0: nawet na żywo możesz to skomentować.
1: Tak, podwójnego, także...
0: Potrójną dwudziestkę, tak. Triple double, jak się ładnie po angielsku.
1: A tak, potrójną dwudziestkę, najwyższą możliwą notę, że tak powiem.
0: No to co, my gramy dalej chyba.
1: Gramy dalej, a wy posłuchacie sobie trochę muzyki, która nawiązuje do dzisiejszej pogody, czyli It's Raining Men.

0: Kto późno wstaje?
1: Kto późno wstaje? Jest 11:50, a przed chwilą leciała Julia z Pioszeką za każdym razem. A my za każdym razem, kiedy jest jakaś matura, no to oczywiście musimy się sprawić z wiedzy na dany temat. Dzisiaj jest geografia, tak jak już ustaliliśmy, co oznacza, że Maciej będzie testował moją wiedzę dzisiaj i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Tak, poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby zrobiła mi tutaj 5 pytań na poziomie licealnym, warto wspomnieć.
1: Okay.
2: Roch podobno skończył liceum, tak,
1: tak
2: mówił.
1: Tak, mam średnie wykształcenie.
2: Geografię zdałeś, a pamiętasz, z jaką oceną na końcu?
1: Ja? No, pewnie z trójką jakoś.
2: Dobrze, zobaczymy. 5 prostych pytań. Który z poniższych prądów morskich jest ciepły? Prąd labradorski, prąd bengulski, prąd zatokowy, czy może to jest prąd peruwiański?
1: Kurczę blade. No, bengulski brzmi, jakby był w Afryce, a w Afryce jest ciepło, więc powiem bengulski.
2: Okej, okay, to potem ci powiem, czy było dobrze, czy źle. Które państwo ma największą powierzchnię na świecie? A. Kanada, B. Chiny,
1: no.
2: C. Stany Zjednoczone, czy może D. Rosja?
1: Rosja, zdecydowanie
2: na pewno?
1: Rosja, tak, na pewno.
2: Okej, okay. Jak nazywa się proces powstawania pustyń wskutek działalności człowieka i zmian klimatycznych? A. Erozja, B. Desertyfikacja, C. Wietrzenie, czy może D. akumulacja?
1: No brzmi jak desertyfikacja, bo desert to jest chyba pustynia po angielsku.
2: Tak, to prawda. Także... Na to stawiasz?
1: Tak, idę intuicją.
2: Dobrze, czwarte. Które z poniższych miast leży najbliżej równika?
1: O.
2: A. Nairobi, B. Kair, C. Buenos Aires, czy D. Sydney? I to nie Sweeney.
1: Nie Sweeney. No to Kair na pewno, z pewnością.
2: Kair?
1: Mhm. A była tam odpowiedź taka?
2: Tak.
1: Dobra, to tak. Czy wymyśliłem. Tak, Kair.
2: Podobno leży równo na równiku, zobaczymy, czy tak jest. I ostatnie pytanie. Dominującym gazem w atmosferze Ziemi jest A. tlen, B. dwutlenek węgla, C. azot, czy D. argon?
1: Azot, a to nie jest bardziej chemiczne?
2: No, szczerze mówiąc to nie wiem, ale chodzi o Ziemię, a Ziemia to taka geografia.
1: No dobra, no azot, 100% azot.
2: A jak się czujesz?
1: No dwóch byłem pewien mniej więcej odpowiedzi, znaczy zobaczymy jak będzie, a powiesz mi teraz, czy jeszcze chcesz ten...
2: Mogę powiedzieć teraz, żeby cię nie stresować.
1: Ale Rosja i azot jestem pewien i ty to dobrze, to miałem?
2: Tak, to było dobrze, jeszcze dorzuciłeś dobrze Kair.
1: O, super.
2: I dorzuciłeś dobrze desertyfikację, miałeś tylko jeden błąd, to nie był prąd bengulski, to jest prąd zatokowy słynny.
1: Ja.
2: 80% to jest twoja wiedza.
1: Ej, to mega ładnie.
2: Zabrałbyś tyle w ciemno z matury z geografii?
1: No kurczę blade, no oczywiście, że tak.
2: Tutaj mamy pana magistra geografii. Brawo, gratulacje.
1: Gratulacje, także bardzo dobrze poszło, o dziwo. Więc teraz posłuchamy sobie piosenki, którą lubię. Zasłużyłem na to, żeby ją puścić. Kocham cię, kochanie moje, od Manam.

0: Dream On zespołu Aerosmith. To była piosenka, która przed chwilą leciała, a teraz puścimy odpowiedni podkład, gdyż pan Zbigniew Stonoga, czyli słynny polityk. No.
1: Polityk były w sumie. Polityk. I teraz to jest korespondent taki teraz dziennikarz, to można powiedzieć.
0: Teraz tak, taki komentator, taka osoba, no kultowa
1: komentator
0: oczywiście.
1: Komentator polityczny. O.
0: Komentator polityczny, tak. Stwierdził, że idzie w bój. Znaczy nie w bój, on właśnie bardzo fajnie się wyraża o tym, że ruszył razem do Stanów Zjednoczonych z Krzysztofem Rutkowskim, też kolejnym wojownikiem, po to, żeby znaleźć pana Zbigniewa Ziobrę. W ostatni weekend pojawiła się informacja, że właśnie tam udał się były minister sprawiedliwości, który jest poszukiwany oczywiście przez polskie władze, 26 zarzutów, takie tam rzeczy, i obecnie z panem Romanowskim siedzą sobie w USA i właśnie Zbigniew Stonoga ruszył na poszukiwania.
1: No tak jest to z Krzysztofem Rutkowskim, czyli nie wiem, czy najbardziej skutecznym zagrywem w Polsce, wątpię, ale na pewno najbardziej medialnym i najbardziej znanym. Tutaj panowie przygotowują już specjalny samolot i tutaj pan Stonoga ma nadzieję, że Zbyszek, bo tak do niego mówi, nie odmówi mu wspólnego lotu, jak on to mówi, to będzie lot top of the top, klasa w biznes, linie lotnicze. To akurat będzie pan Rutkowski. Dodaje również, że jego ekipa już jest na miejscu i już tam powoli coś tam robi w kierunku poszukiwań pana Ziobry.
0: Jego ekipa to jest on i Rutkowski? Czy tam ktoś jeszcze?
1: No wiesz, Rutkowski ma swoją ekipę, Rutkowski Patrol.
0: Jezu, wyobrażam sobie, że pracujesz jako detektyw i przychodzi do ciebie Rutkowski i mówi, dobra, dawajcie do Stanów, do pubu Wisła, bo właśnie w pubie Wisła, które podobno znajduje się w miejscowości, gdzie obecnie chowa się Zbigniew Ziobro.
1: A to już wiedzą, to już pewnie patrol Rutkowski się tego dowiedział.
0: No tak, no ale to tutaj nie ma informacji jeszcze, jaka to jest miejscowość, więc to jest takie informacje insajderskie, także gratulacje, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. No Zbigniew Ziobro jest człowiekiem bardzo słownym, pamiętamy.
1: Ale posłuchaj, bo to jakby zdolność na powrót do Polski, to jego lot będzie niesamowity. Sam Zbigniew Stonoga będzie mu polewał szampana przez całą drogę do Polski. Będzie się go zwracał jak najserdeczniej, jak tylko potrafi, bo zależy na tym, żeby Zbigniew Ziobro wrócił do Polski. To akurat w towarzystwie Zbigniewa Stonogi. Też tutaj mówisz, Zbigniew Stonoga, że zna dobrze Patrycję, żonę pana Ziobry. Znają się, jak to cytując, znamy się jak stare, łyse konie. No, niesamowite rzeczy nam się tutaj dzieją. A na końcu jeszcze pan Stonoga żartował, że może im minister Żurek da Lizaka, Polizaku, jak przywiózł Ziobrę do Polski.
0: No tak, no. W tym momencie to możemy odwrócić w sumie słynnego mema, słynny tekst, to raczej Ziobro powie, Stonogo, przestań mi spokój prześladować się raczej niż w drugą stronę. Także ta komedia trwa dalej, a teraz posłuchamy utworu, który leciał w tle, czyli Eye of the Tiger.

0: Słuchajcie, mała aktualizacja, zaraz nasz mecz w darcie dobiegnie końca. Ja mam 41 punktów do 44 punkty do końca, a Maciej ma 41. Kto wygra?
1: Wygra lepszy.
0: Wygra lepszy.

0: nieskromnie powiem, że wygrałem z Rochem w darta.
1: To prawda, niestety.
0: Ale gramy tak zwany rewanż, idzie nam na razie w miarę równo, ale jesteśmy w klimacie sportu, bo mamy pierwszą kosę kibicowską w historii Termaliki Brukbet. Nie trzeba bardzo ciepła grafika, bo jest uzasadnienie, że dlaczego na ostatnim meczu w Nieciszy kibicy Legii krzczeli. Co krzczeli?
1: Idźcie wieśniaki na pole zbierać ziemniaki. Kto to wymyślił?
0: No kibice Legii.
1: Naprawdę.
0: Nieznani sprawcy, taka grupa kibicowska. Nie wiem, czy akurat byli oni, czy nie, ale to bardzo kreatywna przyśpiewka.
1: No strasznie.
0: Kibice Termaliki są bardzo z tego faktu niepocieszeni.
1: Cała stówka kibiców Termaliki jest rozsierdzona, ale naprawdę, no nie rozumiem. Ja wiem, że trzeba jako dziennikarz być obiektywnym, no ale to jest jedna z gorszych przyśpiewek, jakie słyszałem w życiu.
0: Ale no widzisz, taka, żeby na kosę musi być teraz Termalika. Teraz no, tak. Aż strach, myślę, jak będzie wyglądał teraz wyjazd kibiców Termaliki do Warszawy. Co tam się będzie działo? Czy jakiś wspólny zbiornik grzybów w pobliskich lasach będzie, myślisz?
1: O tym mówisz, tak? A to tak się mówi? To jest taki kryptonim?
0: No, że kibice wspólnie obydwu klubów chcą zbierać grzyby do lasu wspólnie.
1: Aha, no możliwe, że będą razem zbierać grzyby i raczej...
0: Albo ziemniaki z pola.
1: Albo ziemniaki. Przywiozą ziemniaki Legii, zaczną w nich rzucać ziemniakami. No fajnie, ale no to dla Termaliki to jest jakaś tożsamość klubu, że jest jakaś kosa, nie?
0: To prawda.
1: Ale pytanie, czy kibice Legii o tym wiedzą?
0: Mi się wydaje, że jak to dojdzie niedługo do Warszawy jakąś drogą, no to będzie ciężko. Polski świat kibicowski już nie będzie taki sam jak przed tygodniem.
1: Ewidentnie nie. No Termalika, Brukbet, Nieciecza z Legią, to jest nowa kosa. Zobaczymy. No wiemy, że Legia się utrzyma, także w pierwszej lidze się nie spotkają, nie będzie wielkich derbów, ale może jeszcze kiedyś. Także teraz posłuchamy tego, za czym tęsknimy, czyli tęsknimy za latem zdecydowanie. No za jakiś miesiąc już będzie tak naprawdę, wiesz.
0: Myślałem, że za Sentino tęsknimy.
1: No za Sentino ciągle wydaje nowe piosenki, ale powiedzmy, że też tęsknimy, a przynajmniej za tym, który tak tam ładnie śpiewa o lecie.

0: Grenade od Bruno Marsa. Godzina 12:23 na zegarkach, co oznacza, że jeszcze pół godziny będziemy z Maciejem dla was. Następna runda darta przebiega tak, że na razie prowadzę, ale no zobaczymy, jak to będzie, bo trzeba skończyć jeszcze. To jest gorsze, no ale słuchajcie, prezydent Polski nasz obecny, no można mieć różne opinie, ale trzeba się zgodzić z tym, że na pewno jest barwny. Na pewno jest o czym mówić, nie? To jest rzecz, gdzie nie można dyskutować, że jest o czym gadać. Karol Nawrocki odwiedził niedawno Rumunię i stwierdził, że wróci nie z pustymi rękami, nie wrócił z jakimś podarunkiem od na przykład jakiegoś polityka Rumunii ważnego albo z czymkolwiek takim. On wrócił z niedźwiedziem.
1: Dosłownie i w przenośni, co prawda niedźwiedź. O imieniu Batyr sam Karol Nawrocki dał mu takie imię. No, Batyr możemy kojarzyć, bo wydał kiedyś Karol Nawrocki dał książkę pod pseudonimem Batyr właśnie. No i teraz tak ten miś się będzie nazywał. Miś jednak nie wróci z nim do Polski, bo miś zostanie w zoo, jeśli się nie mylę, w zoo w Rumunii, ale będzie miał imię Batyr i będzie, że go zadotował Karol Nawrocki.
0: Tak jest. Jeszcze w ogóle do tego ośrodka rumuńskiego ma trafić maskotka misia Wojtka, czyli tego, który podczas wojny był z polskimi żołnierzami. I się zastanawiam, w sensie fajny gest ogólnie, tak sobie pomyśleć, ale no czemu? Czemu maskotka tam ma być? Co ona będzie tam robić?
1: No, żeby miś Batyr miał się z kim bawić, albo z czym bawić.
0: Z misie Wojtkiem pluszowym?
1: Miś Wojtek i miś Batyr będą, no.
0: Okej, okay, no dobrze, no dobrze, ale na początku miałem nadzieję, że on po prostu będzie miał w Pałacu Prezydenckim tego misia, że będzie on, pani Marta i miś Batyr, nie? I będzie walka, i będzie walka o ten, o takie uznanie i atencję pana prezydenta między panem Martą a Batyrem.
1: Ciekawe, czy Batyr ma jakieś słowa po polsku mówić.
0: Oj, mam nadzieję, że go nauczy. No jak z misiem Wojtkiem pogada trochę dłużej, to na pewno go czegoś nauczy. Dobrze, no, słuchajcie, 12:25, my z wami jeszcze będziemy, tak samo jak miś Batyr będzie jeszcze z nami przez jakiś czas. No jest przecież naszym teraz pupilem prezydenckim, jakby można powiedzieć. A teraz posłuchamy sobie na cześć naszej koleżanki, której dzisiaj nie ma, czyli piosenki zespołu Florence and the Machine, ale w remiksie Calvina Harrisa, Say My Name.

0: To, że leci ta wesoła piosenka, przed chwilą leciała Kylie od zespołu Akcent, to nie jest przypadek, gdyż po pierwsze wygrałem w darta, mamy 1-1, zaraz gramy rundę ostateczną, finalną, więc zobaczymy, co wyjdzie, ale mamy też dobre wieści, jeżeli chodzi o zdrowie Patryka Budniaka, czyli żużlowca, który no, ostatnio pojawił się materiał wideo, który dość nas wszystkich zszokował, jak w trzeciej lidze żużlowej Start Gniezno podejmował innego jakiegoś przeciwnika, no i Patryk Budniak wyleciał, no po prostu wypadek był, wyleciał przez bandę i no wyglądało to po prostu strasznie. Na szczęście teraz już wiemy, że nie jest aż tak źle z Patrykiem.
1: No bo jak wiem z informacji Startu Gniezno, czyli klubu, z którym jest Patryk, jest jego zawodnikiem, pojawiły się sygnały tego, że ma on czucie w nogach, co daje nadzieję w walce o dalsze powrót do zdrowia. Też jest stopniowo wybudowane, że śpiączki farmakologicznej i reaguje na kontrakt z bliskimi. Trzeba czekać na kolejne informacje, ale nadal pozostaje pod stałą opieką lekarzy.
0: Tak jest, to jest bardzo dobra informacja, także no oczywiście, oczywiście ważniejsza niż to, że wygrałem w darta, no nie oszukujmy się, to jest zdecydowanie ważniejsze, także bardzo się

0: Rochmel się pytanie, jak oceniasz beton, z którego obecnie korzystasz w różnych sytuacjach, w różnych miejscach?
1: Beton, jak oceniam, ja takie dałbym 6 na 10, bo...
0: Dlaczego?
1: No nie wiem, czy to, co powiem, to będzie straszna bzdura, ale... Bo beton to na drodze też jest, tak? Czy nie?
0: To
1: nie,
0: jest asfalt,
1: to nie. To nie wiem. To 6 na 10 dam.
0: 6 na 10, no dobra. Spoko.
1: Mam stosunek ambiwalentny.
0: Ja dam między 6 a 7 na 10.
1: Okej.
0: Tak młodzieżowo. A mówimy o betonie, gdyż, o ile dobrze widzę, to chyba na potencjał lubelskiej, czyli to w Lublinie, jest konkurs na najlepszy beton.
1: No,
0: wśród studentów.
1: I oni będą robić własny beton.
0: No własny beton i właśnie już zrobili. Ich zadaniem jest stworzyć jak najtrwalszy, ale i ekologiczny beton, czyli wiesz, i to według własnej receptury. Wow. Czyli ty masz, czy takie ciężkie rzeczy musi być według własnej receptury, to może być najtrudniejsze. Musi być ekologiczny, no i musi być bardzo twardy.
1: Tak jest, 11 maja odbył się właśnie ten konkurs na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i tam właśnie zostały stworzone mieszanki betonowe. Nowe, ekologiczne, to też były takie, że tak powiem, wytyczne, żeby był ekologiczny, żeby był wytrzymały oczywiście i po 28 dniach, kiedy beton dojrzeje i będzie już taki wytrzymały, to będzie właśnie poddawany testom wytrzymałości i będzie sprawdzany również jego ślad węglowy. Wow!
0: Trudne rzeczy.
1: Trudne. Z czego ty byś już by zrobić beton?
0: No chyba beton to słuchaj, no na pewno się używa wody.
1: No woda.
0: No piasku. Tak. No i cementu chyba.
1: Okej, okay, ale...
0: Ale jeszcze by był ekologiczny, ja to nie wiem, może... Ja bym dał trochę trawy.
1: Trawy? No to byłoby... No,
0: ładna, zielona.
1: A ja bym dał po prostu węgiel.
0: Jak węgiel? To nie przecież by się ślad węglowy.
1: No tak, ja bym tak specjalnie, ja bym trollował.
0: Ale w sumie, wiesz, jakbyś wrzucił do środka węgiel i byś go zamurował, to by nikt nie wiedział, że tam jest węgiel.
1: No nikt by nie wiedział, ale są tam testy, ja myślę, że one są bardzo
0: ale
1: takie...
0: Ale myślisz, że taki beton, jak jest taki twardy, go rozetną? To nie ma szans.
1: Ja nie wiem, jak oni będą to testować, to musimy się w czerwcu przekonać.
0: Może wyślemy naszych dziennikarzy specjalnie do Lublina na to, żeby tam byli.
1: Tak, reporterów. Redaktorze Marcelu Michalski, jeżeli słyszysz, wysyłamy cię do Lublina na sprawdzanie testu, na test, na wytrzymałość, na beton po prostu.
0: Tak, gramy nadal w darta.
1: Tak, to prawda.
0: Trzecia runda o drugie zwycięstwo. Mam 6-7 punktów do końca.
1: Wow, a ja mam trochę więcej.
0: Rok ma chyba, teraz nie widzę, ale
1: 90
0: ma więcej.
1: Parę.
0: 90 parę. No to gramy i zobaczymy, bo czasu już coraz mniej.
1: Czasu już coraz mniej. No chyba zapomnieliśmy, ile mamy punktów, no ale Agnieszka Chilińska nie może cię zapomnieć i właśnie posłuchamy.
0: Dziękuję, pani Agnieszko.
1: Dobrze, posłuchamy sobie pani Agnieszki.

0: Azizam, to była piosenka Eda Sheerana. My niestety będziemy się już żegnać, 12.52, co oznacza, że kto późno wstaje, dobiega powoli końca, no ale trzeba dać ostatnią, bardzo przykrą aktualizację, gdyż przegrałem. No.
1: Nie jest przykro.
0: Jest bardzo przykro.
1: Mi się podoba.
0: 2-1 dla redaktora Chwalińskiego przyszedł w zastępstwo, a wychodzi z zwycięstwem w darcie. To był pierwszy mecz mistrzostw darta w Meteorze w studiu. Może ktoś jeszcze podłapie ten pomysł, zobaczymy.
1: No na pewno, najbliższe pasmo poranne masz ty, jeśli nie, tak. Nie pamiętam, z redaktorem Piasnym i Lubawem do 3.
0: No.
1: Wiemy, że redaktor Piasny dobrze rzuca.
0: Super rzuca, tak, fantastycznie.
1: Nie wiem, jak Kuba Lubawy rzuca, ale on też może mieć cela.
0: Może mieć cela, to prawda, tak, ale my się no żegnamy niestety. W takim razie jest już naprawdę późno, trzeba wstać. Kto późno wstaje, się
1: już
0: kończy.
1: Chyba wszyscy wstali.
0: No mam nadzieję, że tak. Ja raczej pójdę spać, patrzę na tą pogodę i tak dalej. Chociaż
1: ja nie.
0: Można robić różne rzeczy i tak w ciągu dnia, chociażby w domu.
1: To prawda, ja na przykład ma nie padać wieczorem, się po południu wieczorem, to ja pójdę na rower.
0: Na rower, ale
1: no
0: to
1: bo się jest dzień dojazdu rowerem do pracy.
0: No jest, ale ty jedziesz do pracy?
1: No nie, ale mogę sobie założyć, że jedę do pracy i wtedy będę świętował.
0: No dobra, taki.
1: A potem się okaże, że nie ma tej pracy i wrócę.
0: I to jest w ogóle świętowanie, jak się okaże. No dobrze, to będziemy się żegnać, musimy życzyć tylko redaktorowi Chwalińskiemu, żeby no, jechał bezpiecznie na tym rowerze, no bo jest
1: jak blisko. Zawsze.
0: Jak zawsze. Także z wami byli przez te 3 godziny.
1: Maciej Chwaliński, dziękuję.
0: Iroch Orzechowski, pozdrawiam jeszcze raz redaktor Okoniewską, którą usłyszycie na pewno za tydzień, a my się z wami żegnamy.
2: Kto późno wstaje?

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
5: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. Co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
5: Dookoła świata w Radiu Meteor.

chciałem jak

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
4: Yo.

0: C'est ça, c'est.
1: Nie wiem, gdzie.
0: Nie, no, nie, nie. Jak znajdziesz to, to może być ciężko.
1: Nie. Nie będę oszukiwał.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: promocję.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego. Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
5: Radio Meteor.

piękna opcja, żeby rozpocząć dzisiejszy dzień. Witam Was serdecznie. Godzina 16 w piątek. To oznacza, że po raz kolejny słyszymy się na Łędkowaniu. 15 maja. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale ostatnio, 3 tygodnie temu, mieliśmy do czynienia z 67 dniem roku Ognistego Konia. Natomiast dzisiaj mamy 88. Jakoś tak wypada, że te liczby są całkiem znamienite i warto się z tego powodu cieszyć, no bo nie ma nic piękniejszego niż wspaniała liczba na kalendarzu, szczególnie jeśli jest piątek, szczególnie jeśli jest 16 i szczególnie jeśli jest Łędkowanie. Zapraszam Was serdecznie na kolejną już godzinę, chyba 8 w tym roku, godzinę rozważań, godzinę dywagacji, debat na temat ryb. W tym tygodniu nie ma odcinka specjalnego, w tym tygodniu jest zwykły odcinek plebiscytowy, w tym tygodniu wygrał węgorz, no więc o tym sobie posłuchacie, ale najpierw wiadomo, 1404 rok po Hidżri mamy, co oznacza, że musi polecieć Tarkan na antenie Radia Meteora.

Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł dalej, stamtąd ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Witamy w kąciku poetyckim, jak zwykle, na antenie Radia Meteor. Skończył się już, więc mam nadzieję, że wam się podobało. W każdym razie segmenty są takie. Była muzyka turecka, teraz wracamy do muzyki hebrajskiej. Jerusalem Shel Shachar.

zawsze niezawodna Jewish Starlight Orchestra pozwala nam w końcu zrobić wjazd, więc robimy wjazd. Skończyły się już duperele, zaczynamy prawdziwą audycję. Segment najpierw meteorologiczno-publicystyczny, więc zacznijmy od początku. Mamy dzisiaj piątek, jak w zasadzie co piątek, więc branie jest różnie. Ostatnio było bardzo złe, wcześniej nie było w zasadzie wcale, bo była majówka, więc nie można się tego było dowiedzieć z anteny Radia Meteor. Natomiast mówię wam trochę post factum, że wtedy branie też było złe. Poszerzony księżyc, ciężka sprawa. Natomiast dzisiaj, no wracamy w zasadzie w taki już całkiem paraboliczny okres wchodzenia w malejący sierp, bo w zasadzie tak co 3 tygodnie mniej więcej mamy do czynienia z braniem średnim. To jest taka już w zasadzie śpiewka przeszłości, że możemy się pochwalić chociażby dobrym braniem w piątkowe popołudnie. Natomiast no cóż, takie jest życie, taki jest rap, o to w tym wszystkim chodzi. Przez ostatni tydzień, od poniedziałku do czwartku, branie było na zmianę. Najpierw bardzo złe, a potem było średnie. Do dzisiaj, nawet do jutra w zasadzie, malejący sierp będzie się utrzymywał, no więc no dobrze, chociaż się poprawiło. Natomiast w niedzielę, 17 maja, jak najbardziej branie będzie bardzo dobre. Będziemy mieli księżyc w Nowiu. No to nie jest zbyt częsta okazja, więc warto ją na pewno wykorzystać. Szczególnie, że 17 maja, no to jest taka data na pewno symboliczna dla niektórych. Nie wiem dla kogo, ale myślę, że ktoś się znajdzie. Jeśli chodzi o przynęty polecane na ten miesiąc, no to nigdy ich nie brakuje. Pomyślicie sobie, ale otóż nie. Niestety, jak się okazuje, wędkowanie ma niesamowity impact na świat wędkarski i przynęta stalowy gnom i przynęta ucha są aktualnie niedostępne w sklepach wędkarskich w twojej okolicy, więc niestety nie zaopatrzycie się właśnie w nie. Natomiast jeśli jesteście fanami przynęty typu gnom, no to jeszcze jest gnom CF, nieco inny, nieco mniej wyboisty, nieco mniej wybrzuszony, natomiast jak najbardziej z rodziny gnomów daje radę. Poza tym chociażby Lady Gadda, taka gra słów tutaj, szczególnie, że jest na promocji, więc warto z tego skorzystać. Poza tym gruby Long 7, Baby Tyson 14, kołyska Baby Big Tyson 25, wirujący ogonek bzyk, dużo jest przynęt polecanych na ten miesiąc, więc można jak najbardziej sobie wybrać, nawet jeśli stalowy gnom czy ucha są wyprzedane, no to cóż, taki jest hip-hop, z tym się nie walczy, z tym po prostu się akceptuje, więc no wy to też zaakceptujcie, no bo jedziemy na Śląsk, jedziemy na ryby.

0: trzeba sobie wyjaśnić jedną rzecz, tak powiedzmy na początek, no bo już jesteśmy po wszystkich segmentach początkowych, więc można przejść do tego, o czym jest ta audycja, a jest o węgorzach, bo tak zdecydowaliście w głosowaniu na rybę tygodnia. No więc mamy rybę tygodnia, którą jest tym razem węgorz. Była bardzo zacięta rywalizacja z karpiem. Karp i węgorz miały tyle samo głosów, natomiast po zweryfikowaniu jeden z głosów był zrobiony podwójnie, był podany przez drugie konto i tej samej osoby, co spowoduje, że niestety trzeba go anulować. Z tego też powodu węgorz właśnie wygrał. Gatunek ryby węgorzokształtnej z rodziny węgorzowatych, dużo jest węgorzów w tym węgorzu, to jest bardzo dobra opcja dla nich. W końcu nie jest to ryba karpiowata, bardzo się z tego cieszę, nic tylko enjoyować taką audycję, jak nie ma karpiowatej ryby w końcu. Bo albo karaś, albo karp, albo jeszcze inne musiały się czasem pojawiać. Natomiast węgorze są jak najbardziej niekarpiowate, z tego się cieszymy. Poza tym, co jeszcze ważne jest do powiedzenia, no to chociażby węgorze elektryczne, które się mogą kojarzyć w zasadzie na pierwszy rzut oka, czy też pierwszy rzut uchem, czy węgorze elektryczne po pierwsze są węgorzami, czy w ogóle istnieją i o co z nimi chodzi. No o tym będzie nieco później, bo teraz tylko lekkie wprowadzonko. Natomiast węgorze elektryczne popularnie nazywane są tak, natomiast nazwa bardziej powiedzmy naukowa, no to są strętwy. Electrophorus electricus, więc tutaj bardzo dużo elektryczności w swojej nazwie, nawet po łacinie miało, więc nie bez powodu prawdopodobnie węgorzem elektrycznym zostało nazwane. Natomiast co jest ważne do powiedzenia na samym początku, jest to, że nie są spokrewnione z węgorzokształtnymi. Węgorz elektryczny i węgorz to nie jest ta sama rodzina, więc na spokojnie. Jedyne, co je łączy, to faktycznie wygląd. Są bardzo do siebie podobne. Są długie i takie dosyć wąskie. Stąd też tak się właśnie nazywają strętwy, że są węgorzami elektrycznymi. Natomiast, tak jak mówię, węgorzowatymi nie są. Nieco więcej o węgorzach, węgorzowatych i wszystkich innych już za momencik.
1: I fish off the brand new pole, just copped it. Got options, could cast that worm.

Zacznijmy może od rodzimego podwórka, od węgorzy europejskich, czyli tych takich OGs, tych, o których myślicie mówiąc węgorz. No to właśnie są one. Angila, angila po łacinie z rodziny węgorzowatych Angili Dae. Są w zasadzie we wszystkich zbiornikach morskich w Europie. W każdym morzu europejskim praktycznie można takiego węgorza znaleźć, czy w każdej rzece i w każdym jeziorze. No niestety nie, natomiast w bardzo wielu się znajdują, szczególnie w Europie w zachodniej i w środkowej, nieco mniej w tej południowo-wschodniej, czy też w środkowej części Oceanu Atlantyckiego. Tutaj jest całkiem duży tak zwany przeskok, jeśli chodzi o miejsce występowania, no bo nie wszędzie on tutaj niestety wysiaduje. Problem jest taki z węgorzami, że one bardzo chętnie wybierają miejsca ciepłe i obficie porośnięte o mulistym dnie, co sprawia, że jeśli chce w jakiejś rzece lub w jeziorze się osiedlić, no to takie właśnie musi mieć warunki, a nie każda rzeka jest w stanie takie warunki spełnić i nie każda rzeka jest w stanie osiedlić takiego węgorza. Stąd też często dorosłe osobniki wędrują z wód słodkich do morza i nie jest to tak jak w przypadku karasi, czy też minogów, które były wspominane ostatnio, głównie minogów w zasadzie, które podróżują tam podczas tarła, natomiast węgorze po prostu robią to dla miłości gry, one po prostu są niesamowicie friki i wędrują sobie z wód słodkich do morza, żeby sobie po prostu powędrować i ja to jak najbardziej szanuję, to jest totalnie spoko. Samice węgorza, co ciekawe, mogą mieć nawet 2 metry długości i 9 kg wagi. To jest naprawdę kawał ryby, naprawdę sporo. Największy węgorz w Polsce złowiono w jeziorze Jaśkowickim i ważył 6,5 kg prawie. To też jest całkiem sporo. Nie ma co tutaj Polaków dyskryminować. 6,5 kg na węgorza to jest całkiem dobre wyjście. Natomiast pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, że jakaś ryba, o której wam opowiadam, jest w stanie zagrożenia, bowiem zawsze te ryby, które były omawiane, są mimo wszystko w kategorii zagrożenia najmniejszej troski. Nawet minogi, co ciekawe, które raczej na pierwszy rzut oka i pierwszą myśl raczej nie wpadają, prawda, do głowy. Natomiast pomyśleć można, że węgorze to są jednak takie, mimo wszystko, w miarę powszechne ryby, prawda. Każdy o węgorzu kiedyś słyszał, te węgorze elektryczne jakoś w świadomości ludzkiej są zatarte głównie przez kreskówki i takie ich upublicznianie właśnie w wizerunku nieco krzywdzącym, nieco dziwnym, natomiast no zła sława to też jest sława, więc warto to docenić. W każdym razie węgorze, to jest pierwszy raz, kiedy wam o tym mówię, są w stanie zagrożenia i to nie byle jakiego zagrożenia, bo są krytycznie zagrożone. Są zaledwie 2 poziomy od bycia wymarłymi. To jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia w zasadzie dla węgorzy i dla ich fanów. Tym bardziej, że no, ciężko zrobić coś w takiej sytuacji, jak już wiem, że no, nie wymyślimy nowego węgorza, najwyżej będziemy sprowadzać się z Ameryki czy skądś, ale no, też nie wiadomo, jak się przyjmie. Tak, tutaj wiele było takich próbowanych, natomiast no, nie zawsze to wychodzi. Jeśli chodzi o jego styl życia, lifestyle węgorza, bo to też jest ważne, no to jest on aktywny w nocy, głównie żywi się fauną z dna, czyli bezkręgowce, ewentualnie drobne ryby. Potrafi też zjeść nieco większą rybę, chociaż aparat gębowy ma całkiem mały, więc nie wszystko się tam niestety dla niego zmieści. Poza tym lubi też zjeść sobie raka podczas wylinki, czyli tego, jak on w zasadzie zostawia swój oskórek, swoje odzienie powiedzmy, i on je wtedy sobie lubi zjeść. Normalnie węgorze żyją w wodzie, natomiast co ciekawe, potrafią przemieszczać się też po lądzie, kiedy pełzają, nie są zbyt szybkie, bo to są mniej więcej 3 km na godzinę, natomiast też przy okazji, jak są sprzyjające warunki, bo to musi być podłoże wilgotne z trawą i mchami, duże znaczenie ma wtedy też dyfuzja gazów przez skórę. Węgorze mogą żyć poza wodą przez 2 dni.
To jest naprawdę, naprawdę godne podziwu. Jest też rybą bardzo długowieczną. Jeden z znalezionych węgorzy w Czechach miał na swoim karku 68 lat. To bardzo niewdzięczna liczba, natomiast tak to było. Co też ciekawe, potrafi wyczuć zmiany temperatury wielkości 0,03 stopnia Celsjusza, więc tym bardziej ważne jest, żeby patrzeć na kalendarz brań i to, jaki jest aktualny stan Księżyca, bo tutaj naprawdę dużo rzeczy może wpłynąć na to, czy węgorz akurat da się złapać, czy nie da się złapać. O węgorzach jeszcze trochę, a nawet więcej niż trochę, ale za moment, bo teraz Łona i Weber chcą nam coś powiedzieć.

0: co ja teraz robię?
1: Ważna przypowieść o życiu zastosowana przez ten duet. Wspaniała rzecz. W każdym razie wracamy do tematu węgorzy, ale co ważne, wracamy do tematu węgorzy i ich tarła, bo o tym też trzeba trochę porozmawiać. Z węgrzami jest tak, że one podejmują wędrówkę rozrodczą od lata do późnej jesieni. I co ciekawe, węgorze europejskie wtedy brną w jedno konkretne miejsce, bowiem jest to Morze Saragosowe, czyli część, znaczy w zasadzie morze Oceanu Atlantyckiego. I wtedy w zasadzie wszystkie węgorze europejskie tam zmierzają. To jest niesamowicie ciekawe. I trwa to mniej więcej półtora roku. Zależy też oczywiście skąd płyną, natomiast zazwyczaj to zajmuje około półtora roku. No i wiosną mniej więcej na głębokości od 400 do 1000 metrów odbywają właśnie tarło i to jest niestety taka misja trochę samobójcza, bo osobniki dorosłe po tym jak już złożą jaja zwyczajnie giną i węgorzy już więcej wtedy z nami nie ma. Natomiast larwy same w sobie są przezroczyste i tak sobie wykminiono, w zasadzie same się tak wykminiły ewolucyjnie i też może jakąś mają jakiś układ z naturą, bo to jest też całkiem fascynujące. W każdym razie te larwy przezroczyste są unoszone przez prąd zatokowy, czyli Golfstrom, w kierunku wschodnim i potem po kolejnych 2-3 latach mniej więcej docierają do przybrzeżnych wód europejskich, gdzie już między październikiem a kwietniem zmieniają się w nieco starsze formy węgorza. Już nie są larwami, są trochę bardziej wyewoluowane, trochę bardziej kompetentne w życiu i wpływają potem do rzek, głównie francuskich i angielskich, natomiast w zasadzie, tak jak mówię, można je znaleźć w polskich i w zasadzie w większości rzek i jezior Europy i podczas wędrówki rosną, aż osiągną co najmniej 7 cm długości, pokrywają się łuskami w wieku około 5 lat przy długości nieco większej od 16 do 18 cm, natomiast w wodach słodkich przebywają od 6 do 10 lat, niektóre osobniki, te bardziej długowieczne nawet i 20. To jest naprawdę, naprawdę niesamowite, jak wykminiły sobie to te węgorze. Trochę przykra sprawa, że te dorosłe niestety kończą swój bieg podczas złożenia jaj, no ale tak czasem bywa. Nie wszyscy są jak ludzie, którzy dbają o swoje młode. No czasem tak się kończy, że trzeba oddać serce, trzeba przyjąć wyrok na klatę za rodzinę i za swoich bliskich. Jeśli chodzi o węgorze europejskie w Polsce, no to jak wiadomo PZW ma coś niecoś do powiedzenia. No i cóż, są wymiary ochronne na węgorze każdego typu. Jeśli chodzi o wody PZW, no to jest 60 cm, więc te krótsze nieco węgorze, no niestety trzeba wracać z powrotem do wody, natomiast te nieco dłuższe można jak najbardziej sobie wyłowić dalej. Natomiast jeśli chodzi o wody słodkie i morskie, te nie na wodach PZW, no to jest od 50 cm. Jeśli chodzi o okres ochrony, to on również jest w tak zwanym istnieniu. No niestety trwa całkiem długo, bo od 1 grudnia do 31 marca jest okres, w którym węgorzy lepiej nie łowić. Co jeszcze ciekawe, to się raczej nie zdarza. Natomiast no akurat w Polsce się zdarzyło w przypadku węgorza. Jest również dobowy limit połowu, bo można sobie dziennie złowić maksymalnie 2 węgorze na osobę. Tak jak już mówiłem, rekord polski to około 6,5 kg, 144 cm długości miał wówczas ten węgorz, no więc coś naprawdę, naprawdę imponującego. To tyle jeśli chodzi o węgorze europejskie same w sobie, już za chwilę przejdziemy do jego trochę sławniejszego chyba kuzyna, czyli strętwy, czyli węgorza elektrycznego, który, jak warto jeszcze raz powiedzieć, nie jest z rodziny węgorzowatych. W każdym razie, no jeśli zamykamy tutaj tę książkę, zostawiamy barkę na brzegu. Węgorze mówimy na razie papa. Jeszcze może do nich wrócimy, zobaczymy, ale za chwilę będzie o węgorzach elektrycznych. Natomiast teraz bracia Figo Fagot i tym razem nie jest to Wędkarz Miłości, który będzie na końcu, tylko nowa piosenka o węgorzach właśnie.

start. Niestety trochę nas ocenzurowali i piosenka Braci Figo Fagot nie mogła polecieć w całej okazałości, natomiast myślę, że i tak dostarczyła wam wielkich, wielkich emocji, wielkich przeżyć, po pierwsze muzycznych, a po drugie wędkarskich. To jest w życiu w zasadzie najważniejsze. W każdym razie dostaliśmy pytanie od jednego ze słuchaczy o to, czy faktycznie węgorze elektryczne istnieją, bo pojawiały się, tak jak już mówiłem wam, w bajkach, w różnych przekazach, są całkiem znane w tak zwanym folklorze, są całkiem znanym tropem w różnego typu produkcjach, natomiast no właśnie, w różnego typu produkcjach, niekoniecznie w prawdziwym świecie. Myślę, że nikt z was nigdy w życiu nie widział żadnego węgorza elektrycznego, szczególnie nie w polskich wodach, natomiast jeśli tak, no to po pierwsze szacunek, po drugie powiedzcie mi to w twarz, natomiast tak, strętwy to właśnie są węgorze elektryczne, które po raz kolejny warto powiedzieć, nie są węgorzokształtnymi i nie mają wiele z węgorzami wspólnego, poza tym, że są całkiem podobne, chociaż są trochę grubsze zazwyczaj, no i ale są długie, więc jakby to wszystko

de Santany, czyli słynnego biologa z tamtejszych obszarów, zaliczyli do tego gatunku tylko populacje żyjące na obszarze Wyżyny Gujańskiej. Więc jest tutaj pewien rozbrat, jeśli chodzi o węgorze elektryczne. Niestety te strętwy są zaliczane tylko na tym właśnie obszarze Wyżyny Gujańskiej. Cóż, taki mamy klimat. Nie mają płetwy grzbietowej, to jest nieco problematyczne dla nich, płetw brzusznych też nie mają, natomiast płetwa ogonowa jest szczątkowa, więc jeśli chodzi o ich pływanie, no to mają trochę problemy, natomiast podobnie jak węgorze europejskie, węgorze nasze, normalne, dobre polskie węgorze mogą trochę na ląd sobie wypłynąć i przez niekoniecznie dwa dni, może dwa dni nie będą podróżować, natomiast mogą na chwilę się wydostać. Jak wam mówiłem, węgorze europejskie są zagrożone i to tak bardzo poważnie, w zasadzie prawie wymarłe. Natomiast węgorze elektryczne, czyli strętwy, o których nie myśli się aż tyle, myślę, co o węgorzach zwykłych, szczególnie nie w Polsce, no to one akurat są najmniejszej troski gatunkiem. Są bardzo powszechne, jest ich bardzo, bardzo dużo. No i no właśnie, co ciekawe, jest ten ich fakt elektryczności. Nie będę wam tego tłumaczył teraz, wytłumaczę to za chwilę, no bo ileż można, natomiast to jest na pewno bardzo ciekawe, tym bardziej, że aż dwa człony w nazwie łacińskiej tego stwora, czyli Electropholus electricus, mają w sobie słowo elektro, no więc ta elektryczność jest dla nich niezwykle ważna, ale no właśnie, najpierw ASAP Rocky, a potem wytłumaczę wam nieco, dlaczego właśnie są one takie elektryczne. What's going down?

cook it like a steak, whip it like a slave. Look at what it weighs, cooking fish and steak. Cook it like a steak, flip it right away. Cook it like a steak, risk it every day. Jeden z innych ciekawskich użytkowników sieci typu internet był zaciekawiony tym, czy węgorze elektryczne produkują jad, czy to faktycznie jest ładunek elektryczny. Być może jest to ten sam ciekawski dociekiwacz internetowy, co ten, który spytał się nas, konkretnie nasz słuchacz, o to, czy węgorze elektryczne faktycznie istnieją. W każdym razie mamy odpowiedź, że to nie jest jad, tylko właśnie prawdziwy ładunek elektryczny, około 500 V 1 amper, więc jakby to przeliczyć na gniazdka, to jest mniej więcej całkiem sporo. Jeśli chodzi o te węgorze, można by nimi na pewno zasilić niejedną żarówkę, być może nawet i dwie. W każdym razie posiadają one wyspecjalizowane komórki, które są zwane elektrocytami, podobnie jak same węgorze elektryczne się nazywają elektrycznie po łacinie. Jeśli chodzi o to, jak one działają, to w zasadzie to są takie małe ogniwa, takie małe baterie, które generują energię elektryczną poprzez pompowanie jonów sodu i potasu z komórki i są ułożone w stosy tworzące narząd elektryczny węgorza. To są trochę trudne słowa, ale niektórych rzeczy nie da się prościej wyjaśnić. To nie jest jedyny przypadek taki w historii natury, bowiem poza węgorzami elektrycznymi są też chociażby sumy elektryczne, są też drętwokształtne, inne ryby chrzęstno-szkieletowe, które również mają w sobie nieco elektrycznej kminki. Poza tym jeszcze są skaberowate, które po angielsku są dużo ładniej nazwane stargazers. Tutaj serdeczny shoutout dla Agi Tułacz za audycję Kosmos, bo w zasadzie takim stargazerem również jest ona. I to ma w sumie sens. Ona jest taką strasznie elektryczną rybą, więc tak jak mówię, totalny szacun, shoutout dla niej. Wracamy natomiast do węgorzy. Po co jest ten prąd, spytacie? To już mówię, pozwala im to ogłuszać, a czasem nawet i zabijać drapieżniki, ewentualnie i ofiary, chociaż mimo wszystko znacznie częściej jest wykorzystywany na niższych poziomach mocy jako nie broń, a narzędzie nawigacyjne, żeby emitować impulsy i wykrywać ich odbicie, podobnie jak sonar. Mają tego swego rodzaju echolokację jak nietoperze. Ta zdolność sensoryczna odgrywa również rolę, gdy impulsy są wykorzystywane do komunikacji, jak ten już słynny odpowiadacz na pytanie dla nas powiedział, że są to telefony komórkowe dla ryb. Więc stąd taka ciekawość, stąd takie impulsy elektryczne w elektrycznych węgorzach. Nic tylko pozazdrości w zasadzie takich umiejętności. Myślę, że to by było naprawdę coś. Na tym chyba skończymy już kącik węgorzowy. Za chwilę pochylimy się nieco nad łowiskami w Wielkopolsce, potem kącik żartów Mikołaja Plewy, a na końcu, jak wiadomo, hymn wędkarski bracia Figo Fagot, ale nie wyprzedzajmy faktów, bo teraz Beluga Ryba i Ranger.

ruch dziki wschód. Się nie pada tu butą do stóp zdrów, na kolanach ciup stół, skup się módl, jeden słuszny Bóg, Polan duch, Bogan trup, u pana mana, bani pana, pana mera kurz, zbija wzdłuż dziadów naszych dróg. Klnę się na mój złoty Santa Cruz, jeszcze parę lat i stów, z koniem kupię wóz. Złote bolo, ciasny krąg jak mój polo klub, otwarta dłoń dla zagranicznych dóbr, pod nosem stary dobry polski blues, wszystko nasze, bo jest tu. Wszystko nasze, bo jest tu. Nowe twarze wieją stąd, zbrojny kojot czujnym okiem bada każdy krok. Żylepkowe siatki to ostry splot, okoliczności mówią pobyt tu to błąd. Błąd do siebie, co tam ksiąkasz czy to mowa, nie wiem. Moje słowa pamiętaj ich brzmienie, nie przekręcaj, bo nie byłem raz w Chicago, to mówiłem nawet o tych dziwolągów lepiej. Złotą mową królów, twarze na złotych jak portrety moich wujków. Prawdziwy dziwi, bo dziś dzień widok paru jurków, imiona piastów jak wyrazy w urdu. Ciężka duma to się niesie, ile dźwignie przetyrana i dziurawa kieszeń. Nie ma prawdziwych historii, to prawdziwy cowboy zwoje swoich legend wiezie przez prerię. Lone Ranger, dzikie konie ulegają mej komendzie, po to są, żyją, żeby wieść mnie przez pejzaże.

0: Bardzo nastrojowa muzyka, bowiem mamy pierwszy raz w historii łędkowania do czynienia z łowiskiem, które zostało bardzo nisko ocenione. Jest to łowisko wilcze, nie dla wilków, tylko tak się po prostu nazywa. Miejscowość to oczywiście, może nie oczywiście, no ale jest to po prostu Wolsztyn, chociaż tak naprawdę to jest nieco poza nim. Tutaj do Wolsztyna lekki kawałeczek jest, natomiast żeby trochę bardziej to umiejscowić, no to jest to w zasadzie na granicy z województwem lubuskim, więc absolutny szaraucik. Jest całkiem blisko do Kargowej, jest całkiem blisko do Świętna, koło Rudna, ewentualnie jeszcze z większych miast jest tutaj chociażby miasto o wdzięcznej nazwie Miastko. Natomiast, no właśnie, skupiamy się na położeniu geograficznym, a najważniejsze jest samo jezioro, bo jest tuż przy drodze krajowej prowadzącej z Kargowej do Świętna. No i no mówię, skupiamy się na tej geografii, a to nie jest takie ważne, bowiem na tym łowisku można złowić karpie, leszcze, liny, okonie, płocie, sandacze, szczubaki, czy na przykład węgorze, które już się dzisiaj pojawiły na audycji, więc znowu do tego wracamy. Jeśli chodzi o wymogi, to ponownie nie ma ich wiele, to bardzo ciekawe. Jedyną rzeczą, jaka jest zabroniona, to zakaz łędkowania na tak zwany trolling. Żeby wam tłumaczyć trolling, zabraknie nam czasu antenowego, więc wygooglujcie sobie proszę i wróćcie, jak się trochę doedukujecie. W każdym razie ma ona opinię taką nieco zszarganą, ale to wynika z faktu tego, że ma jedynie dwie z tych opinii. Jedna z nich mówi tak: super miejsce, duże ryby, które nie jest łatwo zrobić, złowić, miejsce dla prawdziwych karpiarzy, polecam. No tutaj są przyznane 5 gwiazdek, nie wiem z jakiego powodu miejsce dla prawdziwych karpiarzy powinno dostać 5 gwiazdek, natomiast no pan Jonasz chyba niestety nie powinien się wypowiadać na pewne tematy. W każdym razie poza nim jest również pani Teresa, która dała pierwszą w historii ocenę 1 na 5, mówi tak: widoki piękne, ptaków mnóstwo, ale ryb nie ma, nawet brań. No cóż, niektórzy nie są ewidentnie w swojej najlepszej formie. Pani Teresa musi trochę jeszcze popracować nad swoim rzutem, być może nad czym innym. W każdym razie, no, życzę jej jak najlepiej. No i znowu, nie ma czasu na więcej łowisk, więc walkoverem łowisko wilcze wygrywa w tym tygodniu na najlepsze łowisko wielkopolskie w tym tygodniu. Wielkie brawa, wielki shoutout, a teraz leci Taylor z gwiazdką, ale gwiazdka jest nie ma.
1: All right. Man, I'm so excited about this next tune, man. One of the greatest rock songs of all time as far as I'm concerned. Features Nancy Wilson, of course, from Heart. The song is a Heart song. Barracuda, what a classic, what a riff, what a drum groove, what a vocal, what a solo. I'm sorry, man. I don't mean to kiss your ass, Nancy, but this shit is amazing. And I'm honored to be playing it tonight. We have Liv Warfield. It's also going to join us on vocals. She is going to blow your mind. Of course, Nancy on guitar, doing her thing. We got Derek on bass. And we got a little surprise. We got Taylor Hawkins, man. Taylor Hawkins is joining us tonight on drums. I've always dreamt about playing with him. He's also one of my heroes in the Foo Fighters. Great pocket, great drummer, great dude. Never played together. And here we are at Home and Social, ready to blow the roof off our homes. Hey, we got to do what we got to do for you tonight here. So

To był Taylor, niestety nie zaśpiewał nam zbyt długo, ale tak jak mówię, no mamy bardzo ograniczony czas antenowy, łędkowanie niestety jest cenzurowane, nie jest łatwo żyć w tym kraju. W każdym razie jeszcze szybko kącik Mikołaja Plewy, szybki żart. Rozmawiają dwaj wędkarze. Nie uwierzysz, złowiłem wczoraj 5-kilogramowego karpia. Potem odpowiada mu drugi węgarz. Wędkarz, ja węgorza, który miał 4 metry. Wędkarz pierwszy odpowiada mu, że to niemożliwe, a wędkarz drugi odpowiada, to prawda, znaczy nie wędkarz drugi, tylko jego żona, mówi, to prawda, Józek cały dzień go wczoraj rozciągał. Wielkie brawa dla Mikołaja Plewy, dziękujemy za jego submission, na pewno za tydzień będzie tylko lepiej. W każdym razie, no tak jak mówię, 16:56 już na zegarach, więc musimy się powoli żegnać. Niestety, wędkowanie nie może trwać całą wieczność, chociaż wszyscy byśmy tego chcieli. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za poprzednią godzinę słuchania o węgorzach i o miejscach okolicznych, o węgorzach elektrycznych również. Dzisiaj operatorem technicznym naszej łodzi była Zuzanna Strzelczyk. Serdeczne dzięki, serdeczne pozdro. Wse leci do ciebie, natomiast kapitan Bartek Łęczuk się odmeldowuje. Żegnam was, zostawiam was w lepszych rękach, bo już za chwilę real talk, prawdziwe trapowe gadanie, więc przygotujcie się na to, tym bardziej, że gość jest naprawdę znamienity. No a cóż, ja się z wami żegnam i jeszcze tylko wstańcie szybciutko, bo leci hymn Wędkarz Miłości, bracia Figo Fagot.

0: Radio Meteor.
1: Real Talk. Zapraszają Tymoteusz Simon i Jan Żelaczyk.
2: Na zegarach minuta po godzinie 17. Zapraszamy was, jak w co drugi piątek, na Real Talk w Radiu Meteor. Dzisiaj w składzie niezmiennym, standardowym, chociaż po dłuższej przerwie.
3: Podoba mi się, że powiedziałeś co dwa tygodnie. No, powiedzmy, że co dwa tygodnie i oczywiście Jan Grzelaczyk.
2: Regulaminowo Tymoteusz Simon, a dzisiaj jak zwykle z gościem. Dzisiaj człowiek, który w naszym studiu już był, nie na tej audycji, ale na wielu, wielu, wielu innych audycjach. Był w tym studiu, w poprzednim studio i jest jednym, można powiedzieć, no trzeba powiedzieć, z filarów tej redakcji, ponieważ z nami w studiu jest Mikołaj Obała. Cześć.
4: Siełanko, witam serdecznie. Aż się zarumieniłem trochę, ale dziękuję, bardzo mi miło.
2: Miło ci tu wrócić po czasie?
4: Zawsze mi tu jest miło wracać. Zawsze miło mi obserwować budynek nawet z daleka, bo mieszkam całkiem niedaleko, więc akademik Meteor zawsze z tym napisem wielkim świecącym zawsze jakieś fajne wspomnienia do mojej głowy przywraca i to zawsze są miłe wspomnienia, więc jest to fantastyczne.
3: No tak, ale dzisiaj w innej roli, Mikołaj. Dzisiaj to ty będziesz bardziej mówił od siebie, a nie próbował wyciągnąć coś od kogoś.
4: To prawda, w drugą stronę dzisiaj. Dzisiaj pytania są w moim kierunku i muszę wam powiedzieć, że spełniacie, nie powiem, że marzenie, bo to by było zbyt wysokie mniemanie o sobie, ale dużo osób w ostatnim czasie gdybało, że posłuchałoby rozmowy, w której jednak to do mnie są kierowane pytania, a nie ja kieruję do innych, więc tak, świetna sprawa.
2: Także słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was serdecznie na tą właśnie audycję, ale to już za chwilę, kiedy to zadamy Mikołajowi pierwsze pytanie. Queen i David Bowie, Under Pressure, na antenie Radia Meteor.

0: Mikołaj Obała, aka Mikrus. No tak właśnie, jest. Skąd ten przydomek?
1: To jest fajna historia ogólnie. Ja długo dojrzewałem do tego, żeby ludziom powiedzieć, skąd się bierze naprawdę moja ksywa. Bo ogólnie najczęściej było tak, że mówiłem, że Mikrus, bo byłem tam, nie wiem, najmniejszym szczylem na mojej ekipie osiedlowej po prostu, kiedy się wychowywałem w Mogilnie na 22 stycznia. Natomiast prawda była taka, że ja byłem wielkim fanem bajki Galactic Football. Nie wiem, czy kojarzycie taką bajkę. Była taka bajka na Jetixie. Tak, była taka stacja Jetix i później to było Disney XD, ale to wcześniej był Jetix i tam było Galactic Football. I to była taka bajka o piłce nożnej, gdzie ekipy z różnych planet grały ze sobą w piłkę nożną. No i tam była taka postać, która się nazywała Micro Ice, miała ksywę. I on miał coś takiego, że on grał w piłkę, łącząc ją z ruchami tanecznymi, a ja przez 12 lat swojego życia też byłem tancerzem, więc łączyłem dwie zajawki. I ta postać łączyła w sobie dwie zajawki, czyli piłkę nożną i właśnie taniec, w związku z czym, kiedy udawaliśmy Galactic Football na naszym podwórku na osiedlu, no to ja zawsze byłem tym Micro Ice'em, ale że nikomu nie chciało się podczas zabawy na dworze mówić do mnie pełną nazwą Micro Ice, no bo kto by tak mówił, nie? To w pewnym momencie mój kolega Michał, którego pozdrawiam bardzo serdecznie z tego miejsca, mówił do mnie Mikrus, w dużym skrócie po prostu, nie Micro Ice, tylko Mikrus. I tak się przyjęło, że już zawsze chciałem być tym Mikrusem i kazałem do siebie mówić per Mikrus.
0: Ale zobacz, że nie zostałeś Ice'em, jednak
1: Mikrusem. Dzisiaj to by było źle kojarzone, słuchaj, więc może unikajmy tego.
2: Ale generalnie jako osoba publiczna, jako osoba prowadząca podcasty, jako osoba prowadząca wywiady oraz występująca w mediach, jednak jesteś Mikrusem bardziej tak, niż Mikołajem. I to tak, w takim razie postaramy się tego również używać. Ale właśnie to jest to, że mówimy o tobie w sferze publicznej. Powiedz mi, jak twoja perspektywa na prowadzenie wywiadów, działalność medialną zmieniła się albo ewoluowała od momentu, kiedy zaczynałeś w Meteorze, aż do momentu, kiedy jesteś teraz? Masz jakieś takie rzeczy, które najbardziej się w tobie zmieniły od tego czasu? Dostrzegasz jakieś takie różnice w swoim charakterze może od momentu, kiedy gdzieś tam ewoluowałeś na przestrzeni lat? Czy nadal gdzieś tam jest w tobie jeszcze, są te stare cechy, jak uważasz?
1: Wiesz co, na pewno nie mam przerwy na piosenkę w trakcie swoich aktualnych wywiadów, że tak powiem. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast z mojej perspektywy, jeśli chodzi o właśnie zmianę postrzegania wywiadów, mi się wydaje, że na pewno jestem pewniejszy siebie. W sensie, będąc w Radiu Meteor, mocno ta moja pewność siebie urosła i te szlify, te pierwsze wywiady, które tu były prowadzone przez te kilka lat, pomogły mi dojść do momentu, w którym, kiedy rozmawiam z gościem dzisiaj podczas swoich wywiadów, ja się czuję dużo pewniej, paradoksalnie już wiem, jakich błędów jestem w stanie unikać. No, cały czas popełniam jakieś błędy, bo nikt nie jest idealny, ale te szlify, które zebrałem przez te 6 lat, kiedy byłem w Meteorze, doprowadziły mnie do momentu, w którym wydaje mi się, że przeprowadzam tę rozmowę dosyć płynnie, dosyć dynamicznie i ja też czuję się już taki może... Nie chcę zabrzmieć krzywdząco w stosunku do was i do wszystkich studentów i wszystkich osób, które kształcą się w mediach studenckich, nie tylko na dziennikarstwie, ale zawsze miałeś to poczucie, że ty jesteś studentem w jakiejś studenckiej rozgłośni, nie? I nigdy nie wiedziałeś, czy przypadkiem ten twój gość w jakiś sposób nie jest wyżej od ciebie, nie traktuje ciebie z góry, bo jesteś kimś po prostu małostkowym i takim niewiele znaczącym teoretycznie na tym rynku. Mi się dzisiaj wydaje, że artyści nawet potrzebują mediów bardziej niż potrzebowali te kilka lat temu. Mamy taką, a nie inną erę, ale to jest temat w ogóle na inną audycję. W związku z czym moje postrzeganie też siebie jako dziennikarza jest zdecydowanie lepsze, wyższe i też wartościowe. Jakby koniec końców uważam swoje rozmowy za bardzo wartościowe na polskim rynku popkulturowym i to jest to chyba, co by spinało klamrą całą tę wypowiedź, bo w Meteorze zebrałem, tak kończąc już, nie wiadomo ile, to bezcenne doświadczenie, które dopiero ukształtowało. Ja poczułem, że jestem ukształtowany w momencie, w którym opuściłem Meteor, nie? I ta cała paczka skilli, które zebrałem, ona dopiero teraz zbiera kwiaty swoje, że tak powiem, w tej działalności już poza studenckiej.
0: Powiedz, jak podchodzisz do wywiadu, do jakiejkolwiek rozmowy, czy wtedy przybierasz jakąś maskę? W sensie, że na przykład przy takiej rozmowie mamy Mikrusa, który zadaje pytania, a poza tą rozmową mamy Mikołaja?
1: Nie, mi się wydaje, że Mikrus jest cały czas. Ja jestem Mikołajem dla 3 osób w moim życiu i jest to moja kochana Monika, moja dziewczyna, moja mama i moja babcia. To są prawdopodobnie jedyne 3 osoby, które jeszcze mówią do mnie po imieniu, tak full time. Natomiast dla całej reszty w moim życiu jestem Mikrusem i wydaje mi się, że to po prostu gra z moją osobowością. Natomiast może nie zakładam maski, ale chowam się pod kapturem przed swoimi wywiadami. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nigdy przed wywiadami nie jestem zbytnio wylewny w stosunku do swojego gościa, ponieważ nie chcę, żeby coś, co mogłoby zostać nagrane, nie zostało udokumentowane. Więc całe te swoje emocje, całe swoje przygotowanie, jakąś taką relację, którą chcę zbudować ze swoim gościem, odwiedzającym też moje studio, pozostawiam na moment, w którym kamera jest w zapisie i mikrofony wszystko rejestrują, a w trakcie takiego przygotowania, przywitania się, takich pierwszych icebreakerów przed rozmową, to ja mimo wszystko jestem trochę zdystansowany, cieszę się, że ta osoba do mnie przyszła, wykazuję swoją wdzięczność za to, że zdecydowała się do mnie przyjść, ale mimo wszystko ten dystans jest trochę zachowany, żeby też, że tak powiem, łatwiej było mi ich złapać na opuszczonej gardzie, że tak powiem, kiedy prowadzimy już ten wywiad.
0: Czyli rozumiem, wywiad poprzedza 5 minut ciszy.
1: Może aż tak nie, ale zawsze ostrzegam swojego gościa, że on teraz będzie siedział, nie wiem, zrobiłem mu wodę, herbatę, kawę, coś takiego przed rozmową, ale żeby się nie zdziwił, jeżeli ja teraz się nie będę do niego przez najbliższe kilka minut odzywał, bo nie chcę się po prostu wystrzelać ze wszystkiego, co przygotowałem, więc oni zazwyczaj to rozumieją, nie mają problemu, też mają te ostatnie kilka minut, żeby sobie w telefonie pogrzebać albo jeszcze jakieś tam ostatnie swoje sprawy dopiąć, więc mi się wydaje, że na ten moment żadna taka niekomfortowa sytuacja z tego nie wyniknęła, nie?
2: Zanim przejdziemy do kolejnego utworu, chciałbym się ciebie zapytać, na zasadzie szybkie pytanie, szybka odpowiedź, jesteśmy 15 minut w rozmowie. Czujesz się pewniej siebie zadając pytania, czy odpowiadając na pytania?
1: Zadając pytania.
2: Tak. Okej, dobrze. To w takim razie za chwilę zadamy ci kolejne pytania, ale zanim to moment na muzykę.

0: Odchodząc z Meteora, miałeś już w głowie kolejne projekty? Wiedziałeś, gdzie dalej cię los poprowadzi? Czy to był, to było totalnie gdzieś tam? Ponieważ pamiętam, że miałeś na Instagramie wpisane, że jesteś Creative Director w Radio Meteor i potem, jak odszedłeś z Meteora, miałeś Creative Director, że obecnie nigdzie, że coś takiego. I dlatego jestem ciekawy, czy po prostu to był taki moment, jakbyś był na bezrobociu chwilowo, czy gdzieś tam to było tak, że już była ta oferta, gdzieś tam ten high vibe ci siedział z tyłu głowy, wiedziałeś o tym, że to się kiedyś wydarzy.
1: Nie było wtedy w ogóle tematu high vibe'u w moim życiu, okay, kiedy odchodziłem z radia. Fakty były takie, że ja sobie powiedziałem i też to było w ustaleniu z moimi najbliższymi, że ja muszę złapać oddech trochę życiowo, okay, ponieważ byłem na tyle zaangażowany w radio i w jego rozwój i taką działalność też z własnego rozwoju, że u mnie nie było wolnego czasu w ogóle, nie? Ja przez cały okres bycia w Meteorze, może raz byłem na wakacjach przez całe te 6 lat. Całymi dniami, jak kończyłem jedną pracę, to jechałem od razu do radia, nawet jak miałem w nim tylko siedzieć. To zawsze mogła się trafić sytuacja, kiedy, nie wiem, ktoś chciał z tobą pogadać, albo ktoś chciał z tobą coś porobić, to ja zawsze sobie ceniłem jednak taki kontakt face to face, żeby z kimś coś poustalać. Więc ja praktycznie każdą wolną chwilę, jaką miałem, to spędzałem w radiu. No i jak doszedł ten moment, w którym trzeba było już zrezygnować z dalszej działalności, to miałem coś takiego, że pas z czymkolwiek, dajmy głowie chwilę wypocząć, ale sami się zastanawialiśmy w sumie w moim najbliższym gronie, ile ja wytrzymam bez robienia czegokolwiek. I ja sobie dawałem pół roku, że wytrzymam, mm-hmm, a finalnie wytrzymałem niecałe 3 miesiące, bo po 2,5 miesiąca odezwał się do mnie Dawid Tysowski, mm-hmm, który powiedział, że dowiedział się o moim istnieniu od Kuby Ługiewicza, który kiedyś też w Meteorze był realizatorem, że poleca mnie do takiej fuchy, jaką Dawid tam oferował, i przedstawił mi projekt High Vibe'u. No i długo nie potrzebowałem, tak z tydzień się zastanawiałem i stwierdziłem, że dobra, róbmy to. I wtedy od razu też wziąłem, mówię, że przyjdę, ale mam jeszcze takiego fajnego, utalentowanego grafika i dołączyłem do High Vibe'u z Krzyśkiem Gwintem Jackowskim pod pachą od razu, bo to jest człowiek, z którym nawiązałem taką relację, będąc w Radiu Meteor, że nie wyobrażam sobie żadnego projektu w moim życiu aktualnie realizować bez niego. Tak się po prostu rozumiemy się już chyba bez słów aktualnie.
2: Tak, tutaj wspomnieliśmy kolejnego dinozaura Meteora. Mikrus go wziął pod pachę do High Vibe'u i pod pachę też go dzisiaj przeprowadził gdzieś w tle, gdzieś.
1: Wiesz co, historia jest o tyle śmieszna, że ja nie wiedziałem, że on tu będzie, ale przykład, że my się rozumiemy bez słów, bo ja dosłownie parkowałem samochodem na parkingu, wjeżdżałem na parking, patrzę, idzie Gwint z okolic pętli, a nie było żadnego porozumienia w kwestii tego, czy on tu przyjdzie, czy nie przyjdzie, także kolejny dowód na to, że my gdzieś tam już w tej sferze duchowej chyba jesteśmy połączeni po prostu, metafizycznej.
0: A jaka była twoja relacja z Meteorem w momencie, kiedy z niego odchodziłeś?
1: Wydaje mi się, że kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć. Mi było przykro, jak odchodziłem bardzo, bo ja byłem przekonany, że odchodzę, mając mega dużo niedokończonych spraw. Ja nienawidzę mieć niedokończonych, okay, spraw po prostu. Natomiast z drugiej strony, po raz kolejny tutaj wywołam moją kochaną Monikę, ona mnie uświadomiła, że niezależnie od tego, co ja bym zrobił, ja zawsze będę miał niedokończone sprawy i zawsze będzie coś, co chciałbym zrobić, ale nie zdążyłem, bo tyle tych pomysłów w mojej głowie było. Więc wychodziłem z poczuciem lekkiego niedosytu, ale ta najważniejsza misja, która trwała około 3 lata, czyli postawienie nowego studia radia, była wykonana i z tego byłem najbardziej dumny koniec końców, więc wydaje mi się, że mogłem być z siebie zadowolony i też większość członków radia mnie utwierdziło w przekonaniu, że raz, że to był fajny moment, żeby odejść, bardzo dobry, dwa, że rzeczywiście, że tak powiem, co mogłem, to zrobiłem, nie?
2: No i później pojawił się ten high vibe. Dla ciebie on był i dalej jest częścią pasji, misji, czy może po prostu dobrym pomysłem na gdzieś przyszły jakiś biznes?
0: Czy może budowanie marki osobistej, takim ciągłym rozwojem?
1: Wszystko naraz. Okay. Bo raz, że to jest moja pasja, to co robię, i to, że tutaj z wami też siedzę, to jest fakt, że ja kocham siedzieć za mikrofonem i rozmawiać z ludźmi, czy zadawać pytania, czy odpowiadać na nie. Obie strony są super. I angażowanie słuchaczy i wchodzenie z nimi w jakieś relacje jest fantastyczne. Jest to jakiś pomysł na biznes na pewno. Jest to marzenie, żeby mieć jednak swoją redakcję, w której mógłbym realizować swoje pomysły, bo wiedziałem, że w pewnym momencie w Radiu Meteor też jest sufit, jako przestrzeni mimo wszystko dla studentów. I w momencie, w którym poczułem, że w ten sufit uderzyłem, a fakty są takie, że no, Meteor nigdy nie mógł być mój, on nigdy nie będzie mój i on nigdy niczyj nie będzie. On będzie przede wszystkim studentów, którzy tutaj pracują i dbają o to, żeby on się rozwijał i ludzie pod jego dachem, żeby się rozwijali. Stwierdziłem, że czas poszukać czegoś i choć na początku szukałem pracy w mediach, takiej angażującej, to wizja tego, co możemy zrealizować jako High Vibe, wydawała mi się dużo atrakcyjniejsza koniec końców. I takie poczucie własnej ambicji i chęć stworzenia czegoś od zera zupełnie samemu, chociaż samemu, z grupą ludzi, których sobie do siebie przykleiłem, jest w jakiś sposób motywująca i powodująca, że mi się cały czas chce mi się tworzyć, robić i mam ten cel, który chcę osiągnąć. I nie wiem, co się stanie, kiedy ten cel osiągnę. Mam nadzieję, że go osiągnę oczywiście, ale co będzie dalej, nie wiem. Mi się wydaje, że zawsze jak osiągnę jedną rzecz, to potem chcę od razu robić następną i to jest niekończąca się pętla po prostu.
0: O tych następnych rzeczach oraz o twoich może przyszłych planach i projektach powiemy za chwilę, ale zanim to Lady Punk na antenie Radia Meteora.

0: jak sam powiedziałeś, jesteś osobą, która musi coś robić, potrzebuje jakiejś rzeczy i często nie może usiedzieć w jednym miejscu. I znowu znalazłeś się w miejscu, w którym tych projektów jest naprawdę dużo. Chciałem ci zadać pytanie, czy nie zajeżdżasz się po prostu?
1: Ja powiem, że nie, ale wiem, że wszyscy dookoła mnie powiedzą, że tak.
0: Inaczej, masz czas wolny?
1: Mam. Teraz już mam go więcej ogólnie, niż miałem. Jakiś ten, mimo wszystko, work-life balance jest trochę bardziej u mnie respektowany w moim życiu, więc uważam, że mam wystarczająco na ten moment czasu wolnego. Czasami są takie bardziej napięte okresy, kiedy jednak trzeba tych rzeczy zrobić więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że jest w tym momencie bardzo zdrowo.
0: I podciągnę jeszcze tutaj, kiedy masz ten czas wolny i kiedy rzeczywiście gdzieś jest jeszcze ten balans, to czasami nie masz poczucia, że chciałbyś jeszcze więcej robić. Pytam na podstawie tego, co mówiłeś i jaki masz charakter w ogóle, jaką osobowość.
1: Nie do końca rozumiem pytanie.
0: Czy dalej chcesz jeszcze więcej robić, mimo że masz tyle projektów?
1: Kurczę, nie wiem, jak ci na to odpowiedzieć, bo paradoksalnie wydaje mi się, że w miejscu, w którym pracuję i które rozwijam, mieszczą się wszystkie projekty, które ja chcę robić i wszystko, co robię, w jakiś sposób podpina się pod ten high vibe. Natomiast żeby zaspokoić moje takie kreatywne po prostu zajawki, totalne side questy, to mam dwa. I jednym z tych sidequestów jest mój amatorski klub piłkarski, który wywodzi się też z Radia Meteor i nazywa się Denaturat i pozdrawiam bardzo serdecznie całą ekipę. I tam rzeczy są niezwiązane z high vibe'em, ale tam się mogę spełniać po prostu jako wyimaginowany prezes, social media manager, trener, scout klubu piłkarskiego. Tam też swoją zajawkę na projektowanie koszulek piłkarskich realizuję bardzo często. I moje urodziny to jest drugi sidequest. Ale już wam mówię, dlaczego moje urodziny są traktowane jako sidequest, ponieważ moje urodziny od paru lat przybrały formę festiwalu. To znaczy, ja się bardzo angażuję w to, żeby to była zarąbista impreza. I ludzie już wiedzą z rocznym wyprzedzeniem, kiedy ona jest. Impreza ma formę wydarzenia na Facebooku, która wygląda jak pełnoprawne wydarzenie. Są plakaty, jest merch festiwalowy jakby podpisany jako moja impreza urodzinowa. Ludzie dostają mailowo z napisanego bota specjalnego pod Gmail. Takie personalizowane maile, że tam, nie wiem, cześć Monika, tu jest twój bilet. I dostają stworzone przeze mnie graficznie zaprojektowane bilety, opaski, jakiś ten teren imprezy też jest potem jakoś tak fajnie zabudowany, więc postawiłem sobie za cel, żeby moje urodziny były najfajniejszą imprezą w ciągu roku i kiedy nie miałem co robić, to wymyśliłem sobie festiwal po prostu na swoje urodziny i to są takie dwie zajawki, które paradoksalnie trochę czasu wolnego mi zajmują w ciągu roku.
0: Czyli rozumiem, w jedną konkretną datę pół Poznania zlatuje się w jedno miejsce.
1: Nie, pół Poznania nie. Właśnie to jest najlepsze w tej imprezie, że zapraszam tak maksymalnie 40 osób na te urodziny.
2: Skromnie, no.
1: I wiesz, i tam mają pole namiotowe, wszystko, mogą się poczuć w ogóle jak na festiwalu. I to jest takie grono osób, które przez życie moje były mi najbliższe, najważniejsze. I one się pojawiają tam po prostu zazwyczaj, nie? Więc no.
2: Czy jeżeli realizujesz tyle zajawek, mam na myśli gdzieś tam high vibe, w high vibe właśnie robienie podcastów, Denaturat i tak dalej, to poza tym pracujesz jeszcze normalnie na pełen etat i tak chciałem się ciebie zapytać, czy twoja praca obecna jest przez ciebie traktowana jako po prostu coś, żeby wyżyć, żeby po prostu chodzić do pracy i zarabiać pieniądze, a potem realizować swoje pasje, czy przy okazji praca też jest dla ciebie pasją, ponieważ jest to praca stricte kreatywna, jak podaje LinkedIn Video Content Specialist.
1: Ja lubię swoją pracę. Okay. Na co dzień też powiem wszystkim słuchaczom, albo może żeby nie było, że nie zapłacili wam za reklamę, więc nie powiem. Pracuję w dziale marketingu jednej z najpopularniejszych polskich aplikacji. O, tak mogę to powiedzieć. I faktycznie jest to miejsce, w którym lubię pracować z tego względu, że pracuję kreatywnie. Tworzę wideo, czy tam operuję na TikToku, na YouTubie firmy, czy realizuję zdjęcia, czy pomagam przy organizacji eventu, w jakieś tam różne współprace i rzeczy pomagam tworzyć i w jakiś sposób po prostu jest pożytek z tego, że z mojej kreatywności. Jakby ja tego potrzebowałem w swoim życiu, żeby mieć płacone za swoją kreatywność i w miejscu, w którym pracuję, to się sprawdza, przy czym mój pracodawca i miejsce i cała firma, w której pracuję, jest o tyle świetnie zarządzana, że ja o godzinie 16-17 najpóźniej wychodzę z biura i ja już o tej pracy nie myślę. I mam od tej 17 do 8 rano dnia następnego, kiedy muszę być znowu w biurze, mogę realizować 100% swoich pasji i innych projektów, które nie są z tym bezpośrednio związane. I to jest paradoksalnie świetne dla takiego utrzymania work-life balansu właśnie, że nie wnoszę pracy do domu, zamykam drzwi od biura i po prostu pach, i tego nie ma. I ja się nie muszę nad tym zbytnio zastanawiać, bo skupiam się na tym tylko i wyłącznie przez te 8 godzin, kiedy przebywam w biurze. Nie?
0: Ale kreatywności nigdy nie brakuje. Mimo, że przez cały dzień musisz ją wykorzystywać.
1: Pewnie, że brakuje. Są takie epizody, że mózg się wypala i paradoksalnie aktualnie jestem w takim okresie, gdzie ta głowa jest częściej wypalona niż nie jest. I jest to bardzo problematyczne, ale to jest coś, co dotyka każdego w tym środowisku. Właśnie marketingowym, reklamowym, dziennikarskim też. Właściwie w każdym, w którym trzeba trochę kreatywnie myśleć i wytężać swój umysł. I najważniejszy jest ten właśnie moment wydechu. I dzięki temu właśnie, że moja partnerka jest taka wyrozumiała i jest taką ostoją bardzo fajną, emocjonalną dla mnie, to mi to mega pomogło zbalansować w ogóle życie, nie? Bo kiedyś miałem coś takiego, że marzyłem o tym, żeby mieć dziewczynę, która też ma zajawkę na radio. I to było takie moje marzenie, że będziemy razem robić radio i będziemy taką power couple po prostu w mediach. Po czasie, już kiedy przez jakiś czas byłem z Monią, a jesteśmy już razem 3 lata, zrozumiałem, że to, że moja dziewczyna nie ma nic wspólnego z mediami i nie ma nic wspólnego z radiem i nie ma nic wspólnego z marketingiem, reklamą i jakimiś takimi mega kreatywnymi projektami, to jest najlepsze, co mi się mogło w życiu przytrafić. Bo ja przychodzę do domu i nie rozmawiamy o tym. Znaczy, rozmawiamy. Ja mogę się zwierzyć z tego, co robiłem. Ona w jakiś tam sposób ciągnie tę konwersację, jest ciekawa tego, co ja robię w życiu, ale koniec końców to nie jest tak, że my jakby, tak wiecie, jesteśmy w takim, trochę w pracy mimo wszystko, rozmawiając o tym, nie? Tylko w pewnym momencie możemy na przykład olać to, włączyć jakąś pierdołę, nie wiem, jakiś Lombard na YouTubie albo coś takiego, pośmiać się z totalnych głupot i dzięki temu nie myślę o tym cały czas i nie jestem cały czas w tej pracy, nie? I to dzięki jej i jej wyrozumiałości. Także ja wiem, że już kolejny raz tutaj przytaczam, ale niech ktoś, kto słucha tej audycji, wyciągnie z niej to, jak ważne jest posiadanie w życiu takiej drugiej osoby, która mimo wszystko będzie taką gąbką, która będzie w stanie chłonąć trochę takich negatywnych emocji naszych i w drugą stronę, no bo jednak związki to są kompromisy.
2: Ale piękne przesłanie nam się tutaj zrobiło.
0: Niespodziewane bardzo, jak
2: to
0: edycja, prawda?
2: Niesamowicie to wyszło. Za chwilę wrócimy sobie jeszcze do Radia Meteor, ponieważ nasuwa mi się jedno pytanie, które mnie dosyć nurtuje, ale zanim to Michael Jackson i Black or White.

0: W Radiu Meteor byłeś odpowiednio dziennikarzem muzycznym, potem przez dłuższy czas szefem działu muzycznego, następnie szefem działu reklamy i promocji, redaktorem naczelnym, a na końcu żegnałeś się jako dyrektor kreatywny. Powiedz mi, czy lepiej było ci być naczelnym, czy dyrektorem kreatywnym? Jakbyś mógł od razu powiedzieć, dlaczego? Ponieważ to są takie, wydaje mi się, że jednak twoje szczyty w Meteorze, jak chodzi o stanowisko. Także chciałem się po prostu zapytać, gdzie czułeś się lepiej?
1: Wiadomo, że moje ego było bardzo, bardziej zadowolone z pozycji naczelnego, nie? Natomiast w kwestii samej pracy, no to dużo bardziej komfortowo mi było funkcjonowanie jako dyrektor kreatywny. Po pierwsze, bo sam to stanowisko wymyśliłem. bo musiałem coś ze sobą zrobić po tym, jak nie wygrałem reelekcji na naczelnego w radiu. I stwierdziłem, że przedstawiłem taki plan wtedy już nowej naczelnej Elidzie Heidenreich na dalsze funkcjonowanie radia. No i ten plan zakładał, że tam musi się pojawić funkcja dyrektora kreatywnego, którą ja bym chętnie obsadził po prostu. Więc obsadziłem tę funkcję i stworzyłem cały dział kreatywny, który dzisiaj wydaje mi się, że ma tak ugruntowaną pozycję w radiu, że ludzie sobie bez niego jednak Meteora nie wyobrażają. I to jest taka chyba moja jedna z najbardziej dumnych spuścizn, które po sobie zostawiłem. Natomiast bycie naczelnym to no, było to dumne bardzo, z perspektywy czasu chyba jednak próżne też, ale lubiłem rozwiązywać ludziom problemy ogólnie. Lubiłem to, że ludzie z różnych działów mogli przyjść do mnie w momencie, w którym nie wiedzieli, jak sobie z czymś poradzić. Uwielbiałem to, że mogliśmy jako zespół, kolegium bardzo fajnie koordynować ruchy, które związane były z celem, który ja nam założyłem i obrałem. I byłem w stanie ludzi do tego celu przekonać. Bo to, że ja sobie jakiś plan wymyśliłem, to jest jedno, ale dwa, przekonać do niego kolegium i wtedy współpracować, żeby ten cel osiągnąć razem ze sobą. No, lubiłem to, że Meteor kojarzył się w jakiś sposób z moją osobą i ja też poniekąd mogłem stanowić o sile Meteora. I to było takie bardzo, też takie orędzie, które trzeba było dźwigać, bo zawsze trzeba było być w gotowości, zawsze było, trzeba było być takim reprezentatywnym poniekąd. No i zawsze to fajnie brzmiało, jak się gdzieś powiedziało, że się jest redaktorem naczelnym. Nie? Z perspektywy czasu patrzę na to żartobliwie, ale maksimum swojej pasji, zajawki i takiego odkrycia, kim jestem docelowo i kim chcę być w swoim życiu, odkryłem jako dyrektor kreatywny.
0: Ale jak sam mówisz o tym, że w twoim przypadku twój pontyfikat to był trochę wyścig z ego momentami, to jaka była twoja reakcja, jak nie wygrałeś reelekcji?
1: Załamany byłem. Byłem
0: wściekły. Spodziewałeś się tego?
1: Tak. Znaczy, okay. Się spodziewałem. Wiedziałem, że nie odpuszczę bez walki reelekcji. Niemniej wiedziałem, że staję do walki, jakkolwiek to brzmi. Ja nie chcę, żeby to brzmiało jak walka,
0: no,
1: bo jednak... Jak, jednak

0: Tak rywalizowaliśmy jako przyjaciele i fantastyczni współpracownicy z Elizą, więc nie chcę, żeby to brzmiało, jakby to była jakaś wyimaginowana wojna. Natomiast wiedziałem, że staję z bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ zarówno ja i Eliza mieliśmy swoich zwolenników w Meteorze i było mi bliżej stwierdzeniu, że jeżeli wynik będzie stykowy, to raczej w kierunku Elizy i dokładnie tak było, bo tam chyba 6 albo 7 głosami wygrała te wybory, więc gratulacje. Ja byłem bardzo zły na siebie, wiedziałem, że mogłem coś zrobić lepiej i pamiętam jak wczoraj, że Radek Męczykalski do mnie zadzwonił po parę dni po tych wyborach i pamiętam, że mu się popłakałem przez telefon i taki atak paniki wręcz dostałem. Natomiast później, jak już wróciłem do domu i zacząłem myśleć, co dalej, no to wtedy pomyślałem, że może to jest moment, żeby zająć się czymś, co chciałem zrobić w radiu, ale poniekąd rola naczelnego mi zabierała tyle czasu, że nie byłem w stanie tego zrobić, więc utworzenie tego wymarzonego działu kreatywnego. I finalnie poświęciłem się temu i finalnie jestem zadowolony, nie?
1: Ale naczelnym zostałeś ponownie tylko w High Vibe'ie. Czy uczucie jest też tutaj takie same?
0: Nie jest z tego względu, że naczelnym po prostu zostałem, bo byłem pewien, ja sam byłem, nie? Więc każda kolejna osoba, która przychodziła do High Vibe'u, no jeszcze był Gwint, była poniekąd pode mną, więc ta hierarchia zbudowała się sama i potem, kiedy już, że tak powiem, musieliśmy formalnie trochę zaistnieć i te nasze funkcjonowanie nieco ustabilizować, no to musieliśmy jakieś role w tym High Vibe'ie przyjąć. Więc stwierdziliśmy, że ja będę redaktorem naczelnym. Natomiast w Meteorze zostanie naczelnym to była nobilitacja wieloletniej pracy, bo jednak ludzie na ciebie zagłosowali. Wtedy jeszcze tylko kolegium głosowało, ale nadal była grupa osób, która stwierdziła, że to właśnie ty, w tamtym momencie ja, jest najwłaściwszą osobą do tego, żeby Meteor płynął dalej. I to było bardzo, bardzo takie nagradzające, nie?
1: Słuchaj, jeszcze muszę poruszyć ten jeden wątek. Nie trudno zauważyć na twoich mediach społecznościowych, że jesteś dużym fanem Nardwara,
0: tak.
1: Który jest gdzieś twoim takim idolem i jak też zresztą pisałeś w niektórym z postów, w swoich kręgach jesteś nazywany polskim Nardwarem.
0: Ja już zostałem przez samego Nardwara określony
1: nawet
0: polskim Nardwarem.
1: Nawet przez samego Nardwara.
0: Tak, tu się muszę pochwalić. No.
1: Czy właśnie w tym kierunku chcesz jakiś swój wizerunek, czy po prostu swoją dziennikarską karierę kierować, że jesteś znany z tego researchu poprzez znanie swojego rozmówcy?
0: Totalnie tak. To jest to, co najbardziej mnie jara w prowadzeniu wywiadów, wywołanie zaskoczenia w moim gościu i spowodowanie, że on się paradoksalnie dużo bardziej otwiera mimo wszystko. Ja wychodziłem z założenia, ale to jeszcze głosiłem w Meteorze będąc, że research jest najwyższą formą szacunku do swojego gościa. To, ile ty o nim wiesz, pokazuje, ile czasu poświęciłeś na to, żeby z nim porozmawiać w wartościowy sposób. W związku z czym zawsze mnie fascynowało to, jak dobry research powoduje skracanie dystansu pomiędzy prowadzącym a jego gościem. I Nardwar mi udowodnił, że wszystkie inne rzeczy, których nas, teraz będę brzmiał źle w kontekście studiów dziennikarskich, ale wszystkie rzeczy, które warsztatowo nie dojeżdżają dziennikarsko, można nadrobić dobrym researchem. Bo jeżeli ktoś z analitycznym punktem spojrzy na wywiady Nardwara, to tam wszystko jest źle. Tam jest źle trzymany mikrofon, jest pozycja zamknięta, on krzyczy, wsadza ludziom tę gąbkę do ust po prostu. Jest taki bardzo otaczający swojego gościa. Tam nic się nie zgadza z rzeczy, których nas uczyli na studiach dziennikarskich, ale za to jedno pytanie albo dwa swojemu gościowi, który mi wystrzeli go z kapci, I ten gość nagle jest, już nie jest tylko jego gościem, nagle staje się jego przyjacielem, nagle mu opowiada całą historię swojego życia, nagle taka iskra w oku się pojawia, bo jakieś procesy nostalgiczne się uruchomiły w jego mózgu i to powoduje, że te rozmowy są fantastyczne po prostu, nawet jeżeli one trwają 5 minut, to one są naprawdę fantastyczne i to był ten kierunek, który ja chciałem objąć, tym bardziej, że uważam, że obecnie dziennikarstwo na całym świecie jest bardzo leniwe i bardzo prymitywne i tacy ludzie jak Nardwar między innymi są bardzo potrzebni.
2: My również w tym momencie złamaliśmy konwencje, jakich uczą nas na studiach dziennikarskich, ponieważ mówimy tak, nie dajemy czasu muzyce, bo już tak od 10 minut jakoś, ale jest to zasługa oczywiście bardzo, bardzo fajnej i ciekawej rozmowy. Za chwilę wrócimy do was z podsumowaniem, ponieważ na zegarach już 17:49 i czas goni nas nieubłaganie, a my za chwilę opowiemy wam o tym, w jaki sposób chcielibyśmy się z tej rozmowy, tą rozmowę zakończyć oraz dowiemy się o tym, jakie Mikołaj ma plany na przyszłość.

0: chyląc się ku końcowi naszej rozmowy. Mikruz, jakie masz plany na przyszłość? Czy masz jakieś kolejne projekty w głowie albo kolejnych dużych gości, takich, których oczywiście możesz zdradzić?
1: Gości mojego podcastu nie zdradzę, ale mogę zapowiedzieć, że na połowę czerwca jesteśmy umówieni już na podcast z czołową postacią polskiej sceny rapowej, jedną z najbardziej zasłużonych na tym rynku. Więcej nie mogę powiedzieć, zdradzić. Natomiast jeśli chodzi o plany na przyszłość, słuchajcie, zabrzmię jakbym był taki trochę koki, o tak się z angielskiego mówi. Jest taka redakcja, która nazywa się Nuance w Warszawie. Jedna tak. z najprężniej rozwijających się redakcji w tym kraju. Też miałem tam swoją przeszłość, krótką, ale miałem. I stwierdziłem, że Poznań potrzebuje trochę takiego swojego Nuansa, tym bardziej, że przez wiele lat wychowywaliśmy się i kształciliśmy w przeświadczeniu, że jeśli chodzi o środowisko medialne, no to ta Warszawa jest wyrokiem. Uważam, że od jakiegoś czasu to już jest nieprawda. Jest coraz więcej alternatyw, to już nie jest tak, że jest Warszawa, dno mułu i reszta Polski. Teraz coraz więcej osób w branży kreatywnej, reklamowej, dziennikarskiej ucieka do Gdańska, Krakowa, Wrocławia. I do Poznania między innymi, bo się okazuje, że raz, praca zdalna się bardzo rozwinęła, dwa, tam też można robić bardzo fajne i ciekawe rzeczy, w związku z czym uważam, że zachodnia część Polski potrzebuje takiej alternatywy swojej, też w takim trochę, można powiedzieć, że niuansowym wajbie, ale po naszemu. Wiadomo, tą redakcją zawsze będę się inspirował, ze względu na to, że kiedyś marzyłem o tym, żeby tam pracować, zebrałem tam bezcenne doświadczenie, które dzisiaj procentuje, mi się wydaje. I wiem, że znając tamtejsze warunki, jestem w stanie też dążyć do tego i zbudować coś, co właśnie w Poznaniu będzie miało swój główny ośrodek i będzie po tej stronie Polski dominować. I mam nadzieję, że za mniej więcej 5 lat będziemy mogli wracać do tej audycji i się z tego śmiać, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to będzie zrealizowane.
2: To już na sam dosłownie koniec. Szybkie pytanie. Chciałbym jeszcze zahaczyć o te emocje. Na ten moment, Mikruz, czy uważasz się w jakimś stopniu już osobą spełnioną?
1: Nie. W ogóle.
0: Okej.
2: Okay. Dalej dużo jeszcze przed tobą.
1: Ja myślę, że nigdy nie będę z siebie zadowolony. Okej. Okay. Po prostu.
0: Takie smutne zakończenie nam się zrobiło. Ale dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę. Cieszymy się, że zdecydowałeś się nas odwiedzić, że zgodziłeś się do nas przyjść i trochę nam opowiedzieć, sprzedać swoją perspektywę. Śmieliśmy się przed rozmową, że jest to nasza jedna z trudniejszych rozmów, ponieważ rzadko kiedy rozmawiamy z kimś, kto realnie może nam wystawić ocenę na to za końcu, bo jednak rzadko kiedy mamy do czynienia z ekspertami akurat w branży, w jakiej my próbujemy się sprawdzać. Także mam nadzieję.
1: Słuchajcie, ja nawet nie mam wykształcenia wyższego z dziennikarstwa. Nigdy tych studiów dziennikarskich nie skończyłem, także kim ja jestem, żeby was oceniać? Miło mi bardzo, fajnie, że tu mogłem przyjść z wami pogadać i podzielić się swoją perspektywą, ale też i teraz moi przyjaciele z High Vibe'u się będą śmiali, bo znowu padnie to hasło, ale no nie jestem wyrocznią, no, nie oszukujmy się.
0: Dziękujemy ci bardzo. Audycję przygotowali dla was.
2: Klasycznie Jan Grzelaczyk.
0: Tymoteusz Simon, realizowała nas Zuzanna Strzelczyk. Naszym gościem był Mikołaj Obała, pseudonim Mikruz.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: Na razie.

0: Real Talk. Zapraszają Tymoteusz Simon
1: i Jan Żelaczyk.
2: Słuchasz Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku.
7: Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
7: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gęda
4: i Adam Zawadzki.
8: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
9: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
10: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
9: I Dawid Korbaczyński.

0: Is in the right and room. Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wiedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
1: Godzina 18 już na naszych zegarach. Jesteśmy na odpowiednich torach, bo jesteśmy w poznańskiej kolejce przebojów. Nie wiem, w którym jesteście wagonie czy tam przedziale, ale wiem jedno, opóźnień dzisiaj nie przewidujemy. 20 utworów, polska muzyka, wasza ulubiona polska muzyka, na którą głosujecie najchętniej. I ja, Michalina Dobaczewska, witam was serdecznie właśnie w dzisiejszej edycji poznańskiej kolejki przebojów. 2 godziny, 20 utworów. Realizuje nas Zuzanna Strzelczyk i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się dobrze bawić. Wydaje mi się, że nie ma co bawić się w zbędne przedłużenia, także lecimy do miejsca 20.

Dwa słońca na miejscu 20. Natalia Grosiak, Bella Katia, czyli tegoroczne Babie Lato. W końcu fajne Babie Lato, bym powiedziała, bo w tamtym roku mimo solidnych wykonawczeń i generalnie solidnych głosów, no niestety ten singiel mi osobiście przynajmniej zbytnio do gustu nie podpadł. Ale Dwa słońca to już zupełnie coś innego, bo jestem absolutną fanką tego, jak cudownie zostały dobrane te trzy niezwykle utalentowane wokalistki. Ich głosy pięknie się ze sobą komponują, pięknie się uzupełniają też, co warto powiedzieć, więc naprawdę tutaj szapoba i podoba mi się to, że właśnie w tę stronę idziemy, bo to nie jest dziewczyńska impreza o drugiej w nocy, gdzie już się robi lekko dziwnie i szalenie, tylko to jest bieganie trochę po łące boso, ale tak nie aż tak bardzo dziko i rustykalnie, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. To jest totalnie właśnie ten klimat i to mi się absolutnie podoba. Fajnie, bo widzę, jak dziewczyny sobie biegają jak takie rusałki gdzieś po łące i bardzo mi to odpowiada, naprawdę mi to odpowiada. Dobra, więc to było miejsce 20. Może kto wie, za tydzień będzie ono wyżej, ale to możecie sprawić tylko wy, oczywiście oddając swoje głosy, więc oglądajcie koniecznie nasze media społecznościowe, bo właśnie tam pojawi się głosowanie na poznańską kolejkę przebojów. Miejsce 20 już było, więc teraz wpadamy na miejsce 19.

Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. W tym roku w Poznaniu męskie granie również się odbędzie. Będzie to 10 lipca, słuchajcie, i line-up jest następujący. Już tłumaczę i objaśniam. Na scenie głównej męskie granie przedstawia Sistar, Kacperczyków, Zakopower i Miłosza oraz Janę, a na scenie Rzet. Radio Maria gra, Hoshi gra Peszek, Fisze Madę, Panew, Panę Madę, Daria ze Śląska, Kuba i Kuba. Musiałam aż się skupić, bo trochę ten plakat taki był szalony, bym rzekła. Ale tak, właśnie, 10 lipca będziecie mogli na żywo posłuchać zapewne również hymnu tegorocznego męskiego grania. Czy w głowę wchodzi? Wchodzi, ale czy jakoś się cieszę, że go słyszę? No niezbyt. Raczej mam takie, że nareszcie się to skończyło. No niestety męskie granie znowu oferuje nam kolejną radioweczkę. Nie jestem fanką akurat tego kierunku, chociaż wiadomo, że o gustach się dyskutuje, ale każdy ma swój, bo gust jest jak głowa, każdy ma swoją, więc jeżeli wy macie zupełnie inną opinię, to zapraszam do podzielenia się nią ze mną. Ja chętnie ją skonfrontuję i chętnie z wami porozmawiam. No to nie jest ten typ męskiego grania, którego ja jestem osobiście fanką i nie jestem fanką też tego, że ten tekst troszeczkę o niczym nie mówi, mimo że może artyści się starają i pomimo tego, że wokale są naprawdę przyjemne, bo Zalia jest naszym objawieniem, Zalia śpiewa pięknie, Vito Bambino, jak to Vito Bambino, wiadomo. Oczywiście chrypa Igora Herbuta również odrabia, ale no niestety to gdzieś tam mnie za bardzo nie uciesza ten utwór, jak go słyszę. Tak też czasem bywa, no cóż, cóż mogę rzec. To było miejsce 19 i my teraz lecimy dalej na kolejną stację, a kolejną stacją jest stacja 18.

Koza i Kuba Więcek, Piramida Potrzeb z ich najnowszego, trzeciego już wspólnego albumu pod tytułem Człowiek znany ciszą. Cała koncepcja tego albumu polega na tym, że po prostu Koza, który jest tutaj narratorem, jest narratorem trochę z boku. On patrzy, jest oderwany od rzeczywistości i patrzy na świat go otaczający i po prostu go opisuje. Miła koncepcja, bym powiedziała, i też miły utwór, bardzo miłe przemyślenia. Nie wiem, czy miłe, jak tak o tym pomyślimy, ale trafne przemyślenia i takie, które również nas do refleksji skłaniają, a myślę, że często w muzyce jest to dosyć ważne. Jeżeli chodzi o samą właśnie muzykę, o instrumentarium, o warstwę produkcyjną, no to jest ona absolutnie piękna, bo mamy tutaj połączenie współczesnego jazzu, czyli konika, można powiedzieć, Kuby Więcka. Dodatkowo bardzo ciekawe wykorzystanie sampli, które ze sobą w ogóle harmonizują i tworzą piękną, spójną całość, i bardzo hip-hopowa produkcja, już bardziej nieco charakterystyczna dla Kozy. Także tutaj naprawdę przyjemny jest to utwór i przyjemny jest to w ogóle album. Polecam Wam serdecznie tego krążka posłuchać, bo rzekłabym, że warto, moi drodzy. Jak najbardziej warto, ale warto też posłuchać czegoś jeszcze, słuchajcie. Warto słuchać muzyki generalnie i warto słuchać muzyki, którą znamy i odkrywać ją za każdym razem na nowo. I tak jest właśnie z kolejnym miejscem, czyli miejscem 17.

Na miejscu 17 jeden z waszych tegorocznych faworytów, czyli zespół Bibobit i Wdech. Poznańska piękna nuta, polska piękna nuta również. Utwór, który za każdym razem mnie zaskakuje i utwór, który za każdym razem pokazuje mi w sobie coś nowego. Czy to z warstwy tekstowej, czy to z instrumentarium, nie ma to tutaj najmniejszego znaczenia. Po prostu za każdym razem jest on nieco inny, za każdym razem brzmi nieco inaczej i za każdym razem po prostu pokazuje mi się z innej strony. A ja taką muzykę lubię. Ja lubię się zaskakiwać i lubię się zaskakiwać naprawdę dobrą muzyką. Wiem, że to nie jest utwór dla każdego, wiem, że słyszę tutaj naprawdę różne opinie na jego temat, ale wiecie, jeżeli coś mi się nie podoba, to mówię wam szczerze, bo uważam, że nie ma sensu kłamać i udawać, że coś mi się podoba, także naprawdę uważam, że to jest spoko, przyjemny utwór. Na przykład, nie wiem, jak się rano budzę i idę sobie rano na tramwaj, to bardzo lubię go puścić, bo jest, wiecie, energiczny, ale nie jest przytłaczający i myślę, że jeżeli jestem w stanie sobie znaleźć jakieś zastosowanie, jakkolwiek to nie zabrzmi, dla danego utworu, dla danej muzyki, no to uważam, że to już jest znaczny plus tej całej sytuacji. A, no, ja mam po prostu takie wrażenie generalnie. Było trochę rapowo, było trochę mniej rapowo i mamy taką przeplatankę. I ta przeplatanka trwa nadal i trwa dalej na miejscu 14, 15, 15 właśnie, tak, 15 albo 16. Zaraz wam powiem. Pa, pa!

bezcenne, Kwiatek, Hejs i Szwed SWD. Słuchajcie, jest to trzeci solowy album Kwiatka, którego głównie pewnie kojarzycie z duetu Hałastra, no bo tam jest właśnie w tymże duecie razem z Księciem Mazowieckim. I jest to jego trzeci solowy krążek, ale co ciekawe, wydane pół roku po drugim, więc wydaje mi się, że to jest bardzo intensywny okres wydawniczy w życiu właśnie tego rapera. Co on nam tutaj w ogóle serwuje? Bo wydaje mi się, że serwowanie to jest dosyć dobre słowo, żeby określić, o co tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o całą płytę Kulturę Osobistą, a tak też w ogóle, jeżeli chodzi o ten numer, to jest to widocznie bardzo mocno zainspirowane, przynajmniej według mnie, miejską kulturą rapu, miejską kulturą hip-hopu i właśnie tym miastem, tym, z czym nam się hip-hop tak naprawdę kojarzy. I jest tu dużo przemyśleń, osobistych przemyśleń i czasem te przemyślenia są po prostu bardzo rzucone wprost, ale to też ma swój urok, bo nie zawsze wszystko musi być zawoalowane jakimiś metaforami, frazeologizmami i innymi związkami. Jak najbardziej, one są po prostu rzucone, powiedziane i szczerze, ja uważam, że są trafne. Nie jestem osobą, która kojarzy się ze słuchaniem rapu, ze słuchaniem hip-hopu, ale zaskoczę was, naprawdę mi się zdarza i to zdarza mi się dosyć często i ja lubię, jak ktoś czasem wyłoży po prostu karty na stół. Metafory są fajne, ale czasem po prostu potrzebuję, żebyś mi powiedział, co myślisz i nie owijał tego niepotrzebnie w bawełnę. No i właśnie tak robi Kwiatek Hejs na całej Kulturze Osobistej i również na Bezcenne, które dzisiaj znalazło się na miejscu 16. Uwaga, sprawdziłam, już się nie pokręcę. Matematyka pokona mnie dzisiaj tylko ten jedyny raz. To było miejsce 16, a co jest po 16? A 15. Więc teraz lecimy do miejsca 15.

Miejsce 15. Stary film od Zuzy Wysockiej. Piękny utwór i piękny wokal Zuzy. Wokal bardzo głęboki, bym powiedziała. Taki otwarty i taki przestrzenny, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Nie chodzi mi o sposób nagrania, tylko chodzi mi po prostu o to, jak sam jej głos brzmi, bo jest głęboki, jest ładnie osadzony. Jest absolutnie piękny, powiedziałabym. I jest też niezwykle uwypuklony, a właściwie to on uwypukla linię melodyczną tego utworu, która jest niesamowicie urocza, bo to jest uroczy utwór. Uroczy to jest idealne słowo, żeby go właśnie opisać. Piękny, uroczy i naprawdę urzeka mnie ten jej wokal i uważam, że jest naprawdę cudny i naprawdę uroczy. Jeszcze raz powtórzę. Uroczy. Tak, jak najbardziej. I to też nie jest nachalne, wiecie, bo ten utwór napawa może nie, ale emanuje taką delikatnością, pomimo tego, że na przykład nie uważam zupełnie, że głos Zuzy jest delikatny, bo nie tak sobie wyobrażam w głowie głos delikatny. To on po prostu tak sobie leci, tak sobie plumka i kojarzy mi się z taką trochę inną wersją dzwoneczka Disneya, bo to też robi tak plum, plum, plum i tak sobie leci, tak mi się właśnie kojarzy. Piękny, piękny, piękny i cudny i uroczy utwór na miejscu 15, a my teraz chyba widzę, że zmienimy nieco klimat. Lecimy do 14.

Miejsce 14, zespół Sztylety i Tracę zasięg. Mówiłam, że nieco zmienimy klimat? Mówiłam, jak najbardziej mówiłam. I właśnie zespół Sztylety, muszę wam powiedzieć, że jest chyba z czasem jednym z moich faworytów od ostatnich tygodni, a dokładniej właśnie Tracę zasięg z ich najnowszego wydawnictwa. Czy ktoś z was był na Nextfeście i czy ktoś z was słyszał to na żywo? Jeżeli tak, to dajcie mi znać, jak wam się podobało, bo jestem naprawdę zainteresowana i staję się od pewnego czasu fangirl, jak to mówi młodzież właśnie zespołu Sztylety i chciałabym się dowiedzieć, czy chcę usłyszeć to na żywo. Na pewno chcę, ale wiecie, tak jeszcze się upewnię w swoich deluzjach. Piękny tekst, piękne brzmienie i cudne gitary, bym powiedziała. Wokal również dowozi, a nie chcę być niemiła, ale czasem ze Sztyletami właśnie miałam ten problem, że coś mi się tam nie zgrywało, a teraz mi się zgrywa idealnie. Piękne instrumentarium, bardzo korespondujący z brzmieniem i z sposobem wokalu, sposobem śpiewania, właściwie tekst i ja jestem zadowolona, daję 10 na 10, piękne miejsce 14, bym rzekła. Zbliżamy się dalej, zbliżamy się do miejsca tak zwanego pechowego, bo do miejsca 13, ale sprawdźmy, czy to miejsce 13 jest faktycznie pechowe.

Myślę, że to może być jeden z lepszych numerów chłopaków, tak mówiąc absolutnie szczerze. Niesamowicie podoba mi się to, jak wokale ze sobą harmonizują. To nie jest może harmonia najtrudniejsza do uzyskania na świecie, bo jest dosyć prosta i podstawowa, ale pięknie to brzmi. Niesamowicie te ich głosy się ze sobą komponują i fajnie, że coś takiego zrobili i na coś takiego wpadli, ale niestety muszę zgłosić zażalenie, bo uważam, że ten tytuł w ogóle nie jest adekwatny do tekstu utworu i lepiej by było, gdyby był czymś innym, szczerze mówiąc. Końcówka troszeczkę mnie zbiła z toru myślowego, który miałam, w ten dobry sposób, bo skłoniła mnie do zastanowień i do refleksji i nad rozmyślań, ale tak, jedna z lepszych propozycji od dawna. Chłopaki w tamtym tygodniu grali koncert w Poznaniu. Mam nadzieję, że ktoś z was był i że ktoś z was słuchał na żywo, bo wiem, że grali właśnie ten utwór. Jeżeli byliście, to również koniecznie mi dajcie znać i stan waszego zadowolenia po koncercie pokażcie w głosowaniu na Poznańską Kolejkę Przebojów, które znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Także specjalnie, koniecznie to zróbcie. Tak, musicie to zrobić. Już od poniedziałku będzie można głosować. Miejsce 13 za nami, a my teraz biegniemy, lecimy, a właściwie jedziemy, bo jesteśmy w pociągu do 12.

zespół Lor miejsce 11 z utworem Jetlag z ich najnowszej płyty pod tytułem Pele Mele. Płyta inspirowana latami 10, latami 2010 Wyzwyż i te inspiracje naprawdę słychać. I cała ta płyta też, cały ten krążek ma taką koncepcję dziewczyńskiej rozmowy, trochę ploteczek, właśnie

takiego palemele dziewczyńskiego. Ja jestem fanką, szczerze mówiąc, mimo że znowu nie przepadam za radosnymi, skocznymi utworami, a on taki jest, to jednak, wiecie, jeżeli dzisiaj myślicie sobie, ale fajnie, że kogoś mam w życiu, ale fajnie, że ktoś ze mną jest, to puśćcie mu Jetlag od Lore i powiedzcie mu, cieszę się, że cię mam, tak jak śpiewają nam dziewczyny, bo warto takie rzeczy mówić, słuchajcie. To było miejsce 12, a my teraz odpływamy. Odpływamy do miejsca 11 i zobaczmy, co tam się znajduje.

Na miejscu 11 zespół Coles i Basen. Utwór niezwykły, bym rzekła, i utwór, który bardzo mi się kojarzy z oniryzmem, bo on jest oniryczny. On jest trochę jak ten jeden sen, po którym się budzisz i masz takie, co się właśnie stało, ale chciałbyś wrócić do tego snu, żeby się dowiedzieć, co się stało. Pięknie stworzone w ogóle wokale, pięknie zbudowane warstwy. Niezwykle to brzmi, to jest niezwykle bogaty utwór, mimo takiej, powiedziałabym, pozornej prostoty. Jest połączenie żywych instrumentów z elektroniką, co też jest świetnym zabiegiem, który niezwykle tutaj pasuje. I ja jestem generalnie naprawdę zadowolona, ja jestem pod wrażeniem i ja mogę tego słuchać, słuchajcie, jak najbardziej. Tylko zróbcie tak, żeby to nie było cały czas na tym 11 miejscu. Trzeba to trochę odbić. Pamiętajcie, żeby głosować oczywiście. To jest bardzo ważne, no bo tak naprawdę wykształtujecie wygląd tej audycji. Miejsce 11 za nami, więc powoli czas zbliżyć się do pierwszej górnej dziesiątki, a na miejscu 10...

Zespół Meatballs, trudno zasypiam, na miejscu 10. I to jest moim zdaniem najlepsza forma mięsnych kul, tak naprawdę od początku ich wspólnego grania. Czy coś się przebije kiedyś trudno zasypiam? Możliwe, bo chłopaki mają niezwykłe umiejętności, niezwykle otwarte głowy i po prostu są niezwykli, ale na ten moment uważam, że to jest ich absolutny szczyt, mimo że wiem, że sami już są czasem tym utworem zmęczeni, ale cóż, musicie nas jeszcze trochę posłuchać i musicie jeszcze trochę posłuchać się trudno zasypiam. Nam to za bardzo, słuchajcie, nie przeszkadza. Świetny utwór, świetna warstwa tekstowa i wspaniałe emo wokale, wspaniałe emo instrumentarium. Jestem absolutnie zakochana, świetne oby tak dalej. Wow. Ciekawe, co będzie za rok, można by powiedzieć. Wiecie, taki inside joke, bo ich krążek się nazywa Ciekawe, co będzie za rok. I krążek, z którego jest ten utwór, tak się nazywa, nie? Taka jestem obrotna. No i tak ogarnęłam właśnie sobie takie nawiązanie, nie? No, to było miejsce 10, a my teraz wkraczamy z impetem w pierwszą 10 i lecimy do miejsca 9.

Miejsce dziewiąte to Błyszcz, Katarzyna Nosowska i Błażej Król. Absolutny rekordzista notowań poznańskiej kolejki przebojów od października roku pańskiego 2024 jest na naszej liście, także widać, że bardzo wam się podoba ten poetycki, no to swoją drogą utwór. I mi też się podoba. Ja lubię wsłuchiwać się szczególnie właśnie w tekst tego utworu i podoba mi się to, w jaki sposób właśnie ten tekst wybrzmiewa i to, jaką gra rolę, bo jest piękny i jest poetycki, jak najbardziej. Od Nosowskiej wydaje mi się, jeżeli będziecie głosować tak jak myślę, że w przyszły piątek również co nieco usłyszymy, ale to jeszcze się oczywiście okaże za tydzień, a tymczasem my biegniemy dalej do miejsca ósmego.

Miejsce ósme. Były momenty Kasia Sienkiewicz. Nie wiem, czy wiecie, ale były momenty, kiedy Kasia Sienkiewicz śpiewała w Kwiecie Jabłoni. Haha, taki żart dla was. Nie no. Jest to utwór, który zapowiada, który jest właściwie debiutem Kasi Sienkiewicz, solowym debiutem, który zapowiada jej solowy właśnie krążek. Utwór opowiada o relacjach, o których mówimy, że były momenty, kiedy było okej, mniej więcej, czyli takie, wiecie, no mocne średnie momenty raczej i mocno średnie relacje, niewypały, wzloty, upadki i spadki i nawet jeszcze upadki. Więc Kasia raczej z tego, co mówiła, w tę stronę teraz zamierza iść, o tym chce w swojej muzyce z nami porozmawiać i zobaczymy. Ciekawe, jak to wybrzmi. Ja chyba nadal jestem ultrasem tego, jak brzmią oni z Jackiem wspólnie. Mimo że słuchaczką Kwiatu Jabłoni nie jestem, to jednak jakoś ten duet po prostu dla mnie, jak jest razem, to jest po prostu mega w porządku. Ale trzymam za nią kciuki, bo uważam, że jest szalenie utalentowana i że może z tego wyjść coś naprawdę dobrego i coś naprawdę pięknego. My lecimy teraz dalej do miejsca siódmego i sprawdźmy, co tam się kryje.

Sonia pisze piosenki, tak nazywa się artystka i utwór Poznań z jej najnowszego solowego albumu. Bardzo mi się podoba ten Poznań, słuchajcie, i to zarówno Poznań Sonii, i to zarówno Poznań, które widzę. Aha, w sumie warto by było wam wspomnieć. Jest to utwór, który pochodzi z krążka Piękno krótkich mgnień. Polecam wam serdecznie sobie przesłuchać, bo warto. To jest taka indie alternatywno lo-fi rzecz, bardzo subtelna, bardzo delikatna i taka, że no może bym nie dała rady słuchać tego na zapętleniu, ale generalnie na takie przełamanie jest bardzo przyjemna i też lubię jeżyce jak coś. Lubię jeżyce, Sonia. No, puszczam teraz oczko, ale raczej tego nie usłyszycie, bo jak się mruga powieką, to powieka nie wydaje dźwięków. Niestety, smutna sprawa. No to co, chyba czas lecieć dalej, kochani, i czas lecieć dalej do miejsca szóstego.

Na miejscu szóstym, tak, i zespół Metro. Piękny, neurotyczny utwór. Utwór przepełniony desperacją, szaleństwem, potrzebą zauważenia, potrzebą zrozumienia. Piękny, cudny i ja się w nim odnajduję i myślę, że wiele osób się w nim odejdzie, mimo że pozornie wiele osób tak neurotycznych i szalonych jak Alex z zespołu Metro, który odpowiada za tekst, nie jest, ale to jest okej, to jest jak najbardziej w porządku. Bo wydaje mi się, że każdy z nas tak naprawdę ma momenty, kiedy marzy, chce, pragnie wręcz i potrzebuje, czuje, że potrzebuje tego, aby ktoś coś zrobił, ktoś coś dla nas zrobił, zrobił jakiś krok w naszą stronę jakikolwiek i okazał coś ze swojej strony, pokazał coś od siebie, a nie tylko wymagał, abyśmy robili to my. I wydaje mi się, że też o tym jest ten utwór. O tym właśnie śpiewa Metro, o tym jest tak. Utwór wspaniały, bo Metro jest wspaniałe i nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Przykro mi. Niestety, jeżeli myślicie, że jest inaczej, to jesteście w grubym błędzie. Pyk, pyk. No to co, miejsce szóste za nami, a my lecimy do piątki.

Na miejscu szóstym Róża od zespołu Mlecze. Mlecze piękne, Mlecze cudne, Mlecze wspaniałe i to jest chyba jedyny moment, kiedy preferuję Mlecze od Mniszków Lekarskich, kiedy to są śpiewające Mlecze i Mlecze śpiewające o różach. Słuchajcie, piękny utwór, pełen smutku, bym powiedziała, pełen nostalgii, melancholii i żalu, bo róża, mimo że piękna, to róża ma ciernie i róża może zrobić nam krzywdę. I wydaje mi się, że właśnie o tej krzywdzie, o tych cierniach jest ten utwór. Tak, tak, tak jest według mnie. I też piękna jest ta metafora o tym, że ktoś daje cięte róże, a ja wolę je mieć w ogrodzie, bo tam przynajmniej rosły. I wy też podlewajcie swoje róże, wy też dbajcie o swoje róże i nie ścinajcie swoich róż. Dajcie im rosnąć w waszych ogrodach, nawet jeżeli to czasem łączy się z tym, że trzeba je przezimować. Piękny utwór na szóstce. A teraz zobaczymy, czy będzie tak pięknie na piątce.

Miejsce czwarte to Bezruch od zespołu Hej. Kolejny z waszych ulubieńców. Hej wróciło po 7 latach przerwy, nagrało ten numer, no i ten numer tak się otóż trzyma na liście poznańskiej kolejki przebojów jako wasz ulubieniec. Czy się dziwię? Nie, bo wiem, że wśród moich współprowadzących również jest to jeden z faworytów, także w ogóle się nie dziwię i rozumiem, bo ja też ten utwór bardzo lubię, także myślę, żebyśmy się dogadali, drodzy słuchacze, nieważne z jakiego miejsca mnie słuchacie. Bardzo go lubię. Faktycznie jest on dobry, jest on przyjemny, ale tak jak powiedziałam, kto wie, może za tydzień nowa Katarzyna Nosowska? Może.

0: może nie można niczego wykluczyć. Przynajmniej tyle mogę Wam zapewnić i mogę Wam zapewnić, że w poniedziałek na naszych mediach społecznościowych pojawi się link do głosowania na notowanie poznańskiej kolejki przebojów. Także koniecznie wyczekujcie, koniecznie głosujcie i koniecznie sprawdzajcie, bo będą tam utwory z dzisiejszego notowania, czyli 20 Waszych faworytów i 20 nowości, na które jak co tydzień głosować możecie. Miejsce czwarte za nami, bo zrobiłam Wam pranka i powiedziałam, że jest piąte, ono było czwarte, więc teraz wchodzimy na podium, moi drodzy, i sprawdźmy, co to podium dzisiaj otworzy.
1: O czym myślisz teraz? Może ty też tak masz, że myślisz czasem o lataniu?

Mlecze, może ty też na miejscu trzecim otwierają podium. Ależ to jest uroczy, cudny, radosny i wiosenny utwór. Chciałam powiedzieć majowy, bo ten utwór bardzo mi się kojarzy z tym, jak w mojej głowie brzmi maj, ale niestety dzisiejszy dzień w ogóle tego nie udowadnia, bo jest okropnie. Znaczy, jest w sumie okej, ale w ogóle to nie pasuje do tego, jak ma brzmieć, może ty też, bo brzmi jak taki majowy dzień, kiedy jest ciepło, ale nie ma gorąca i generalnie jest lekki powiew wiatru i tak już, wiecie, są dłuższe dni i po prostu chcecie się śmiać, bo widzisz słońce i tak właśnie tutaj jest, bo to jest utwór o nadziei, że ktoś faktycznie również o tobie myśli w taki sam sposób, że też po prostu jest i zastanawia się po prostu w losowych miejscach, co u ciebie, czy zamknąłeś drzwi, czy wszystko jest okej, i zastanawia się po prostu, co czujesz w drugą stronę. I myślę, że to jest absolutnie, mimo wszystko, mimo tego, że czasem takie sytuacje kończą się przykro, jest to absolutnie piękne uczucie i jest to uczucie, które warto w sobie pielęgnować, bo to jest wrażliwość, bo to jest uważność na drugiego człowieka, to jest po prostu dobroć, z dobrocią mi się ten utwór kojarzy, więc mleczę z utworem może ty też na miejscu trzecim, jak dla mnie może być nawet i wyżej, może być nawet i pierwsze, słuchajcie. Więc tak, idziemy dalej do środkowego miejsca, do środkowego stopnia podium i czas na miejsce drugie.

Miejsce drugie, na moment, WW i Daria ze Śląska. Piękny utwór, bym rzekła ponownie, ale ja się lubię powtarzać chyba, co? Ale trudno, tak też czasem trzeba. Piękny, bo z cudnym przesłaniem. Słuchajcie, bądźmy dla siebie bardziej życzliwi. Jakże to proste, a jakże to zawsze aktualne i zawsze ważne. Nie wiem, czy podzielacie moją opinię, ale tak, na świecie zdecydowanie brakuje wrażliwości i to z różnych pobudek, z różnych powodów, na różne sposoby jej brakuje, oczywiście również, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że jesteśmy sobie w stanie jakoś dać z tym radę. Wystarczy robić to, o czym nam właśnie Wojtek Waglewski z Darią ze Śląska śpiewają i być dla siebie bardziej życzliwi, być dla siebie chociaż na ten tytułowy moment po prostu nieco lepsi dla drugiego człowieka. No piękny utwór, jestem absolutnie zakochana od długiego czasu właściwie. I warstwa instrumentalna, i warstwa wokalna, i warstwa tekstowa, i w ogóle wszystko mi tutaj pasuje. Wszystko się tutaj komponuje, także tak, dźwięczności warto posłuchać. To było miejsce drugie, a my teraz lecimy do pierwszego, a po nim jeszcze sobie chwileczkę pogadamy.

0: Miejsce pierwsze. Artur Rojek, Gruby Mały. Wgniótł mnie za pierwszym odsłuchem w fotel ten utwór i teraz też mnie wgniata. I myślę, że każdy powinien go przesłuchać ze zrozumieniem, bo mówi o tym, jak dużo słowo jest w stanie zrobić i odcisnąć, jak jest w stanie piętno odcisnąć na psychice małego człowieka i jak to piętno się przez lata jego życia utrzymuje, kiedy ten gruby i mały już jest duży. Bo rzeczy, które są nam wpajane i które są nam mówione, zostają z nami na długo i ten utwór też jest naprawdę przeszyty wątpliwościami. Wątpliwościami o tym, jaki zostawimy świat, czy damy radę przeskoczyć to, o czym było, o czym byliśmy długo przekonywani w swoim dzieciństwie. I po pierwsze w ogóle, tak jak śpiewali Wojtek Waglewski i Daria ze Śląska, bądźmy dla siebie bardziej życzliwi. Zastanówmy się może dwa razy, zanim coś powiemy, ale też, nie wiem, to nie jest dobra metoda, ale pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć filtr na to, co mówią inni, nie? To jest ważna sprawa. Tak, więc to było miejsce pierwsze, Gruby Mały, Artur Rojek, a to była Poznańska Kolejka Przebojów. W pierwszej godzinie realizowała ją Zuzanna Strzelczyk, w drugiej Krzysztof Ratajcza, którym serdecznie dziękuję, a ja nazywam się Michalina Dobaczewska i jeszcze bardziej dziękuję wam, drodzy słuchacze, za to, że byliście ze mną przez ostatnie, no prawie dwie godziny. Cieszę się z tego szalenie i do usłyszenia już za tydzień. Pamiętajcie, żeby głosować.
1: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wjedzie Poznańska Kolejka Przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.

0: Magazyn muzyczny.
1: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

Noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić.

stanąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11:30 w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: To promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

么时间？谢谢谢谢。

0: Radio Meteor.
1: Yeah.

0: Make some noise in this motherfucker, goddammit. What's up?
1: Man, Lil Baby, what's up, baby? We good over there, man?
0: You smoking?
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
6: Autopromocja.
3: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

najgładszych, bo to nic nie znaczy, to nic nie świadczy. A to dziewczę w TV, ja jej nie znam, ale znają naród. Tak wdzięcznie opowiada o trudach pracy w serialu. Jest śliczna, kiedy tak uroczo plecie o poprzednim mężu i następnym filmie i obecnej diecie. I że w zasadzie jest szatynką, chociaż w sumie lekko blond. Wyłączyłbym to, ale pilot tak daleko stąd.

0: Radio Meteor.
1: Dziewiąty marca 1993, szczecin szpital, zmęczona matka w ręce bierze.

Śniadanie zjadłem koło ósmej, z szafki biorąc uśmiech numer trzy, pocałowałem w czoło córkę narzeczona, pijąc kawę z troską, pyta wciąż co u mnie, kurwa przecież jej nie powiem prosto w twarz.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: What else? Can't get a oven mitt, no, we run this bitch. A glutton.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: do promocji.
1: Hej, patrzcie, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
7: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.